0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: nie kara, tylko opóźnienie rotacji. Wiceprezydent USA komentuje sprawę obecności amerykańskiej brygady pancernej w Polsce. Za chwilę też wypadek z udziałem motolotni na Mazowszu. Przeniesiemy się na Podkarpacie. Mieszkańcy żyją w strachu przed niedźwiedziami. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Putina i każą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów. Wyjaśniał J.D. Vance i zaznaczał, że ostateczna decyzja, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej we wtorek szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z szefem Pentagonu. Pete Hegseth wypowiadał się w podobnym tonie. W wiadomościach Mazowsze policja wyjaśnia okoliczności wczorajszego wypadku motolotni. Ta runęła na pole w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Do zdarzenia doszło zaraz po starcie.
1: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
0: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Siedzący za sterami motolotni mężczyzna ma obrażenia nóg. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. A to przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Był tam nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, gdzie dokładnie widziano niedźwiedzia?
2: Zwierzę o świcie pojawiło się na łące około 50 metrów od domu, w którym mieszka rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce wezwano policję, która próbowała odstraszyć to zwierzę.
3: Koło tych domów chodził, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
4: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las lewo.
5: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
4: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
2: Mówią mi mieszkańcy Niebieszczan, którzy są dziś pełni emocji i podkreślają, że choć ta miejscowość to nie są jeszcze głębokie Bieszczady, a najbliższe duże miasto, czyli Sanok, jest zaledwie kilka kilometrów stąd, niedźwiedzie są tu widywane coraz częściej.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Tego w Polsce jeszcze nie było, Muszyna Zdrój wyprzedzi innych. Chodzi o podniebny rower zawieszony na specjalnych linach kilka metrów nad ziemią. Nowa atrakcja powinna być gotowa w 2027 roku, mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny.
7: To jak gdyby tyrolka w formie roweru. Wsiadamy i przy pomocy naszych nóg wprawiamy ten rower w ruch zawieszony na linie dość wysoko i sobie jedziemy. Ja to widziałem w Belgii, w Danii, w Holandii, w naszym regionie tu nigdzie nie ma, więc myślę, że to będzie hit turystyczny.
0: Podniebny rower będzie nową atrakcją parku rekreacji i rozrywki Baszta, który znajduje się nad potokiem Szczawnik w pobliżu zamku.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Taki rower do pracy i człowiek od razu byłby obudzony. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy na Poranek z Radiem Plus. Przeboje z nutą nostalgii do godziny 9:00. No to budzimy się muzycznie.

0: No i składamy życzenia, to jest podróż w jedną stronę, one way ticket, ale warto zatrzymać się na każdej stacji co roku. Hanna Kral, pisarka, dziennikarka, obchodzi dzisiaj urodziny, włoski piosenkarz i aktor Albano, amerykańska piosenkarka, producentka muzyczna, aktorka Cher, również, no same gwiazdy dzisiaj na liście, również kompozytor muzyki filmowej Zbigniew Preissner, a także kucharz, osobowość telewizyjna Karol Okrasa. Wszystkiego najlepszego wszystkim, którzy dzisiaj mają urodziny, no i jeszcze o tych, którzy w kalendarzu są z imion zapisani. Teodor, Anastazy, Aleksander, Wiktoria, Asteriusz, Bernardyn, Saturnina, Iwo, Bronimir, Rymwit i Józefa. Wszystkiego dobrego. 11 minut po godzinie 6, a dzień tradycyjnie rozpoczynamy od Ewangelii w Radiu Plus.
1: W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
2: W dzisiejszej prośbie Pana Jezusa skierowanej do Boga Ojca chciałbym zatrzymać się nad Jego konkretnym wezwaniem. Zachowaj ich w Twoim imieniu. Słuchając tych słów możemy sobie uświadomić, że niełatwo być chrześcijaninem. Nasze wybory często temu przeczą. Obrona życia poczętego? No, to jest jakiś kontekst, trzeba byłoby nad tym się zastanowić. Chrześcijańskie pojmowanie małżeństwa? To już jest starodawne. Prawdy Ewangelii? No, to było modne kiedyś. Nieprawda. Chrześcijanin poprzez swoje wybory musi zachowywać swoje imię, walczyć o nienarodzone dzieci, walczyć o chrześcijańskie pojmowanie małżeństwa i zabiegać o to, aby prawdy Ewangelii były zachowywane, a jeszcze bardziej przeze mnie głoszone. Zachowaj ich w Twoim imieniu. Wypełniajmy tę prośbę Pana na naszym życiu. Bardzo konkretnie, poprzez nasze wybory.

jednej rzeczy jeszcze nie wspomniałem, mówiąc o dacie dzisiejszej, 20 maja, to Międzynarodowy Dzień Pszczół. Jak one są ważne, o tym mówiliśmy już wielokrotnie, dla przyrody, nie tylko dlatego, żeby mieć pyszny miód. No i teraz taka ciekawostka ze stanu Utah w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, otóż ciężarówka się zepsuła, a przewoziła pszczoły. Okazało się, że w środku w ulach jest 25 milionów? Czy tysięcy? No milionów nawet owadów, 480 uli, no i okazało się, że ciężarówka się zepsuła, a upał był niemiłosierny i okazało się, że takie pszczoły mogą nie przetrwać upału, dlatego straż pożarna ruszyła na miejsce, oblewała te ule bardzo delikatnie, ale jednak wodą, aby zapewnić wytchnienie, aby zapewnić trochę chłodu i udało się naprawić ciężarówkę i dowieźć ule do mety. Wszyscy kibicowali tej akcji, także dbajmy o pszczoły, uważajmy na nie i szanujmy, nie tylko dlatego, żeby mieć miód na śniadanie, powtarzam. One ważne są dla całego naszego ekosystemu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pszczół. Za 2 minuty w 6:30 my gramy dalej.

Ronettes i Be My Baby, wszystko się zgadza w tej piosence, bo mamy maj. Be My Baby, już w czerwcu przestaniemy tę piosenkę grać. Na razie szykuje nam się upalny majowy dzień. Jaka będzie temperatura? O tym już za chwilę w wiadomościach Radia Plus. Posłuchajmy.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina, dwie osoby nie żyją, 6 jest rannych, to po rosyjskim ostrzale Dniepru na południowym wschodzie kraju. Zniszczony został m.in. magazyn żywności. W obwodzie sumskim policja informuje o 4 ofiarach ataków w ciągu ostatniej doby. Nad ranem w kilku miejscowościach drony uszkodziły bloki mieszkalne, trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Potężne eksplozje i zniszczenia infrastruktury cywilnej, także w Odessie i obwodzie zaporoskim. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Węgierski premier Peter Madziar spotka się z Donaldem Tuskiem. Najpierw rozmowa w cztery oczy, potem wspólna konferencja prasowa. W południe Madziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planach także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu węgierski polityk uda się do Gdańska, gdzie będzie rozmawiał m.in. z Lechem Wałęsą. Pałac w Castel Gandolfo znów będzie papieską rezydencją. To kolejna zmiana, o której zdecydował Leon XIV, który od ubiegłego roku regularnie wypoczywa w miasteczku i spędzi tam część lata. Już wkrótce, jak informuje agencja ANSA, rusza remont, by umożliwić powrót Ojca Świętego do pałacu, który, przypomnijmy, w 2016 został zamieniony przez Franciszka na muzeum.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego otrzymały wsparcie finansowe na działania z zakresu polityki społecznej. Do 17 NGO-sów trafiło łącznie 850 tysięcy złotych. Wśród beneficjentów znalazły się organizacje z Koszalina i Kołobrzegu. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu otrzymał wsparcie na senioralia. Wydarzenie odbędzie się 12 i 13 września. Dwa projekty zrealizuje diecezjalna Caritas. Organizacja otrzymała po 45 tysięcy złotych na każdy.
3: Jedne zadania będą miały miejsce w Wałczu, drugie w Koszalinie, w domu samotnej matki. Działania na rzecz seniorów, dar dla seniora aktywnie zdrowo razem oraz dar życia razem w drodze ku bezpiecznemu dzieciństwu i świadomemu macierzyństwu.
2: Mówił ksiądz Łukasz Bikun, dyrektor diecezjalnej Caritas. Najwyższe dofinansowanie, 85 tysięcy, trafiło do Stowarzyszenia Feniks z Kołobrzegu na projekt wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego rodzin z powiatów kołobrzeskiego i gryfickiego. Darmowa komunikacja miejska na dni Koszalina. 22 i 23 maja będą funkcjonowały

0: 3 linie specjalne z okazji 760-lecia miasta i Nocy Muzeów. O szczegółach Anna Makarewicz.
1: Kursować będą specjalne linie autobusowe. Biała, niebieska oraz czerwona. Ułatwią dojazd na wszystkie wydarzenia.
0: Szczegółowy rozkład na MZK Koszalin. Pogoda. W Słupsku zachmurzenie umiarkowane, po południu możliwe niewielkie opady, a na termometrach około 20 stopni.
2: No to teraz będziemy na plaży. Chris Rea on the beach w Radiu Plus. Za 26 minut będzie godzina 7, a za chwilę wsiadamy do samochodu i to z politykami. Będziemy ich rozliczać.

0: Domek myśli od samego rana.
1: Awantura wokół kilometrówek, czyli pieniędzy, które politycy dostają za podróże samochodem, bo okazuje się, że niektórzy nie mają auta, albo mieszkają blisko Sejmu, albo w ogóle ich nie ma, a zrobili tysiące kilometrów, przynajmniej na papierze. Taki Zbigniew Ziobro powinien moim zdaniem dostać zwrot, ale za paliwo lotnicze, bo ostatnio zmienił kontynent. Anna Maria Żukowska z kolei podobno mieszka obok Sejmu, a rozumiem, wypalała paliwo próbując zaparkować w centrum, nie jest łatwo, czasem trzeba zrobić kilka kółek. Z tym, że ona, jak i wielu innych polityków, którzy przyszli do kasy, nie ma samochodu. Więc jak to? Ano tak to, że osoby na stanowiskach czasem mają szofera. I tu stawki powinny być niższe. Panie szofer gazu, słyszymy w piosence. A gaz jest znacznie tańszy. A w ogóle bierzmy przykład ZTS-u. Niech płacą ci, którzy emitują. Tym, którzy chodzą piechotą, jeżdżą rowerem albo komunikacją publiczną. No i z tego wszystkiego urzędnicy wsadzili wczoraj nowego premiera Węgier do pociągu z Krakowa do Warszawy. Mam nadzieję, że przynajmniej w Warszawie był gulasz.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: to poranek z Radiem Plus, 20 dzień maja. Podkreślam datę, bo teraz o dacie będzie, ale uwaga, przeniesiemy się do IV wieku. Zresztą nie tylko Artur Moczarski będzie skakał po tych epokach. Posłuchajmy, co się wydarzyło właśnie tego dnia.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 20 maja 325 roku po Chrystusie otwarto Sobór Nicejski, na którym m.in. potępiono arianizm, uchwalono nicejskie wyznanie wiary i rozstrzygnięto spór o datę Wielkiej Nocy. Tego dnia w roku 1982 święty Jan Paweł II powołał papieską Radę do spraw kultury. A 20 maja 1444 roku do wieczności odszedł Bernardyn ze Sieny, który jako dziecko bardzo wcześnie został sierotą, ale drugim domem stał się dla niego klasztor franciszkański. Kiedy opuszczał braci Scapiola, był już znanym kaznodzieją, który nie miał problemów z zapełnianiem największych placów Italii. Tłumy schodziły się, by słuchać dobrej nowiny. Kiedy Bernardyn przerywał na chwilę kazanie, podnosił jak najwyżej tabliczkę z wypisanym imieniem Jezus lub jego symbolem. Nie trzeba było długo czekać, by te metody spotkały się ze sprzeciwem. Skargi na zakonnika trafiły do samego papieża, ale na szczęście Marcin V i Eugeniusz IV uznali, że ewangelizacja wizualna nie jest sprzeczna z tradycją Kościoła, a papież nie tylko nie ukarał Bernardyna, ale zaprosił go do wygłoszenia rekolekcji w Wiecznym Mieście. Franciszkanin trzykrotnie odmówił przyjęcia godności biskupa, m.in. w Sienie i Urbino, a już 6 lat po śmierci został kanonizowany przez papieża Mikołaja V. Dziś Bernardyn ze Sieny jest patronem pracowników łączności i agencji reklamowych.

Jak to smutno ma twarz? Żeby dodać sobie optymizmu, trzeba zacząć dzień najlepiej w biegu, albo w wodzie, albo chociaż maszerując. Tak jest, właśnie przeczytałem, że Jurand Szabański ustanowił nowy rekord świata na dystansie 20 razy Ironman, poprawiając wynik sprzed, prawie 30 lat. A dzisiaj na naszym profilu facebookowym jego zdjęcie i pytanie... Co wam bardziej do gustu by przypadło? Pływanie, jazda rowerem czy bieg? Co jest waszym ulubionym sportem? Mam nadzieję, że coś jest, że coś uprawiacie. Napiszcie o tym, jak się dobrze obudzić, albo niekoniecznie obudzić, bo rano ja na przykład nie miałbym na nic czasu, może w weekend jakieś aktywności. Pływanie, jazda rowerem czy bieg? Każdy z nas może być chociaż 1/3 Ironmana, prawda? Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, za minutę 7.

0: Plus Koszalin.
1: Amerykanie potwierdzają, jest decyzja o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Europie. Powiemy, co to oznacza dla Polski. Tragiczny finał wyprawy na jezioro Juxte. Nurkowie odnaleźli ciało poszukiwanego 18-latka. Ul ze starej pralki Kielce udowadniają, że to możliwe. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest decyzja, Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat od rana śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, witaj.
2: Tak jest.
1: Powiedz, co to oznacza dla Polski?
2: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5 tysięcy żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Juxte koło Mrągowa. Nurkowie wydobyli z wody ciało poszukiwanego 18-latka. Młody mężczyzna wypadł z roweru wodnego. Razem z nim było 3 kolegów. 2 osoby same dopłynęły do brzegu. Jedną z wody podjęli ratownicy.
3: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
1: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Wiadomo, że maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Wyjechał do USA, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier komentował w Polsce sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar podkreślał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen. Prawdopodobnie więc opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Jak zaznaczył Madziar, do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Terroryzował mężczyznę rozbitą butelką, pobił i okradł w centrum Opola. Napastnik zaatakował 52-latka, trafił do aresztu.
4: Napastnik zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką, uderzając go w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na koniec agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł.
1: Relacjonował Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Napastnika szybko zatrzymano, jak się okazało, działał w warunkach recydywy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ul ze starej pralki to możliwe w Kielcach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła wyjątkowa edukacyjna pasieka z recyklingu.
5: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
1: Wyjaśniał Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. W 3 specjalnych ulach docelowo zamieszka około 150 tysięcy pszczół. Projekt ma promować ekologię i segregację odpadów. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
6: Początek dnia z przewagą słońca, później będzie przybywać chmur, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy dziś około 23 stopni.
0: Radio Plus Koszalin. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
7: Kolejny pszczeli temat w Radiu Plus. Przypomniałem dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pszczół. A co tam u was, jak w ulu już? W pracy? A może w domu też tak jest? 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk. Zapraszam na środowy poranek z Radiem Plus.

0: Tego głosu nie da się pomylić z nikim innym. Rod Stewart na antenie Radia Plus, a tego widoku też się nie da pomylić z żadnym innym. Otóż wybrzeże Amalfitańskie znów przeżywa oblężenie. No i zdenerwował się były burmistrz Positano, Salvatore Galliano, który powiedział w rozmowie z brytyjskimi mediami, że to już wszystko wygląda jak wyjęte z trzeciego świata. Jest taki chaos, nie można się tam dostać. Ja wiem, bo tam jest taka wąska uliczka, żeby dojechać do tych miejscowości, przepięknych miejscowości na tym wybrzeżu, ale tyle osób tam się skumulowało, że już tam nie da się spokojnie tego zwiedzać. On nawet, ten burmistrz, zaapelował do pasażerów statków wycieczkowych, aby nie schodzili na ląd, gdy przypłyną. Wyobrażacie sobie państwo, ktoś przyjeżdża, ja pociągiem gdzieś przyjeżdżam. Ja wiem, ja lubię jeździć pociągiem, lubię być w środku pociągu, tak jak ci na tym wycieczkowcu pewnie, ale ktoś ma mi powiedzieć, proszę nie wysiadać z tego pociągu, bo tu jest zatłoczno. Dobra, niech będzie, pochwalę się swoimi podróżami, też tam kiedyś byłem, ale to było zaraz po końcu pandemii, w zasadzie ona się jeszcze tam kończyła, ludzie jeszcze nie podróżowali za bardzo, a na tym wybrzeżu amalfitańskim był taki tłum, że ja sobie pomyślałem, co się dzieje w normalnym sezonie, wszędzie było pusto, a tam i tak było tłoczno. Jeżeli możecie unikać tego miejsca, to pooglądajcie na widokówkach, może się kiedyś trendy zmienią i będzie można spokojnie tam pojechać, na razie nie polecamy. 15 minut po godzinie 7, to tak na progu wakacji, połowa maja, już niektórzy mają zaplanowane, inni zastanawiają się, gdzie jechać, także doradzamy. No nie te najbardziej zatłoczone miejsca, bo tylko się zmęczycie.
1: Reklama. Link.

0: koszt u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Następne kup w Jiki Jeans, Wrangler Lee Outlet, koszalin Wańkowicza 17, dawny Pewex.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
6: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Ostatni raz zatańczysz ze mną. Ciekawe, co to będzie za taniec, bo my teraz o rumbie powiemy. Ale nie o tańcu latynoamerykańskim, ale o truskawce. Otóż pojawiła się na targach odmiana truskawki rumba. Polska odmiana 16 zł za kilogram. Ja tu przytaczam za Interium, bo ona małe śledztwo przeprowadziła. I okazuje się, że te truskawki, ponoć polskie, kosztują mniej niż importowane. A przecież na polskie to jeszcze nie jest sezon. Znaczy sezon powoli się zaczyna, ale są dużo, dużo droższe. Oznacza to, że jeżeli rzeczywiście one są polskie, tak jak ktoś twierdzi, to znacznie dokłada do tego interesu, bo sprzedaje poniżej kosztów na razie wyhodowania tych wszystkich owoców. No czekamy na truskawki, czekamy na polskie, ale tym razem jeszcze musimy sięgnąć głębiej do kieszeni, jeżeli chcemy nasze krajowe, bo te tańsze to importowane. Nieładnie tak oszukiwać, aczkolwiek ślinka mi poleciała, bo jeszcze w tym roku nie próbowałem, a chyba już pora zacząć. 27 minut po godzinie 7. Patti Smith już teraz na antenie Radia Plus, Because the Night.

0: odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
1: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
2: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11, przy salonie Hyundai Mago.
4: Reklama.
5: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
6: Jest w 7:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Amerykański prezydent dementuje rewelacje Financial Times. Według brytyjskiego dziennika przywódca Chin miał powiedzieć Trumpowi, że Putin może pożałować inwazji na Ukrainę. Przywódca USA zdecydowanie temu zaprzeczył. Wczoraj dwudniową wizytę w Pekinie rozpoczął Władimir Putin, przed tygodniem był tam Donald Trump. Teraz o dewastowanych karetkach pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 takich przypadków, a jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych.
7: Pojazd zostaje wyłączony z użytku. Ta sytuacja bezpośrednio uderza w pacjentów.
8: Skutkiem tego nowe, dobrze wyposażone ambulanse, zamiast udać się do pacjenta, stoją w warsztacie.
6: Mówiła m.in. Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Sprawę bada już policja. Sprawcy grozi 5 lat więzienia. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się także Mai Chwalińskiej. Aby dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze 2 spotkania.
9: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone chirurgii obrzęku limfatycznego. W wydarzeniu uczestniczyło 35 lekarzy z Polski i z zagranicy, którzy szkolili się z nowoczesnych metod leczenia pacjentów po chorobach nowotworowych, mówi dr Daniel Maliszewski.
10: Z Polski, Litwy, Czech, Słowacji, w zasadzie z Europy Środkowo-Wschodniej. Uczymy się wspólnie, w zasadzie z największych ośrodków tutaj onkologicznych rekonstrukcyjnych z całej Polski, więc naprawdę coś wyjątkowego na skalę kraju. Jedna pacjentka to jest pacjentka po raku jajnika, obrzęk kończyny dolnej, pacjentka po leczeniu raka piersi skojarzonym, obrzęk kończyny górnej.
9: Operacje wykonywane są z wykorzystaniem specjalistycznego robota do mikrochirurgii. Takie roboty są w Polsce tylko 2, w Europie wciąż należą do rzadkości. Plenerowa wystawa pod nazwą 760 lat Koszalina, wybrane materiały źródłowe do historii miasta z zasobu Archiwum Państwowego, otwarta zostanie w piątek o 16 w Archiwum w Koszalinie. Wystawa będzie umieszczona po zewnętrznej stronie muru. Jej celem jest przedstawienie historii miasta poprzez wybrane dokumenty, mapy, fotografie i inne materiały archiwalne z koszalińskich zbiorów.
11: Pogoda!
9: W brzegu zachmurzenie umiarkowane, po południu możliwe przelotne opady, a na termometrach około 20 stopni.
5: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Środowy poranek, a jakby poniedziałek. No tak, nie było mnie 2 dni. Dzisiaj Kasi nie ma, ona, czy będzie, ale trochę później. Tomek Walo-

0: będzie szałciał, można powiedzieć, latem chyba. Czytam komunikat brytyjskiej służby Met Office, czyli służby meteorologicznej. Brytyjska pogoda nam się kojarzy, wiadomo, z mgłą, a najczęściej z deszczem. Jak oglądam mecze Ligi Angielskiej, tam w kółko pada wieczorami zwłaszcza. A tymczasem ten Met Office pisze, że dojdzie do blokad atmosferycznych latem. To okazuje się, oznacza napływ gorącego powietrza i to lato może być jeszcze bardziej dokuczliwe niż te ostatnie, czyli temperatury, wartości temperaturowe wybiją w górę, więc już teraz możecie przygotować się na lato, a przedsmak lata w najbliższych dniach, bo patrzę na wartości temperaturowe również w Polsce teraz, w maju, w drugiej połowie maja, po chłodnym początku, bo to był wyjątkowo zimny maj, będzie wyjątkowo ciepły, 21-22 stopni, więc przygotujmy się, bo latem może być jeszcze goręcej. Ja tam lubię takie upały, ja tam lubię, nie jadąc gdzieś na południe Europy, mieć to w Polsce, ale no wiem, że to będzie jednak męczące, dokuczliwe i dla przyrody też nie najlepsze, bo susza, że hej, za 17 minut godzina 8.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
3: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
2: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
3: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
2: Zaprasza
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Tęczę, jest koszalinie firmą znaną.
6: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
12: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
13: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
14: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum kostki brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
20: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A zapowiadałem, że będzie jak zwykle o tej porze pytanie przed śniadaniem. Jak zwykle o tej samej porze dzwoni budzik, bo budziki mamy do rozdania. A ponieważ dzisiaj do Ironmana się odnosimy na naszym profilu facebookowym, to ja też zapytam, gdybyście mieli możliwość, czas, bo wiadomo, że ten budzik dzwoni często na ostatnią chwilę. Człowiek w biegu wszystko robi, ale nie o taki bieg nam chodzi. W biegu wszystko robi, żeby zdążyć do pracy czy do szkoły, ale gdybyście mieli te pół godzinki rano, takiego zupełnie wolnego, i chcieli jakiś sport pouprawiać rano, który dodałby wam energii, animuszu i takiego optymizmu życiowego, bo wiadomo, że sport bardzo wpływa na psychikę, to co byście rano uprawiali, tak żeby się pobudzić? Właśnie, niektórzy wychodzą rano o 5 biegać, albo gdzieś tam się przyjadą rowerem, inni rowerem to w ogóle do pracy jadą. Właśnie, pytanie przed śniadaniem, jaki sport byście uprawiali? Czekam na SMS-y 691-141-141, budzik do zdobycia, coś tam jeszcze do niego dorzucimy z naszych Radio Plusowych upominków.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Miało być o bieganiu, pływaniu albo rowerze, a ja co piszę, że kulami się zajmuję, czyli strzelectwo. Nie, tak naprawdę od 3 miesięcy biega o kulach. Jak miałem połamane żebra i nogę, to robiłem kilkakrotnie dziennie Ironmana do toalety. Doceniamy i naprawdę trzymamy kciuki. Nie, żebym lubił, ale musiałem. Teraz rowerek stacjonarny najbardziej uprawiam i lubię, czyli do przodu, nawet jeżeli na rowerku stacjonarnym w miejscu. Dziękuję za ten wpis na naszym profilu facebookowym o Ironmanie dzisiaj. Za 2 minuty będzie 8, już teraz wiadomości w Radiu Plus i słoneczna. I naprawdę bardzo ciepła dzisiaj prognoza pogody, chociaż rano może jeszcze tego nie czuć.
1: Reklama. Koszalin świętuje 760-lecie. 24 maja Rynek Staromiejski zamieni się w międzynarodową scenę muzyki, tańca i kultury. W programie artyści z miast partnerskich. Na koniec koncert Orkiestry Symfonicznej Tempelhof z Berlina w Filharmonii Koszalińskiej. Projekt Koszalin 760 Dziedzictwo i Partnerstwo bez granic jest finansowany w ramach programu Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg 6A Mecklenburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Chcą referendum w sprawie Zielonego Ładu. Warszawskie centrum opanują dziś związkowcy Solidarności. Amerykanie powinni wiedzieć, jakie ciążą na nim zarzuty. Donald Tusk o sprawie Zbigniewa Ziobry. Książki za darmo z dostawą do domu. Takie rzeczy w Gdyni i o tym na koniec. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki najazd na Warszawę. W południe z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Związkowcy domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechała o poranku spora grupa rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dariusz Brombosz.
2: Tak być jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
2: No ograniczenie produkcji żywności.
5: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, no nie było nigdy.
4: To do tego aż zmierza? Do bankructwa?
5: Oczywiście, że do bankructwa. Jeżeli teraz magazyny są dzisiejszy pełne w większości rolników, o ile ktoś skupuje, to poniżej kosztów produkcji, no to czym się to wiąże?
1: Tym razem rolnicy nie wjadą do stolicy ciągnikami. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówi Donald Tusk. Tym mają zająć się ministrowie.
6: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także mówię nie tylko o waszych odpowiednikach, ale także o amerykańskiej opinii publicznej.
1: To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, dodaje szef rządu.
6: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę referendum w Krakowie? Decyzję podejmą mieszkańcy, dla których tego dnia otwarte zostaną 453 lokale wyborcze. Na miejscu dostaną 2 opieczętowane karty do głosowania, tłumaczy Barbara Golanko z Biura Wyborczego.
7: Wskazujemy, że jest to niedopuszczalne, aby komisje zadawały pytania, czy wydać jedną kartę, czy wydać 2 karty. Komisja wydaje komplet kart, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał skorzystać z tej karty, to inicjatywa musi być po stronie wyborcy. Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce. Obok odpowiedzi tak albo nie.
1: Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. W trakcie nie podaje się szacowanej frekwencji, tak jak w przypadku innych wyborów. Lokale będą czynne od 7 rano do 21.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Książka lub audiobook za darmo z dostawą do domu. To nowa usługa Biblioteki Gdynia, skierowana do tych mieszkańców, którzy z uwagi na wiek czy stan zdrowia nie mogą jej odwiedzić osobiście. Książki trafiły już do pierwszych czytelników.
8: Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w dogodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i dostarczamy, bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi. Oferta jest skierowana do mieszkańców Gdyni, także będziemy ją realizować na terenie naszego miasta Gdynia.
1: Tłumaczyła Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia. Aby skorzystać z usługi, dodajmy, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej. Sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Początek dnia z przewagą słońca, później będzie przybywać chmur, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy dziś około 23 stopni.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: 5 minut po godzinie 8 to poranek z Radiem Plus. O, gdzie to się przycisza jest. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, Chłopcy z Placu Broni i za chwilę ABBA. To nasze przeboje z nutą nostalgii na rozbudzenie, na początek tej godziny. Zapraszam. A za chwilę finał pytania przed śniadaniem. Dzisiaj budzik do rozdania, gdyby ktoś się niedostatecznie dobudził, albo w ogóle, jeżeli zaspał. Nagroda, jak znalazł.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No ja bardzo przepraszam, odpowiedź była trochę nie na temat, ale mnie tak zauroczyła, że postanowiłem zadzwonić do Kasi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bo pytaliśmy o poranne uprawianie sportu, ale wam co innego daje energię na pobudzenie i to przed 5 rano zaczynacie z mężem. Co to się dzieje tam u was?
2: No właśnie my z moim mężem mamy tak napięty zawsze grafik. Nie wiem, jak to się po prostu dzieje, bo jakoś tak specjalnie... jakoś nikt nam tego nie narzuca, ale przy dwójce naszych dzieci czujemy się tak po prostu, że musimy sobie wstać rano o 4:30, lepimy pierogi, rozmawiamy wtedy w ciszy, pijemy kawę. Nasze dzieci wstają, to w ogóle przed szkołą potrafią zjeść już pierogi.
1: Na śniadanie te pierogi, a to myślałem, że to na obiad dopiero robicie.
2: Znaczy na obiad oczywiście też są później odsmażane, jak to nasza córka mówi, na masełku najlepsze. Ale to nas właśnie relaksuje. To jest taka nasza chwila po prostu tego wytchnienia, bo choćbyśmy mieli tą chwilę wieczorem, to chce nam się spać, a rano wstajemy pełni energii. Mamy wszystko, że tak powiem, podszykowane, lepimy Dobra. Sobie te pierogi. Kto Jak nie pierogi, to rogaliki,
1: no właśnie,
2: mieszamy pranie, rozmawiamy, a później już sobie zaplanujemy cały dzień, budzimy dzieci i do przodu.
1: No miałem zapytać, co się stanie, jak pierogi się znudzą, ale mówisz, że rogaliki w takim wypadku.
2: Dobra. Rogaliki. Nasi sąsiedzi, był taki czas, że oni zanim wstawali, bo my nawet mieliśmy taki czas, że znowuż bułki piekliśmy rano i nasi sąsiedzi zawsze byli obdarowywani. Że na przykład mąż już szedł rano, budził ich i mówi, tu macie świeże bułki na śniadanie, czy na przykład rogaliki. No tak, tak był też taki czas właśnie, ale sobie zawsze planujemy rano naprawdę i to mnie relaksuje to lepienie pierogów albo właśnie zawijanie tych rogalików, a mój mąż jest od wałkowania.
1: No dobrze, a kto farsz przygotowuje?
2: Ja.
1: A, dobra, ser, mięso, ruskie, jak to tam jest?
2: U nas ruskie idą.
1: No to świetnie.
2: Najlepiej ruskie właśnie.
1: No to i to nie było nigdy tak, że ktoś mówi, a dzisiaj nie wstaję, no nie mam siły.
2: Nie, nie ma takiej opcji. Ja wręcz mówię do mojego męża, bo to wieczorem nastawiamy jeszcze właśnie pralkę. Mówię, ty, pranie się wyprało, musimy wstać już na dzień dobry, to zanim zejdziemy do kuchni, to my już po drodze pranie rozwiesimy.
1: No dobrze, to żeby nie było takich, no jakby miało się coś takiego zdarzyć, kryzysów, to budzik jeszcze wysyłamy na 4:30 nastawiony już od razu.
2: Cudownie, dziękuję, naprawdę, bo to jest właśnie tak, że u mnie mąż jest od budzika i jak był taki moment teraz, że on leżał tydzień w szpitalu, to dla mnie to był dramat, ja nie mogłam po prostu, ja nie wiem, ja tylko robię pyk i ja jakoś nie wiem, jak to się dzieje, więc budzik mi się na pewno przyda, żebym nigdy nie zaspała.
1: Cudowny sposób na rozpoczęcie dnia miał być o jakimś dyscyplinie sportowej, ale dlaczego nie może być mistrzostwo?
2: Ale w jakimś sensie to też jest dyscyplina, no tak. Bo my sobie bicepsy wyrabiamy.
1: Czemu nie może być mistrzostw świata w lepieniu pierogów, prawda?
2: Oczywiście.
1: I wy mielibyście szansę. Miłego dnia życzę w takim razie i dziękuję za miłą rozmowę.
2: Dziękuję, wzajemnie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia, 16 minut po 8.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
3: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku.

0: A zdrowiowe zacisze, intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
1: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
9: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
10: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Paul Young na antenie Radia Plus. Cytowałem Jaco, który pisze o tym, że biega o kulach, jak miał połamane żebra i nogę, to tego Ironmana robił do toalety. Ale i Adam się odezwał, że ze złamanym żebrem kiepsko się biega. Co wy panowie robiliście? Jedną dyscyplinę uprawialiście sportu? Może w jednym ringu byliście? Ze złamanym żebrem kiepsko się biega, więc tylko kibicowanie mi zostaje, a my kibicujemy wam, żebyście szybko doszli do siebie i jakieś sporty powoli, bo powoli, ale zaczęli uprawiać. Za 2 minuty w 8:30 to poranek z Radiem Plus, nasz narodowy sport, czyli poranne wstawanie. No a przy tym pełno muzyki i wiadomości, które już za chwilę, a także prognoza pogody. Bo ładna pogoda na uprawianie sportu będzie, albo chociaż na te powolne spacery, jeżeli ktoś walczy jeszcze z kontuzją.
1: Reklama.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Mago Bosch Service Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Service Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Service Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.

0: Podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
1: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
0: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
1: Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
3: Jest 8:30, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Przedszkola, w których wykryto salmonellę, znów otwarte. Źródeł bakterii cały czas jednak nie ustalono. Problem pojawił się w placówkach w Gorzowie i Nowinach Wielkich. Zakażonych zostało w sumie 35 osób, w tym 32 dzieci. Po dezynfekcji pomieszczeń i przeszkoleniu pracowników wrócono do zajęć.
4: Zakaz wrzeszania do przedszkola mają tylko i wyłącznie dzieci chore, czyli manifestujące objawy. Jeżeli chodzi o te produkty, mamy wszystkie ujemne wyniki.
3: Mówiła Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu. Wszystkie zakażone osoby zostaną zbadane jeszcze raz, by sprawdzić, czy nie są nosicielami. Przed nim wizyty w Warszawie i Gdańsku. Wczoraj węgierski premier odwiedził Kraków. Peter Madziar rozpoczął od zwiedzania katedry na Wawelu. Po bazylice oprowadził go metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Polityk złożył wieńce przy krzyżu świętej Jadwigi, grobowcu króla Stefana Batorego i przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Ostatnim punktem wizyty na wawelskim wzgórzu była rozmowa z kardynałem Rysiem. Obecni byli także dziekan krakowskiej kapituły katedralnej, ksiądz Jacek Urban i proboszcz ksiądz Paweł Baran.
5: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. 850 tysięcy złotych trafiło do 17 organizacji pozarządowych z Pomorza Zachodniego. Wśród beneficjentów znalazły się organizacje z Kołobrzegu, m.in. Stowarzyszenie Feniks, które otrzymało wsparcie na psychologiczne i psychiatryczne wsparcie rodzin z powiatów kołobrzeskiego i gryfickiego. Ponad 20 tysięcy dostał Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu na organizację senioraliów.
6: Krystyna Strzyżewska, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Kołobrzeskie Dni Seniora. Jest to impreza dwudniowa, korowód przez miasto i na scenie plenerowej każdy uniwersytet pokazuje swoje zespoły.
5: Dofinansowane zostały też dwa projekty diecezjalne i Caritas. Organizacja otrzymała na działania dla seniorów w Wałczu oraz wsparcie samotnych matek i kobiet w kryzysie w Koszalinie. Koszalińska Biblioteka Publiczna włącza się w obchody 760-lecia miasta. Z tej okazji przygotowano kilka imprez dla różnych grup wiekowych, mówi dyrektor biblioteki Dariusz Pawlikowski.
7: Spotkanie autorskie z aktorką filmową, serialową i teatralną, także autorką książek Janną Brodzik. Będziemy zapraszali najmłodszych do strefy gier i zabaw przed amfiteatrem. Wystawę, tak się wydaje, w bibliotece.
5: Szczegółowy program m.in. na stronie CK 105.
8: Pogoda.
5: W Koszalinie przez cały dzień sporo słońca, temperatura wzrośnie do 23 stopni. Późnym popołudniem możliwe przelotne opady.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dostałem ostatnią szansę, jeszcze tylko pół godziny na dobudzenie was, jeżeli nie udało mi się przez ostatnie 2,5. No to postarajcie się razem ze mną, budzimy się w rytm przebojów z notą nostalgii. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. A pomogą mi w tym tacy oto państwo. Tina Turner, już teraz, a za chwilę Michael Jackson.

0: 100 zł leży na ulicy. No właśnie, co zrobić z taką kwotą? Okazuje się, że przepisy się zmieniły wczoraj i teraz stówkę można sobie zatrzymać. Znaczy, w myśl przepisów, no jeżeli wiemy, że ktoś zgubił przed nami, to lepiej go dogonić i mu dać. Ja bym się nie cieszył, że ktoś stracił, a ja zyskałem nie wiadomo z jakiego powodu. No ale jak nie wiadomo kto, skąd i gdzie, no to to ewentualnie możemy zachować, bo zmieniły się przepisy teraz. Kwota, od której należy te pieniądze przekazać, zaraz powiem komu, to 240 zł. Minimalne to 5% minimalnego wynagrodzenia wynosi 240 zł. Skoro to jest uzależnione od minimalnego wynagrodzenia, to pewnie będzie rosnąć z czasem. Teraz jest 240 zł. Jak ktoś zgubił tak nierówno, to ciężko zgubić 240. No ale powyżej tej kwoty trzeba zanieść do gdzie? Uwaga, do starosty trzeba zanieść. Kiedyś było staro 100 zł, teraz 240. Jeżeli zgubiło się, ale to znaczy inaczej, znalazło się rzeczy w miejscach publicznych, no to należy do zarządcy zanieść, no albo tego zarządcy budynku, pomieszczenia, albo środka transportu publicznego. Jeżeli w autobusie, to trzeba tam gdzieś na zajezdni albo do kierowcy oddać. No i kiedyś to taki zarządca miał 3 dni, teraz masz 30 dni na poszukiwanie tego, kto zgubił te rzeczy. Ogłoszenie takie jakieś trzeba dać, a jak się nie znajdzie, to znów przekazujemy do starosty. Ten starosta to ma klawę życie. Znaczy ja nie wiem, klawę, co w tych rzeczy przecież nie weźmie. No, budujemy mosty dla pana starosty, on dla nas buduje mosty. On tymi rzeczami zarządza. Jeżeli ktoś zgubił, to musi tam właśnie szukać. Za 16 minut będzie godzina 9, przepisy się zmieniają. Warto być z nimi na bieżąco, bo nieznajomość prawa szkodzi, jak to mówią. Radio Plus, co teraz będzie? Za chwilę Roy Orbison, a później Warius Manx. To przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus na przebudzenie.
1: Reklama. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: Dzik jest zły. Pomyliłem coś. Dziki nie jest zły. Dziki jest jeans. Wrangler Lee Outlet Koszalin, ulica Bankowicza 17, w dawnym Pebeksie.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
1: Reklama.

Za 5 minut będzie godzina 9, pocałuj nos, to już dawno pocałowaliśmy. Już poranek prawie cały za nami. Ja mówię do usłyszenia, mam nadzieję, że rozbudzeni. Przekazuję wszystkich Jankowi Pasterskiemu po godzinie 9 po wiadomościach przeboje z nutą nostalgii. Miłego dnia życzę. Na koniec jeszcze poranka OMD, So In Love, Tomek Waloszczyk. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
2: Tęczę, jest koszalinę firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
5: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
6: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
5: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
6: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
5: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
6: Do swych składów pięknie zapraszają.
5: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
7: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
0: Reklama.
8: Radio Plus Koszalin.
9: Kolejne przystanki wizyty premiera Węgier w Polsce. Dziś Peter Madziar odwiedza Warszawę i Gdańsk. Będzie też areszt dla podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka i Podkarpacie. Mieszkańcy i turyści uciekali w popłochu na widok niedźwiedzia. Relacja naszego reportera za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Wczoraj Peter Madziar zwiedził Katedrę Wawelską i spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. A za szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
10: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
11: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
10: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy. Prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
9: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Grozi im 20 lat więzienia, jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, tłumacząc to wysoką grożącą karą i obawą matactwa.
12: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogliby wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
9: Mówi rzecznik olsztyńskiego sądu Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotni wieczór w gminie Barciany. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali brali udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Niedźwiedź pojawił się niedaleko sklepu. Mieszkańcy i turyści uciekali w popłochu. To sytuacja z wieczora, do której doszło w Polańczyku nad Soliną. Kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej ludzkich osad, również na północ od gęstych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego. A w Bieszczadach jest teraz nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach Połoniny Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
9: Bardzo dziękujemy za relację.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Ikona muzyki, kina i mody, bez której ciężko wyobrazić sobie popkulturę. Cher kończy dziś 80 lat. Na swoim koncie ma mnóstwo muzycznych hitów, które zna niemal każdy.

0: Usher zyskała popularność w 1965 roku, gdy śpiewała w duecie Sonny & Cher. Później postawiła na karierę solową. Otrzymała wiele nagród, nie tylko muzycznych, ale i filmowych. W 1988 zdobyła Oscara za rolę w produkcji Wpływ Księżyca.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Tak, tak, będziemy składali życzenia Cher dzisiaj po godzinie 12 w Przebojowej Poczcie, a póki co startujemy 5 po 9. Już teraz Gloria Gaynor. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Nostalgia, tak by się chciało powiedzieć. Lubimy wracać do przebojów Backstreet Boys, no i też lubimy sięgać pamięcią do czasów, kiedy nasze relacje sąsiedzkie były jakieś takie bardziej pełne, kiedy znaliśmy swoich sąsiadów, kiedy spędzaliśmy z nimi czas, bo tak faktycznie dawniej bywało, a dzisiaj z tym już jest nieco inaczej. Z tego też powodu cały czas bawimy się w akcję Sąsiedzie, Sąsiadko, Poznajmy się w Radiu Plus i pytamy Was o te wspomnienia sprzed lat. Jakie macie historie sąsiedzkie? Dajcie nam znać na radioplus.pl. Opiszcie jedną. Czy znaliście kiedyś kogoś, z kim miło się spędzało czas? Być może pożyczyliście cukier, chodziliście razem na spacery, pomagaliście sobie, robiliście grille. O to pytamy na radioplus.pl. Ale oprócz tego pytamy też o imię sąsiada z teraźniejszości, z którym chcielibyście się wybrać na piknik, a sprawę ułatwimy, bo mamy kosz piknikowy dla 4 osób. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
5: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
7: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe.

0: ciszę. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
1: Koszalin świętuje 760-lecie. 24 maja Rynek Staromiejski zamieni się w międzynarodową scenę muzyki, tańca i kultury. W programie artyści z miast partnerskich. Na koniec koncert Orkiestry Symfonicznej Tempelhof z Berlina w Filharmonii Koszalińskiej. Projekt Koszalin 760 – Dziedzictwo i Partnerstwo bez granic jest finansowany w ramach programu Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg 6A Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Brandenburgia, Polska 2021-2027.
2: Reklama.

poranna kawa, tak? Tak podejrzewam, że jeśli ktoś zaczął pracę o 9, to może jeszcze kawusie sączy, a z głośników sączą się takie fantastyczne rytmy jak Eurythmics, Who's That Girl? Za chwilę Halina Frąckowiak będzie o artystycznej niegdyś alei w Nowym Jorku, a już teraz bardzo klimatycznie John Lennon i Imagine.

0: się bluesowo zrobiło. Halina Frąckowiak, Timpana Lay. Za chwilę Animalsi ze swoim kultowym przebojem House of the Rising Sun.
1: Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś tym sam. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Mercedes-Benz Trax. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trax w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
10: Yogi! Najbardziej rock'n'rollowa pizza w Pile. Nowość! Pizza Bubu. Yogi, klub i restauracja. Piła Bydgoska 35. yogibar.pl. Face, Yogi Klub i Restauracja. Poczuj plusa.
1: Reklama.

0: Sydney Houston w tanecznych rytmach na koniec tej godziny, a już za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości. O 10.
1: Reklama. Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
2: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
4: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
5: Nowy podjazd, piękny taras. Zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin, Syrenki 1, wjazd do Makro.
6: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
0: Reklamy.

0: Plus Koszalin.
1: Działali na rzecz Rosji. ABW zatrzymała 3 polskich szpiegów. Szef MON-u uspokaja po decyzji Amerykanów. Posłuchajcie, co powiedział o lokacji amerykańskich żołnierzy. Pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Metallica znów zachwyciła. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo, jak przekazał minister koordynator spec-służb, ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty, m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
2: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
1: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i po złożeniu wyjaśnień trafili do aresztu. Grozi im od 8 lat do dożywocia. To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach, tak szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie. Przypomnijmy, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3, ale w przypadku Polski decyzje USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczenie wojsk w naszym kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreślił. Szef MON-u.
3: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
1: Minister Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Właśnie teraz powinno ruszać spotkanie Petera Madziara z Donaldem Tuskiem. Premier Węgier i Polski najpierw, premierzy Polski i Węgier najpierw porozmawiają w cztery oczy, a potem pojawią się na wspólnej konferencji prasowej. W południe gościa z Budapesztu przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Już wczoraj w Krakowie Madziar mówił o wzmocnieniu stosunków polsko-węgierskich. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po spotkaniu z premierem i prezydentem Peter Madziar będzie rozmawiał także z marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu węgierski polityk uda się do Gdańska. Ruch pociągów wstrzymany to na trasie Sędziszów-Małopolski-Rzeszów. Na torach na odcinku Trzciana-Rzeszów doszło do śmiertelnego potrącenia. Na ten moment wiadomo, że osoba znajdowała się w miejscu niedozwolonym poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa są opóźnione o kilkadziesiąt minut.
4: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
1: Mówi nam Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał także polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można było usłyszeć Manam Dżem i Czesława Niemena. Teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. Tak było wczoraj na Stadionie Śląskim.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: No pięknie było, ale w Radio Plus też jest pięknie. Teraz Lionel Richie, Say You, Say Me. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Bad Boys Blue i Pociąg donikąd. My natomiast wracamy myślami i wspomnieniami, ale także latami do tych takich momentów, kiedy pielęgnowało się jeszcze relacje sąsiedzkie, bo dzisiaj to się zdarza chyba coraz rzadziej. Mam wrażenie, że coraz częściej, owszem, sąsiadów mamy, ale nawet rzadko kiedy ich widujemy na klatce schodowej, a już nie wspomnę o tym, że nie mamy pojęcia, jak mają na imię w większości. Ale drzewiej to było tak, że często się z sąsiadami spotykało i spędzało wspólny czas. Zatem jeśli macie tego typu historie i chcielibyście się jedną z nich podzielić, to dajcie nam znać na radioplus.pl. Tam możecie to wszystko napisać, a oprócz tego napisać nam również imię sąsiada z teraźniejszości, z którym macie ochotę wybrać się na wspólny piknik. Umożliwiamy taką wspólną relację i zaciśnienie więzi sąsiedzkich, bo będziemy mieli dla was kosz piknikowy dla czterech osób z wyposażeniem, także szykuje się fajny wypad i być może zupełnie nowe znajomości. Napiszcie historię sprzed lat i imię sąsiada, z którym chcielibyście wybrać się na piknik. Radioplus.pl. Tam zapraszamy. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: Do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Kastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.

Bonem, hooray, it's a holiday, no to zrobiło się jakoś tak wakacyjnie, ale no słuchajcie, powoli kończy nam się maj, za chwilę zacznie się czerwiec, 21 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato, koniec roku szkolnego, no i też te wakacje będą nam się zbliżały wielkimi krokami, także to już wcale nie tak długo, podejrzewam, że w większości wszyscy już coś tam mamy porezerwowane i teraz tylko odliczamy czas, no, w oczekiwaniu na wakacyjne urlopy możemy się teraz wakacyjnie rozkołysać. UB40, Kingston Town.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, co powstanie, kiedy dzika połączymy z jeansem? To proste. Dzik i jeans. Dziki jeans w Wrangler Lee Outlet. Pomyśl, czy potrzebujesz jeansów, koszuli czy kurtki i odwiedź dawny Pewex, Koszalin Wańkowicza 17.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
0: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: słone. Tak, Kalifornia, Mamas and the Papas, California Dreaming to za nami, a przed nami godzina 11, coraz bliżej, to oznacza tylko jedno. Pory wiadomości, na które zapraszamy.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
5: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
6: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
5: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
6: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
5: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin. Alarm powietrzny na Litwie. Rządzący ewakuowani do schronów. Premier Węgier spotkał się z Donaldem Tuskiem. Drugi dzień wizyty Petera Madziara w Polsce. Kielecki łazik leci na pustynię Utah. Będzie też o zawodach w USA. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od alarmu powietrznego na Litwie. Mieszkańcy kilku rejonów, m.in. Wileńskiego, udali się do schronów. Ewakuacją zostali objęci też rządzący. To po tym, jak w pobliżu granicy zarejestrowano drona, władze zdecydowały o poderwaniu myśliwców. Na kilka godzin zamknięty został też ruch lotniczy nad Wilnem, teraz został już przywrócony. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier, szef MON-u, spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w tej sprawie?
1: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
2: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
3: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tą obecność?
2: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
1: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
4: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
5: Czołem żołnierze!
0: Trwają rozmowy w kancelarii premiera, później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Przypomnijmy, że to jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu. GIF wycofuje z obrotu lek na gardło. Wykryto w nim nieprawidłową zawartość etanolu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło, poinformował główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ustalił już prawdopodobną przyczynę, a ryzyko dla pacjentów ocenił jako niskie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Kielecki łazik marsjański leci na pustynię Utah. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej ponownie wystartują na zawodach w Stanach Zjednoczonych.
7: Zawody polegają na tym, że musimy się zmagać z bardzo trudnym terenem, jakim jest pustynia, która jest najbliżej podobnym terenem do prawdziwego Marsa, jaki jest na naszej planecie. Musimy wykonać zadania takie jak delivery, które polega na tym, że musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i musimy dostarczyć je do astronauty.
0: Mówi Wojciech Łakomiec, student automatyki i robotyki. W zawodach wezmą udział 3 drużyny z Polski. Kielecka ekipa wygrała imprezę w 2019.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Panowie z Motor Talking już gotowi i to pora na ich słynne Yamaha. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: piękne dźwięki popłynęły nam z Radia Plus. Maria McKee, tak uspokajająco jeszcze przed południem, bo to dopiero 17 minut po godzinie 11. Dzisiaj natomiast po 14 u Kasi Kozimor będzie kolejna szansa na zdobycie kosza piknikowego dla 4 osób. Jak to zrobić? Bardzo prosto, ponieważ bawimy się jeszcze do końca przyszłego tygodnia i próbujemy odświeżać, przypominać sobie relacje sąsiedzkie, które kiedyś chyba były jakieś takie bardziej bujne, bardziej pełne. Częściej spotykaliśmy się z sąsiadami, wiedzieliśmy kto koło nas mieszka, znaliśmy swoje imiona, wspólnie spędzaliśmy czas i właśnie o takie historie pytamy. Czy macie taką sąsiedzką historię sprzed lata? Może sprzed niedawna, bo to różnie bywa. Dajcie znać na radioplus.pl. Oprócz tego napiszcie również imię sąsiada, tego rzeczywistego z dzisiaj, z którym chcielibyście w najbliższym czasie wybrać się na piknik. Taki zestaw, kosz dla 4 osób piknikowy do wzięcia już dzisiaj po godzinie 14, zatem mamy jeszcze chwilę. Zapraszamy, opiszcie swoje sąsiedzkie wspomnienia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: nowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
4: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
5: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
6: Reklama.

zazdrościmy, ale jednocześnie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy albo nad morzem na stałe mieszkają i mają możliwość cieszenia się ze spacerów po plaży i tego pięknego widoku, albo może właśnie się wkrótce nad morze wybieracie. Piątka zatem radiowo ode mnie, a już teraz w Radio Plus Take That i Back for Good.

0: John Parr w Radiu Plus. Mamy jeszcze, no właściwie już tylko 15 minut do godziny 12. Po 12 oczywiście Marek Sierocki i Przebojowa Poczta, na którą teraz już w naszym wspólnym imieniu zapraszam.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Haniu, już gotowe.
10: Tak prędko? Na pewno wszystko?
9: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
11: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
12: Koszalin świętuje 760-lecie. 24 maja Rynek Staromiejski zamieni się w międzynarodową scenę muzyki, tańca i kultury. W programie artyści z miast partnerskich. Na koniec koncert Orkiestry Symfonicznej Tempelhof z Berlina w Filharmonii Koszalińskiej. Projekt Koszalin 760 Dziedzictwo i Partnerstwo bez granic jest finansowany w ramach programu Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg 6A Mecklenburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska 2021-2027.
13: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: analizę na koniec tej godziny. Za chwilę już o 12 wiadomości, na które zapraszamy, a później przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-polczyn.pl.
3: Jogi! Najbardziej rock'n'rollowa pizza w Pile! Nowość! Pizza Bubu! Jogi! Klub i restauracja! Piła Bydgoska 35. Jogibar.pl. Face, Jogi Klub i Restauracja. Poczuj bluesa!
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nowe otwarcie w relacjach Polski i Węgier. W Warszawie trwa spotkanie premierów. Tysiące związkowców na ulicach stolicy. Rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników. Dziś dzień pszczół. W całym kraju żyje prawie 2,5 miliona pszczelich rodzin. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawa, Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
2: Polak-Węgier, dwa bratanki.
1: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wraca do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali w tym kraju azyl.
3: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
1: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ściągnęli z Polski na Plac Zamkowy, żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu pojawiło się na Placu Zamkowym?
4: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. I manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
1: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Światu grozi powrót do prawa dżungli, głosi wspólna deklaracja Rosji i Chin, publikowana dziś przez Kreml. To podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie. Jak czytamy w deklaracji, podejmowane przez niektóre kraje próby zdominowania spraw światowych w duchu kolonialnym poniosły fiasko. Istnieje też ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej oraz powrotu do prawa dżungli, napisano. Dodajmy, że Xi Jinping po spotkaniu z Putinem oświadczył, że współpraca obu krajów wchodzi w nowy etap.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś dzień pszczół. Z tej okazji odwiedzamy Opolszczyznę, gdzie mieszka 70 tysięcy pszczelich rodzin.
5: Buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć.
1: Mówi Paweł Heizer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. W całym kraju jest blisko 2,5 miliona pszczelich rodzin.
6: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Ktoś bezmyślnie niszczy karetki pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 uszkodzeń. Jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych, a pojazd zostaje na kilka dni wyłączony z użytkowania. Mówi Natalia Drochowicz, rzecznik pogotowia w Szczecinie.
7: Pojazd zostaje wyłączony z użytku. Ta sytuacja bezpośrednio uderza w pacjentów.
8: Skutkiem tego nowe, dobrze wyposażone ambulanse, zamiast udać się do pacjenta, stoją w warsztacie.
6: Dodaje koordynator koszalińskiej filii pogotowia Dariusz Musyt. Jednocześnie zaznacza, że wandal czuje się bezkarny.
8: Po tamtym nagłośnieniu i naszych apelach, żeby to się nie powtórzyło, nastąpiła w krótkim okresie seria 3 uszkodzeń tych ambulansów. To jakby chciałby nam powiedzieć, że się nie boi, że naigrywa się.
6: Zniszczeniami koszalińskich karetek zajmuje się już policja, a za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Festiwal Dmuchańców i Dzień Otwarty Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie już w najbliższą sobotę od 11 do 14 wstęp jest wolny. W programie wiele atrakcji, m.in. kolorowe dmuchańce, występy taneczne, występy wokalne, gry i animacje, a także oferta MDK-u na nowy rok szkolny. Podczas Dnia Otwartego będzie można też dokonać zapisów do wybranych sekcji MDK-u. Pogoda! W Białogardzie do końca dnia i w nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe są przelotne opady deszczu.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki na miejscu, jestem ja, Janek Pasterski. Dzień dobry.
10: Zapraszamy na Przebojową pocztę. Zaczynamy od muzycznego naszego kalendarium. 20 maja 1944 roku urodził się Joe Cocker. Odszedł od nas w grudniu 2014 roku. Summer in the City na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: My przenosimy się do słonecznej Italii, bo no, tam właśnie korzenie swoje ma duet Albano i Romina Power.
2: To był rok 1982, kiedy ukazał się album Che Angelo Sei i na tej płycie była piosenka Tu Sol Tanto Tu, wydana na singlu, stała się wielkim hitem. Muzykę skomponował Dario Farina, to muzyk niezwykle popularny na przełomie lat 70. i początku lat 80. we Włoszech. Sporo świetnych piosenek ten muzyk skomponował. Tekst też znany, autor Cristiano Minellono, a wraz z nim Michael Hoffman. Romantyczna piosenka zdobyła serca fanów, stała się wielkim hitem we Włoszech. No i do dziś Albano zarówno na swoich solowych koncertach, jak i w duecie z Rominą Power śpiewa przebój Tu Sol Tanto Tu. My usłyszymy tę piosenkę na żywo już w lipcu w Operze Leśnej, na koncercie, którego my będziemy patronami medialnymi Radio Plus.
1: Tak. Pięknie, pięknie.
2: Albano zaśpiewa na pewno największe hity, między innymi piosenkę Tu Sol Tanto Tu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Słyszeliście, że w Koszalinie są dziki przy lesie?
8: Wszystko pomyliłeś. Nie przy lesie, tylko na Wańkowicza 17. I chodzi o dziki jeans Wrangler Lee Outlet w dawnym Pebeksie. Idź i zrób sobie stylowe zakupy cichowe.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz Twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Za nami niezapomniany Marek Grychuta i Niepewność.
1: A przed nami wielka gwiazda dekady lat 80. Kim Wilde. Zaczęła dosyć przypadkowo, bo przyszła na sesję nagraniową płyty, którą miał zrealizować jej brat Ricky Wilde. No ale okazało się, że jej głos tak spodobał się realizatorom, producentom, że to właśnie ona nagrała piosenkę Kids in America i od tej pory rozpoczęła się jej wielka kariera. My zagramy inny wielki hit Kim Wilde z początku lat 80. ubiegłego wieku, czyli piosenkę Kambodża. Niedawno motyw instrumentów klawiszowych z tej piosenki DJ-e z formacji Offenbach wykorzystali w utworze Overdrive. No i tak niektórzy słuchacze gdzieś coś słyszeli i mieliśmy prośbę, żeby przypomnieć oryginalną wersję hitu Kambodża. To przed nami Kim Wilde i Kambodża.

Que te vas to jeden z najsłynniejszych hitów w historii hiszpańskiej muzyki rozrywkowej, ale też światowej, bo utwór stał się słynny, kiedy został wykorzystany na ścieżce dźwiękowej filmu Nakarmić kruki Carlosa Saury. Reżyser wpadł na pomysł, żeby wykorzystać właśnie tę piosenkę. Jej motyw pojawia się w filmie kilkakrotnie i utwór zdobył niesamowitą popularność. No ale niedawno ta piosenka dostała zupełnie nowe życie, bo Laura Pausini na swoją najnowszą płytę wydaną zaledwie kilka miesięcy temu wybrała właśnie piosenkę Porque te vas i dała jej zupełnie nowe życie. Za chwilę zespół, z którego wokalistą spotkamy się w Opolu, bo Andrzej Krzywy zaśpiewa w trio w konkursie premiery z Kamilem Bednarkiem, a także z Patrycją Markowską. Wystąpią w konkursie premiery. My na antenie Radio Plus przypominamy wielki przebój grupy Demono, piosenkę Zostańmy Sami.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
6: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
5: To dlatego wszyscy tam kupują.
6: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
5: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia Budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hot grill.
12: Grilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Reklama.
17: And for love's sake, each mistake, oh.

0: If I Could Turn Back Time, to za nami wielki przebłyszczar. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. No i ta wspaniała artystka dziś świętuje urodziny. Popularność zdobyła w roku 1965, kiedy wspólnie z mężem Sonnym Bono wykonali utwór I Got You Babe. Piosenka stała się klasykiem światowej muzyki rozrywkowej. Potem tych przebojów było więcej. No ale też były występy w telewizji. Prowadzili program telewizyjny Son & Cher Comic Hour, za który dostali fantastyczne nagrody. To był jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Kilkudziesięciomilionowa widownia oglądała występy Sony jej męża i Cher jej męża Sonnego. Małżeństwo niestety się rozpadło, Cher rozpoczęła solową karierę i to też z powodzeniem. Lata 80. to była dekada jej wielkich sukcesów, wreszcie przyszedł rok 90., piosenka Szup Szup Song, odświeżona przez Cher, znowu stała się wielkim hitem. Końcówka lat 90., Believe, Strong Enough, te przeboje przyniosły Cher niesamowitą popularność. Znów królowała na światowych listach przebojów, ale też w klubach, w dyskotekach, bo te piosenki świetnie nadawały się do tańca.
1: Czy ty sobie w ogóle wyobrażasz, żeby królować na listach przebojów od 6 dekad? To jest niesamowite.
0: To jest niesamowite, dokładnie, ale jeszcze do tego Cher jest znakomitą aktorką. Uhonorowaną m.in. Oscarem. No i w wielu filmach, które zdobyły popularność, artystka wystąpiła i naprawdę jako artystka sceniczna, telewizyjna, teatralna, wręcz nawet musicalowa, naprawdę się sprawdziła. Ostatnio pokochała Abbę, bo wystąpiła w drugiej części filmu Mamma Mia. Nagrała też płytę z piosenkami Abby. No, ten krążek nie odniósł wielkiego powodzenia.
1: Na sam koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza, chociaż tutaj smutna data. 20 maja 2012 roku zmarł Robin Gibb, czyli jeden z braci Gibb, członek zespołu Bee Gees.
0: Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty grupa Bee Gees i Too Much Heaven.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Reklama. Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
1: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W centrum Kostki Brukowej i ogrodzeń Shredder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią twój ogród. Kostka Brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin, Syrenki 1, wjazd do Makro.
2: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
3: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
4: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
5: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus. Radio Plus Koszalin.
1: Protest Solidarności w Warszawie. Rolnicy, górnicy i hutnicy idą przed Sejm. Nowe informacje po śmierci potrąconej 19-latki w Turku. Jej partner usłyszał zarzuty. Na jednym miejskim trawniku może być ich kilka tysięcy. Na koniec powiemy o kleszczach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rolnicy mówią bieda na wsi. Obarczają za to rząd i Unię Europejską. Protest związkowców trwa w Warszawie. Manifestacja przechodzi z Placu Zamkowego przed Sejm. Wśród demonstrantów jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Michale, co mówią protestujący?
2: Rolnicy, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że koszty wytworzenia żywności znacznie przewyższają to, za ile jest później sprzedawana. I to musi się zmienić.
3: Nie ma dochodu.
2: To co musi się zmienić, żeby te ceny były na odpowiednim poziomie?
3: Krótka piłka. Może być ten sam.
2: A jak już przyjdzie, albo ten
3: może zmieni? Może być ten sam, ale musi zmienić swoje poglądy. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
2: A konkretnie co musi zmienić?
3: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Ukraina nie powinna być z krajów trzecich. I wtedy jesteśmy w domu.
2: Mówili mi rolnicy z Pomorza. Teraz protestujący zgromadzili się wokół sceny przed Pałacem Prezydenckim. Przemawiają do nich członkowie kancelarii Karola Nawrockiego.
1: O czym informował Michał Rawa. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień, relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
4: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o trwanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
1: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. Teraz informacje dla kierowców. Litr benzyny 95 będzie jutro kosztował maksymalnie 6,50, poinformował minister energii. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2,3 grosze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mijamy je codziennie w drodze do pracy czy na spacerze. Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że te groźne pajęczaki spotkamy wyłącznie w głębi lasu.
5: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
1: Kleszcze wcale nie potrzebują bardzo dużej wilgoci i stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. Najwięcej z nich jest na samych skrajach parkowych ścieżek, ukrywają się w opadłych liściach.
5: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. One też nie atakują z nas nienacka, one potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia.
1: A poza znaną boreliozą, te pajęczaki mogą być nosicielami kilkudziesięciu innych chorób.

0: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Posłowie PiS-u przeciwni konsolidacji koszalińskich szpitali. Czesław Hoc i Marek Suboć złożyli do marszałka województwa pismo, w którym wyrażają sprzeciw wobec łączenia Szpitala Wojewódzkiego i Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc.
1: Wystosowaliśmy list z takim sprzeciwem wobec tego rodzaju konsolidacji. Nie było stosownych konsultacji społecznych, nie było prawdziwej rozmowy z załogą, nie było też przedstawionej żadnej analizy, strategii, koncepcji.
0: Argumentował poseł Czesław Hoc. W liście posłowie zadali 8 pytań. Dopóki nie otrzymają odpowiedzi i konkretnych wyjaśnień, będą opowiadali się przeciwko konsolidacji szpitali. Za nami 14. Gala Tęczowych Serc organizowana przez Stowarzyszenie Radość z Życia. Podczas wydarzenia wyróżniono podopiecznych, pracowników placówek oraz osoby wspierające działalność organizacji. To wyjątkowe święto podopiecznych Stowarzyszenia Radość z Życia. Dzieci, które codziennie walczą z chorobami i barierami.
2: Po to jest właśnie ta gala, żeby pokazać te czasami drobne kroczki, ale one składają się na ogromny krok milowy, który pokonuje dziecko w swojej drodze terapeutycznej. Do tego prawidłowego i fajnego funkcjonowania w późniejszym życiu.
0: Mówiła Paulina Sokołowska ze stowarzyszenia. Gale uświetniły występy artystyczne uczniów szkół prowadzonych przez stowarzyszenie. Pogoda. W Szczecinku do końca dnia zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Jutro pogodnie i około 20 stopni.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Dzień dobry, 13.05, środa 20 dzień maja. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 16. Za chwilą nas Vox, Madness, teraz Puff Daddy i Faith Evans. I'll be missing you.

0: Szczęśliwej drogi już czas. Vox na antenie Radia Plus 19 minut po godzinie 13. To jest popołudnie z Radiem Plus w środę 20 maja. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. No trochę zmieniamy klimat na bardziej taki wakacyjny. Będzie Ace of Base, Cruel Summer, a prawdziwe uderzenie ciepła podobno przed nami. Będzie też Elton John, będzie Blondie i wspaniałe przeboje z nutą nostalgii. I przypomnę wam o naszej zabawie, bo już niebawem kogoś z was przywitam na naszej antenie, bo krzewimy dobrosąsiedzkie stosunki. O, tak mogę powiedzieć w skrócie, ale pewnie już doskonale wszystko wiecie, o szczegółach za chwilę.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
4: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
5: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
1: Reklama.

0: Sąsiadko.
1: Sąsiedzie.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: Czasem to jest zwykły dzień dobry w windzie, czasem gdzieś tam na schodach, a czasem to w ogóle nawet nie wiemy, jak sąsiad ma na imię albo sąsiadka. Tak to teraz bywa, a kiedyś w latach wcześniejszych, no nierzadko sąsiad był jako rodzina. No i właśnie takie sąsiedzkie fajne klimaty wspominamy w naszej akcji. Akcja nazywa się Poznajmy się, sąsiedzie, sąsiadko, w dobrym sąsiedztwie. Taki raport ostatnio zrobiono, no i okazuje się, że rzeczywiście to się zmieniło. Teraz żyjemy w pośpiechu. No i rzadziej troszeczkę nawiązujemy te kontakty. A dobry sąsiad to prawdziwy skarb, o czym przypominacie nam we swoich wspomnieniach. Czekamy na kolejne. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Mamy dla Was kosze piknikowe, tak żeby sąsiada, sąsiadkę można było zaprosić na wspólny piknik. No i właśnie, i tworzyć nową historię sąsiedzką. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, a do tej zabawy wracamy za godzinkę. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i Chesney Hawkes. The One and Only już za chwilę.
0: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love na antenie Radia Plus. Za 14 minut będzie godzina 14. Miłości nie przyspieszymy, ale wiosna, która już za oknem tam się czai z piękną pogodą, to nie takie cuda czyni. Za chwilę na naszej antenie Richard Marx, Right Here Waiting, będzie też Roxette, How Do You Do. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Fantastyczne, mam nadzieję, dla wszystkich środowe popołudnie.
1: Reklama.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
6: Wow, zrobiłam dyszkę!
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Reklama.

0: Roxette i Hełdy Judu na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 14, więc czas na najnowsze wiadomości, a po 14 kolejne przeboje z nutą nostalgii usłyszymy m.in. grupę Ultravox.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchet Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
5: Yogi! Najbardziej rock'n'rollowa pizza w Pile. Nowość! Pizza Bubu. Yogi, klub i restauracja. Piła Bydgoska 35. yogibar.pl. Face, Yogi Klub i Restauracja. Poczuj bluesa.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dziś wyrok sądu w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło w nim 8 osób. Spotkał się z prezydentem i premierem Peter Madziar z wizytą w Polsce. Wrócimy też do problemu niedźwiedzi na Podkarpaciu. Podchodzą coraz bliżej zabudowań. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach zapadnie dziś wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W 2019 zginęło w nim 8 osób. Według śledczych przyczyną było przewiercenie gazociągu pod ulicą.
2: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
3: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
2: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
1: O czym informował Przemysław Kopiejka. Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
4: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
5: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
4: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
1: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Odławianie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły pod dom jego córki.
6: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
7: Położy.
6: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
8: To są paznokcie, widzisz?
9: A to świeże, to z wczoraj.
6: To świeżutkie ślady są. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dania na bazie lokalnych produktów. W Podlaskiem trwa wdrażanie pilotażowego programu Stołówka Stąd. Bierze w nim udział 20 szkół. Głównym założeniem jest poprawa jakości żywienia, tłumaczy Agnieszka Zawistowska, dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
10: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.
1: W ramach programu w szkołach prowadzone są szkolenia kulinarne dla personelu oraz warsztaty dla młodzieży.

0: wiadomości lokalne Agnieszka Górska. Klub radnych wspólnie dla Koszalina wystosował apel do dyrektora szpitala i Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym koszalińskich placówek, o debatę i informacje dotyczące działalności Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, jak też planowanej konsolidacji ze specjalistycznym zespołem gruźlicy i chorób płuc, mówi radny Błażej Papiernik.
1: Zaproponowaliśmy, żeby zaprosić pana dyrektora Sołtysińskiego na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Koszalinie, żeby przedstawił swój plan na to, jak szpital w Koszalinie ma funkcjonować, ale przede wszystkim, żeby skonfrontować go z obawami mieszkańców w tym aspekcie.
0: A zapowiadana sesja Rady Miasta w czwartek 28 maja. Wielka Parada Historyczna zainauguruje jutro obchody 760-lecia Koszalina. Udział weźmie ponad 20 różnych grup, od rekonstrukcyjnych przez taneczne, śpiewacze i sportowe, mówi Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum.
2: Zapraszamy na Paradę Historyczną, gdzie dostojnie będziemy kroczyć w paradzie pełnej korowodu postaci bohaterów z kart historii Koszalina i Polski.
0: Początek wydarzenia jutro o 16.30 przed ratuszem. W Słupsku do końca dnia i w nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe są przelotne opady deszczu.
3: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Środowe popołudnie, 20 maja, Kasia Goźmor, dzień dobry, witam i do 16 zapraszam gorąco, by pozostać z nami i posłuchać przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę Beata Kozidrok, taka Warszawa. Teraz łaska kuchnia. No bo robiadowa.

0: Kalifornii nigdy nie pada. No, a na antenie Radia Plus zawsze przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę Sam Brown Stop, będzie Urszula Malinowy Król, a my wspomnieniami wracamy do chwil pięknych, słonecznych, cudownych i radosnych. Wspominamy dzisiaj sąsiadów po to, żeby poznać tych nowych, wśród których żyjemy już teraz. Nasza akcja trwa do zdobycia wspaniały kosz piknikowy, żeby z sąsiadem, sąsiadką wybrać się na wspólne piknikowanie. 22 minuty po godzinie 14, no to już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię, a jak gdybyście mieli ochotę jeszcze napisać jakieś wspomnienie, to w każdej chwili można to zrobić. Na stronie www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Zachęcam.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home, bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Które godziny w koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18, od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym uwierzysz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin Wańkowicza 17.
11: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
12: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
11: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
12: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
11: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
15: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrowiowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-Polczyn.pl.
16: Koszalin świętuje 760-lecie. 24 maja Rynek Staromiejski zamieni się w międzynarodową scenę muzyki, tańca i kultury. W programie artyści z miast partnerskich. Na koniec koncert Orkiestry Symfonicznej Tempelhof z Berlina w Filharmonii Koszalińskiej. Projekt Koszalin 760, Dziedzictwo i Partnerstwo bez Granic jest finansowany w ramach programu Funduszu Małych Projektów, programu współpracy Interreg 6A Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Brandenburgia, Polska 2021-2027.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
21: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Burszulwa i Malinowy Król na antenie Radio Plus za 26 minut, nie, za 24 minuty. Będzie godzina 14 w Radio Plus, środa, 20 dzień maja.
1: Sąsiadko.
2: Sąsiedzie.
1: Poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
0: I na sąsiedzkie pogaduchy wpadła do nas Asia, a my właściwie do Asi. Dzień dobry, Asiu, witam serdecznie.
3: Witam, witam serdecznie.
0: Coś bardzo o sąsiadach miło. Napisałaś do nas. Co pamiętasz najbardziej z tych takich sąsiedzkich?
3: Oj, miałam naprawdę, jeśli chodzi o mnie, to miałam szczęście, bo miałam fajnych sąsiadów. Mm-hmm. Praktycznie no, cały ten blok, cała ta klatka, to prawie jak rodzina była.
0: Wszyscy się znali.
3: Wszyscy się znali. To nie tak jak teraz, że dzień dobry, albo nawet i tego nie ma, mm-hmm. i wszyscy obcy. Natomiast dzieci biegały razem, mniej więcej w tym samym wieku byliśmy. Więc no, wspaniałe czasy i powiem szczerze, że jak któreś dziecko było, powiedzmy, głodne, chciało jeść, to po prostu przychodziło się jedno do drugich i po prostu obiad dostałaś.
0: A to prawda, tak bywało. Też pamiętam. Nikt głodny nie chodził.
3: Nie głodnie chodził, opiekowali się nami, powiedzmy, starsze rodzeństwo któregoś, mm-hmm. i to też niewiele, powiedzmy, starsze, bo tam, powiedzmy, 5 lat, ale nic, nikomu się nie stało i było wszystko w porządku.
0: Jasne, a nawet...
3: No najfajniejsze, mm-hmm. tak, były takie, no, takie relacje, bo i nasi rodzice między sąsiadami było tak w porządku, też tak fajnie, bo zawsze można było zastukać, po coś pożyczyć, po pomoc, mm-hmm. nie było żadnego problemu.
0: Dokładnie, nawet jak się awaria jakaś stała, no to sąsiad pomógł, tak. coś tam przykręcił, tak. dokręcił, każdy tak. miał jakiś tak. pomysł, każdy się na czymś znał. Fajnie, cudowne wspomnienia. Zgadza. A teraz też masz sąsiadów, czy to już jest tak
3: mam
0: trochę
3: ludzi? Mam sąsiadów, ale powiem szczerze, że teraz przynajmniej w moim bloku jest taka rotacja, no jest kilku takich stałych, naprawdę. Mhm. Takich, no ci stali, no to tam dzień dobry, dzień dobry. Mhm. Nie ma czegoś takiego właśnie takiego, że ja przyjdę pożyczyć soli takiej przysłowiowej.
0: Tak, i trochę pogadać.
3: I pogadać. Jedynie, no to tak, dzień dobry na klatce, jak zdrówko, dziękuję, do widzenia.
0: Dobre
3: no,
0: i to, trochę... przynajmniej.
3: No dobre i to, jasne, że tak. Niech tak obojętnie w windzie, że tak jak no, koleżanka mi opowiada, że w windzie ani dzień dobry, ani do widzenia.
0: Dokładnie,
3: nie,
0: każdy okiem
3: słabe.
0: Gdzieś błądzi po ścianach. No, tak, rozmowy tak. żadnej nie ma. No dobrze, Asiu, dziękuję ci za to spotkanie. Dla ciebie kosz piknikowy. Może się uda jakiegoś sąsiada obecnego, sąsiadkę zaprosić na piknik.
3: Na pewno. Ci tu z parteru, tak obok,
0: o,
3: to tak.
0: To pozdrawiamy tych bardzo... z parteru.
3: Bardzo ślicznie, bardzo się cieszę.
0: No i wspaniale.
3: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Kochani, macie wspomnienia, piszcie, dzielmy się tymi wspomnieniami. A nuż znowu się coś ruszy i będziemy mieli wspaniałych sąsiadów. A może już mamy. Nasza zabawa trwa jeszcze przez ten tydzień i następny, a zgłoszenia wysyłacie do nas za pomocą strony internetowej www.radioplus.pl.

0: Autopromocja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Trwa polityczna burza wokół polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu. O szczegółach opowiemy w popołudniówce. W Koszalinie u podnóża Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe. Także ten temat w magazynie. Powiemy też o znaczeniu aromaterapii w leczeniu wielu schorzeń. Poza tym inne tematy. Marcin Kieca zapraszam jak zwykle po godzinie 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro. Dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26. Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
22: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: gonna spend my life being a color.
1: Michael Jackson, Black or White na antenie Radia Plus. Za 3 minuty, godzina 15. To czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
7: Budujesz? Remontujesz? Nowa hurtownia budowlana Betomex w Koszalinie otwarta. Fundamenty, ściany, stropy, stal, płyty OSB, izolacje, chemia i narzędzia. Wspieramy profesjonalistów oraz twoje domowe plany. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Hurtownia Betomex. Twoja budowa zaczyna się tutaj. Koszalin, Strażacka 6.
8: Yogi! Najbardziej rock'n'rollowa pizza w Pile. Nowość! Pizza Bubu! Yogi, klub i restauracja. Piła Bydgoska 35. yogibar.pl. Face, Yogi Klub i Restauracja. Poczuj plusa.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Bruce Koszalin. Wyleciał do USA z Mediolanu. Nowe informacje o podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej związkowcy protestują w Warszawie. Szczątki walenia sprzed blisko 40 milionów lat znaleziono je w kopalni bursztynu w Lubelskiem. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
1: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy, jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Chcą m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
2: Wbrew Zielonym Ładem! Wbrew Zielonym Ładem!
3: Walczymy ze zniesieniem tego koksaniarnego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
4: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy wolno.
5: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
6: PiS i PO jedno zło.
7: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
0: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa. Tłum przeszedł z placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Hrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikogo nie poinformował, co będzie się działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Hrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj bez żadnych zapowiedzi pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
8: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na poczcie sił zbrojnych jakoś broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
0: Wczoraj dopiero po 15:00 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Hrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenia systemu obrony powietrznej.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa w Lubelskiem. Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
10: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
0: Mówi dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.

0: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Kołobrzeżanie wymagający wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli skorzystać z bezpłatnych wycieczek po mieście w ramach programu Kołobrzeg po drugiej stronie drzwi. W pokonaniu barier pomogą ratownicy medyczni i asystenci. O szczegółach Andrzej Libera, dyrektor kołobrzeskiego CUS-u.
1: Będzie obejmowała bezpieczne zniesienie do pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Będą także asystenci, którzy będą mieli za zadanie zabezpieczyć tą osobę. Pierwszy przystanek będzie przy ulicy Okopowej, następny będzie planowany w okolicach Molo, bądź też w okolicach naszego pięknego ratusza.
0: Zgłoszenia przyjmuje kołobrzeski CUS, realizatorem działania będzie grupa ratownicza Paramedic Kołobrzeg. Plenerowa wystawa pod nazwą 760 lat Koszalina, wybrane materiały źródłowe do historii miasta z zasobu Archiwum Państwowego, otwarta zostanie w piątek o 16. Wystawa będzie umieszczona po zewnętrznej stronie muru. Jej celem jest przedstawienie historii miasta przez wybrane dokumenty, mapy, fotografie i inne materiały archiwalne z koszalińskich zbiorów. Pogoda. W Koszalinie do końca dnia i w nocy zachmurzenie umiarkowane, możliwe są przelotne opady deszczu.

0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5,5 minuty po godzinie 15 to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę ABBA, Super Trooper, będzie Sandra, Everlasting Love, Krzysztof Krawczyk już teraz. To jesteś ty.

0: Ależ mu to wyszło, Vangelis, Conquest of Paradise na antenie Radia Plus, 21 minut po godzinie 15, aż mam ciarki i wcale nie od klimatyzacji. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, będzie Beloved, Sweet Harmony, Hall & Oates, Man Eater, a potem trochę powiemy o tym, jak sztuczna inteligencja miesza gastronomom.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Trwa polityczna burza wokół polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu. O szczegółach opowiemy w popołudniówce. W Koszalinie u podnóża Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe. Także ten temat w magazynie. Powiemy też o znaczeniu aromaterapii w leczeniu wielu schorzeń. Poza tym inne tematy. Marcin Kieca zapraszam jak zwykle po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Reklama. Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
11: Rozciągamy! Do 9! Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
12: Nowy podjazd, piękny taras, zmień swój ogród choćby zaraz. W Centrum Kostki Brukowej i Ogrodzeń Schroeder czeka nowa ekspozycja BrukBet. Zobacz nowe kolory i wzory produktów, które odmienią Twój ogród. Kostka brukowa, płyty tarasowe i elementy małej architektury w świetnych cenach. Koszalin Syrenki 1, wjazd do Makro.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Za 25 minut, godzina 16, poranny program Radio Plus, to rano wstaje. No zdarzało się kiedyś, że do zupy wpadła mucha. No kiedyś tam, dawno, dawno temu, jakiś włos wpadł do tej zupy, też się zdarzało. No ale teraz się już coraz mniej zdarza, bo przecież gastronomia na wysokim poziomie, też HACCP i te wszystkie inne normy są tak wyśrubowane, że rzeczywiście bez czepka, bez niczego, bez kombinezonu niemalże chemicznego do kuchni żaden kucharz nie wejdzie i to, co wychodzi, zwykle jest w stanie idealnym, ze smakiem różnie, bo nie każdy trafi w gust, ale jeżeli chodzi o włosy i tam inne rzeczy, to wszystko jest okej. W każdym bądź razie Stołeczna Gazeta pisze, że coraz częściej gastronomicy mają problem ze sztuczną inteligencją. Otóż ktoś zamawia danie do domu, pizzę na przykład, a potem wysyła zdjęcie. Kaparów nie było, salami nie było, włos był, coś tam było i zdjęcie. Buch z tym włosem, buch bez tego salami, buch bez tych kaparów i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to się zdarzało raz na jakiś czas, to by sobie pomyśleli ci kucharze, no rzeczywiście mogło się coś trafić, dużo zamówień, może tego salami rzeczywiście nie było, ale sprawa okazuje się jest tak częsta, że okazuje się, że to sztuczna inteligencja pomaga w generowaniu takich właśnie obrazków i zdjęć bez salami, bez kaparów. Taka to historia. Zresztą takich nadużyć dzisiaj jest dużo, dużo więcej, podobno nie tylko w gastronomii, również w handlu, ogólnie rzecz biorąc online, także trzeba uważać, co się gdzie zamawia, bo czasem można zobaczyć na zdjęciu, że coś jest super, a potem przychodzi takie sobie. Tak tylko ostrzegamy, że lepiej chyba mielonego zjeść w domu, niż pizzę zamawiać. Pola Abdul za chwilę Straight Up, Tadeusz Woźniak już teraz zegarmistrz światła, purpurowy. Za 24 minuty będzie godzina 16, a na pizzę też można pójść do lokalu, będzie miło i przyjemnie i nikt nikogo nie oszuka.

0: Ola Abdul, Straight Up na antenie Radia Plus za 14 minut 16, a już za chwilę na naszej antenie London Beat, You Bring On The Sun. No właśnie, słońca nam nie zabraknie w najbliższych dniach i temperatury będą naprawdę wysokie, chociaż miejscami będzie burzowo, o czym informujemy nieustannie na antenie Radia Plus w wiadomościach. A za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
3: Trwa polityczna burza wokół polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu. O szczegółach opowiemy w popołudniówce. W Koszalinie u podnóża Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe. Także ten temat w magazynie. Powiemy też o znaczeniu aromaterapii w leczeniu wielu schorzeń. Poza tym inne tematy. Marcin Kieca zapraszam jak zwykle po godzinie 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Wszystko się może zdarzyć, Anita Lipnicka na antenie Radia Plus. Oczywiście, że może się wszystko zdarzyć. Samych miłych chwil Wam życzę z Radiem Plus. Oczywiście, drodzy słuchacze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro wreszcie z Tomkiem Waloszczykiem w duecie. Po godzinie 6 Was przywitam, a tymczasem zostańcie z nami koniecznie za chwilę. Najnowsze wiadomości za 3 minuty 16.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku.

0: Taka cisza, intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
1: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
2: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada. Reklamy.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Kilka lat więzienia za eksplozję w Szczyrku. Wyroki są już prawomocne. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach został zawieszony. Chodzi o mobbing. Sprawdzimy też ceny nowalijek na targowiskach. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku są już prawomocne. W 2019 roku doszło do eksplozji po tym, jak przewiercono podziemny gazociąg. Zawalił się wtedy dom. Zginęło 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał dziś wyroki więzienia dla 3 pracowników firmy wykonującej odwiert. Spędzą w więzieniu od 2 do 6 lat. 3 inne osoby usłyszały wyrok 4 lat i 2 miesięcy więzienia. Są odpowiedzialni za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Wszyscy skazani muszą też wypłacić poszkodowanym wysokie zadośćuczynienia. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach został zawieszony. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty. Chodziło m.in. o mobbing oraz wysyłanie wiadomości o charakterze seksualnym.
2: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo? To zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
1: Mówiła profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach. W ciągu najbliższych 30 dni na siedleckiej uczelni powinno zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. W tej sprawie wątpliwości ma jednak dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
3: Dzisiaj scedowano tę decyzję na kolegium elektorów, a ja podkreślam to od początku. Kolegium elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany.
1: Zawieszony rektor Mirosław Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra o zawieszeniu. Poważny wypadek na hulajnodze elektrycznej. 17-latka z Podhala, nieprzytomnego i z poważnymi urazami, zabrano śmigłowcem do szpitala w Krakowie. O szczegółach teraz Łukasz Bobek.
4: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
1: Okoliczności tego wypadku bada policja. Mundurowi próbują ustalić, z jaką prędkością jechał 17-latek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowalijki na lokalnych targowiskach wciąż są bardzo drogie. Klienci liczą, że z każdym tygodniem warzywa będą tanieć. Sprzedawcy mówią z kolei, że nie wytrzymują konkurencji z dużymi sieciami handlowymi.
5: Fasolka 60 zł.
6: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
7: Trzeba poczekać.
8: No kalafior 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
5: Młode ziemniaczki polskie.
7: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
5: Widzę tutaj młoda kapusta.
7: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
9: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
7: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
5: Kupujecie nowaliki?
7: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
10: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
7: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą. Jest bardzo sucho i nie pada deszcz.
1: A z kupującymi w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
11: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Gośćmi Nocnych Świateł będą Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, i dr Mira Jankowska, mentor Mistrzowskiej Akademii Miłości. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła. Autopromocja.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Trwa polityczna burza wokół polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu.
2: To jest katastrofalna sytuacja, z którą mamy do czynienia.
3: W maju przewiduje nie mieć już żadnych przeterminowanych zobowiązań. Te krótkoterminowe perturbacje, które były, no, dotyczyły tylko tych miesięcy, które zazwyczaj są związane z okresem remontowym.
1: W Koszalinie u podnóża Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe.
4: W ramach pierwszego etapu powstanie pełnowymiarowe boisko z trawą hybrydową, wymiary 105x68, nowoczesna trybuna na około 700 miejsc, ciągi pieszojezdne, ogrodzenie, piłkochwyty, budynek szatniowo-administracyjny, sanitarny z szatniami dla drużyn.
1: Czas zaopatrzyć swoje pociechy w kaski ochronne. Od 3 czerwca będą obowiązkowe podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
5: Wchodzą nowe przepisy. Dzieci, młodzież poniżej 16 roku życia jest zobowiązana nosić kaski ochronne na głowach podczas poruszania się na różnego rodzaju sprzętach transportowych.
6: Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
1: I właśnie o tym opowiemy w najbliższych minutach programu. Marcin Kieca, dzień dobry. Zapraszam na naszą popołudniówkę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Trwa polityczna burza wokół polskiej żeglugi bałtyckiej w Kołobrzegu. Po konferencji posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wyrazili zaniepokojenie kondycją spółki, w jej obronie stanęli politycy Koalicji Obywatelskiej. Prezes PŻB zapowiedział skierowanie sprawy do prokuratury. Mówią posłowie PiS Czesław Hoc i Marek Grubarczyk.
2: Na komisji dowiedzieliśmy się z oficjalnego pisma, że PŻB jest zadłużona na 70 milionów złotych, plus jeśli byśmy dodali do tego 45 milionów pożyczki długoterminowej z ARP, to praktycznie mamy zadłużenie 115 milionów złotych teraz, jeśli chodzi o PŻB. Dalej, wiemy również, że na posiedzeniu w marcu 2024 roku pan Piotr Rydberski, prezes, wyraźnie powiedział, że kondycja finansowa PŻB marki Polferis jest stabilna. W tym czasie jeszcze sprzedał MF Baltivie, czyli pozyskał pieniądze. Pozyskał pieniądze również za wyczarterowanie MF Krakowi i jeszcze w maju 2025 roku mówił, że będzie 100 milionów oszczędności. A teraz mamy totalny krach.
3: Wszystko wskazuje na to, że polska żegluga bałtycka zostanie zlikwidowana. Za chwilę. To, co powiedział pan poseł Czesław Hoc, przestaną płacić marynarzom, przestaną płacić portom. Prawdopodobnie od roku czasu nie są regulowane opłaty portowe w porcie Isztat, nie są płacone zobowiązania formalno-prawne i nie ma pieniędzy na remonty jednostek. Najprawdopodobniej, już nie mówiąc o eksploatacji, to jest katastrofalna sytuacja, z którą mamy do czynienia. Jedyna koncepcja, którą wymyślił zarząd, to jest przesunięcie zarządzania spółką PŻB do nowo powstałej spółki Polska. Pozostawienie zadłużenia w polskiej żegludze bałtyckiej, zbankrutowanie tego przedsiębiorstwa i wyprowadzenie do nowej spółki aktywów, które da się uratować. No, trudno powiedzieć, co się da tutaj uratować, bo prawdopodobnie wszystko jest zadłużone pod korek.
1: Prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej Piotr Rydberski mówi nam z kolei, że wraz z uzyskaniem pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 45 milionów złotych, dotychczasowe kłopoty spółki się skończyły, a kondycja finansowa PŻB to wina rządów PiS-u.
4: Otrzymaliśmy pożyczkę 45 milionów, to przy naszych należnościach, które wynoszą też kilkanaście milionów, w maju przewiduję nie mieć już żadnych przeterminowanych zobowiązań. Te krótkoterminowe perturbacje, które były, no, dotyczyły tylko tych miesięcy, które no, zazwyczaj są związane z okresem remontowym. No, wiązało się to, że niestety wejście w życie tej Polski, tej nowej spółki, która w końcu zjednoczyła tych polskich armatorów, no, opóźniło się praktycznie o rok. Ale te wszystkie problemy związane z brakiem wypłat zostały już zasypane tą pożyczką z ARP. Oczywiście to jest zamiana, tak żeby nie było też niejasności, zamiana krótkoterminowych zobowiązań na 6-letni okres spłaty tej pożyczki.
1: Panie prezesie, pytam dlatego o kondycję PŻB, bo poseł Czesław Hoc i poseł Marek Grubarczyk opowiadali przeróżne rzeczy, mówiąc, że no, polskiej żegludze bałtyckiej grozi upadek, że zostanie zlikwidowana. Pan, wracając na stanowisko prezesa, PŻB zastał w jakiej kondycji?
4: Zero było w kasie. Zakupiono jakieś samochody osobowe, około 8 kompletnie niepotrzebnych do użytkowania. Do tej pory płacimy te, nie możemy się z tego, tej umowy zerwać. Te samochody są po części wykorzystane, ale mało. Najważniejsze, najgorsze, co mogło spotkać tą firmę, to podpisanie takiej umowy, która rodzi kilkaset zobowiązań przez okres 10 lat. Kilkaset milionów polskich złotych zobowiązań. Ta kwota tego zobowiązania podpisanego jeszcze za poprzedniej kadencji zarządu, no, była wyższa niż 3 promy, które były zakupione przez PŻB i te płacone raty. Także skala inwestowania w tej firmie była ogromna. Było jedno zadanie, które spełniliśmy, czyli nie wolno nam już było rywalizować jako polscy armatorzy. Pod tym warunkiem objąłem to stanowisko i tutaj szybko doszliśmy do porozumienia z głównymi graczami na rynku, jakieś Eurafrica i Unity Line. Opracowaliśmy całą dokumentację, biznesplan, otworzyliśmy spółkę i czekaliśmy na zgodę z urzędu antymonopolowego. Niestety to trwało ponad pół roku na zwykłą koncentrację, bo tutaj nie ma monopolu, my nie jesteśmy monopolistą na Bałtyku, możemy mamy 2-3% udziału w tym całym rynku. Niestety to trochę nam tak dotacji przyniosło, także jeżeli się patrzy przez okres 2 miesięcy i porównuje się dane jeszcze z kwietnia, no to wygląda to, jak wygląda. Jeżeli się weźmie ilość należności i ilość zobowiązań przeterminowanych, to w maju ta firma wychodzi na bez zadłużenia już finansowego. No i z nadzieją oczywiście, bo zrealizowaliśmy ten projekt, on od 30 marca działa, nie rywalizujemy już, będziemy otwierać nowe linie 21 czerwca, ruszamy na Kalskran, tam będzie otwarcie nowej linii i rozśrodkowanie tego, no i od 1 stycznia przyszłego roku również będziemy otwierać, ale to już nie zdradzę, niespodzianka, nową linię.
1: To jest tak, że w tej chwili PZB wchodzi w skład tej Polska, pisane przez CA, jak Polska Skandynawia. Jakie plany ma to Polska, jeśli chodzi o utrzymanie się na tym, jak sam pan powiedział, bardzo konkurencyjnym rynku?
4: No, plan jest prosty. Niedawno była straszna nadpodaż tonażu. Po wejściu konkurencji jeszcze Finlinesa tutaj obsługowaliśmy na linii ze Świnoujścia 10 promami. Włożyliśmy te naczepy, ciężarówki i samochody osobowe z pasażerami. Jak otworzymy linię do Karlskrona, będzie to 6 promów. Każdy prom usunięty z tej linii to jest około 40 milionów oszczędności. Także stawiamy na promy jak największe, jak największą linię ładunkową, no i oczywiście zmniejszając 4 promy, to już jest oszczędność 160 milionów. Także tutaj bez zwalniania ludzi, bez likwidacji żadnych znaków towarowych, tak jak się mówi w eterze, że to już jest koniec trumna dla tej firmy. Nie, to jest dopiero podstawa do tego, żeby rozwijać to.
1: Jak się okazuje, Kołobrzeski Armator wychodzi na prostą i do końca maja spłaci wszystkie swoje długi. Prezes PZB zapowiedział, że w przypadku dalszych słów uderzających w dobre imię firmy wystąpi wobec polityków PiSu z wnioskiem do prokuratury.
0: Reklama.
5: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
6: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans w Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
7: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Jest koszalinie firmą znaną. Dostępczą wybudujesz na nią.
12: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
13: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
12: To dlatego wszyscy tam kupują.
13: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
12: Jak materiały budowlane, to tylko z Tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
14: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service, autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
15: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
16: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 900 zł oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa Bemo Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
17: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: W Koszalinie u podnóża Góry Chełmskiej ma powstać piłkarskie centrum treningowe. Miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu dotację w wysokości ponad 4 milionów złotych. W miejskiej kasie są zabezpieczone środki na budowę pierwszego etapu inwestycji, a konkretnie murawy i trybun. Mówią prezydent Koszalina Tomasz Sobiera i posłanka KO Barbara Grygorcewicz oraz sportowy szef Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie Łukasz Bednarek.
2: To już mija rok czasu, od kiedy zrobiliśmy duże wydarzenie, dużą konferencję też prasową w hali widowiskowo-sportowej, na której zaprezentowaliśmy piłkarskie centrum treningowe. Przystępujemy do jego realizacji, czyli staramy się o pieniądze. Wtedy złożyliśmy wniosek właśnie do Ministerstwa Sportu w odpowiedzi na konkurs, który Ministerstwo Sportu ogłosiło. Było wielu pozytywnych ludzi, którzy starali się, lobowali, pilnowali, żeby ten projekt przeszedł. I to się udało. 4 264 tysiące złotych na budowę pierwszego etapu piłkarskiego centrum treningowego. Czyli budowę tego pierwszego boiska pełnowymiarowego z oświetleniem, zadaszonymi trybunami i szatniami, pełnym wyposażeniem. Także mamy to, teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, mamy zabezpieczony wkład własny, mamy zabezpieczone wszystkie środki, które są niezbędne do tego, żeby rozpocząć budowę tego pierwszego etapu i teraz już bez zbędnej zwłoki przystąpimy do projektowania i budowy tego piłkarskiego centrum. Między parkiem linowym a akwaparkiem. To są tereny dawnych ogródków działkowych, nieco zarośnięte samosiejami, w dużej części są drzewa owocowe i te, które zostały też są już jakby stwierdzone przez Zarząd Dróg i Transportu, że są też chore.
3: Bardzo się cieszę, że to dofinansowanie uzyskaliśmy, bo rzeczywiście no nieskromnie powiem, że zabiegałam o to bardzo mocno, do tego stopnia, że pan minister Jakub Rutnicki przestał mnie po imieniu nazywać, a mówi na mnie Koszalin, więc fajnie, niech ma nasze miasto na uwadze przy innych projektach. Będą kolejne etapy. Projekt jest o tyle ważny, że nie tylko zahacza o aspekt sportowy i wychowanie nowej generacji sportowców piłki nożnej, ale również ma za zadanie taką integrację młodzieży. Chcemy odciągnąć młodzież jednak od laptopów, od komputerów, od gier i Facebooka i dajemy im tutaj fajną przestrzeń do tego, żeby była to przestrzeń zamienna z tą niestety przestrzenią, która ostatnio bardzo, bardzo szkodzi młodzieży. Dajmy tej młodzieży teren do tego, żeby mogła się dobrze rozwijać. Poza tym ruch to zdrowie i to już jest taki slogan i truizm, ale no nic nam nie zastąpi ruchu fizycznego.
4: W ramach pierwszego etapu powstanie pełnowymiarowe boisko z trawą hybrydową. Wymiary 105x68, ale z obwodem 117x74. Taka ciekawostka, trawa hybrydowa to system, gdzie trawa się nie zagęszcza, gdzie nie robi się błoto, czyli jest bardziej wytrzymała. Przy wślizgu zawodnika ona się nie zrywa. Podobne rozwiązania są na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, na stadionie i na stadionie Pogoni Szczecin. Oprócz tego nowoczesna trybuna na około 700 miejsc, ciągi pieszojezdne, ogrodzenie, piłkochwyty, budynek szatniowo-administracyjny, sanitarny z szatniami dla drużyn, dla sędziów, dla trenerów, boksy dla zawodników rezerwowych i sędziów oraz tablica wyników. To jest wszystko w ramach tego pierwszego etapu. Oczywiście, kiedy ten etap, bo terminy to około 1,5-2 lata do zakończenia, będziemy zabiegać już o drugi etap. Kiedy ruszą prace? Niezwłocznie. Jeżeli chodzi o takie wstępne prace, no to najpierw jest przygotowanie postępowania przetargowego, to jest około 1,5-2 miesiące. Wybór wykonawcy też około 2 miesięcy. Później zaprojektowanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Także no, kilka miesięcy na te prace przygotowawcze, zanim wejdziemy na plac budowy.
2: To wszystko jest uzależnione od tego, jakie będą konkursy ogłaszane w ministerstwie. Jeśli minister będzie ogłaszał konkursy, w których będziemy mogli aplikować o duże pieniądze, to tych etapów będzie mniej. Jeśli będą konkursy, gdzie będziemy mogli aplikować, tak jak tutaj, maksymalnie 4,5 miliona było, no to musimy to podzielić na etapów więcej. Także to jest niezależne w jednym kolejnym.
4: Natomiast w kolejnych etapach mamy zaplanowaną halę pneumatyczną, gdzie w niej jest boisko pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni. Kilka mniejszych boisk typu Orlik, no by zapewnić tą przestrzeń dla młodych piłkarzy i piłkarek, bo wiemy, ponad 2000 dzieciaków trenuje w Koszalinie. No i nie, brakuje tej przestrzeni, brakuje tych boisk w Koszalinie do uprawiania najpopularniejszej dyscypliny sportu. W niektórych klubach już nie przyjmują po prostu młodych dzieciaków, bo nie ma gdzie trenować. I dlatego decyzja pana prezydenta Tomasza Sobieraja o stworzeniu takiego piłkarskiego centrum treningowego w przyszłości jest kluczowa, tym bardziej, że jako Koszalin jesteśmy w świetnym miejscu w Polsce, gdzie mamy niedaleko morze, możemy tu organizować duże imprezy.

0: Razy piłkarskie, obozy, szkolić młodzież, więc to jest klucz do tego rozwoju.
1: Koszt pierwszego etapu to jest 11 milionów brutto. Szacowane koszty całej inwestycji, całego piłkarskiego centrum treningowego to na dzień dzisiejszy około 35 milionów złotych. Ale to są ceny na dziś, a oczywiście potrwa to kilka lat, inflacja, także pewnie będzie to znacznie więcej.
2: Z tego co usłyszeliśmy, pierwsze prace przy budowie pierwszego etapu inwestycji ruszą najprawdopodobniej pod koniec roku.
3: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Gośćmi Nocnych Światł będą Izabela Kobierecka, psychoterapeutka i dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
3: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.

doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Reklama. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
6: Dziecko na rowerze czy hulajnodze tylko w kasku. Od 3 czerwca w Polsce zacznie obowiązywać nowy przepis dotyczący bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musieli jeździć w kaskach ochronnych. To długo oczekiwana zmiana w prawie, która ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo młodych użytkowników dróg i ścieżek rowerowych.
7: Na 100% jestem za tym, żeby były kaski.
8: Uważam, że no jest to bardzo jakby bezpieczne przez to, że no dużo, a to bardzo dużo jest wypadków na rowerach, na hulajnogach, szczególnie, że no na hulajnogach teraz bardzo szybko ludzie jadą. To niefortunnie upaść na głowę, no to no wiadomo, może skończyć się bardzo źle. No i uważam, że jest to akurat bardzo, bardzo dobry przepis.
9: Młodszy aspirant Paulina Wiśniewska-Basiak, Komenda Miejska Policji w Koszalinie. 3 czerwca 2026 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące prawa o ruchu drogowym, które dotyczą niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ustawodawca wskazuje, że dzieci, młodzież poniżej 16 roku życia jest zobowiązana nosić kaski ochronne na głowach podczas poruszania się na różnego rodzaju sprzętach transportowych, a tutaj ustawodawca ma na myśli przede wszystkim hulajnogi elektryczne, rowery bądź środki transportu osobistego inne, na przykład mogą być to deskorolki.
10: To była długo oczekiwana zmiana, która w końcu ujrzała światło dzienne i została wprowadzona w życie. Jarosław Kalenik, ratownik medyczny, to najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego, ci właśnie do 16 roku życia, mieli największe urazy. I tak dla przykładu, uczestnicy ruchu drogowego, którzy jeździli na elektrycznych hulajnogach, mieli często 44% około urazów głowy. Czyli ten kask może znacząco poprawić ich przeżywalność, skutki urazów czaszkowo-mózgowych, ale także z tych badań, które były przeprowadzane, wynikało, że około 30-60% uczestników miało bezpośrednio urazy twarzoczaszki. Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych w tych grupach wiekowych. Nas to bardzo cieszy jako medyków, gdyż dzięki temu będziemy mieli mniej pracy, a co jest najważniejsze, będziemy mieli jak najmniej osób poszkodowanych w tej grupie najmłodszych.
9: Jeżeli chodzi o postawę policjantów, funkcjonariuszy, którzy zobaczą, że taka osoba poniżej 16 roku życia będzie poruszała się bez tego wymaganego kasku, oczywiście będą chcieli wyciągnąć konsekwencje. No i tutaj te konsekwencje niestety będą musieli ponieść opiekunowie prawni bądź rodzice takiej osoby małoletniej. I tutaj ustawodawca przewidział karę grzywny w kwocie 100 zł. Na początku fajnie jest, żeby rodzice byli świadomi w ogóle tych zmian w prawie, żeby zaopatrzyli te dzieci w te kaski, żeby zwracali uwagę, czy te kaski są opatrzone odpowiednim certyfikatem, ponieważ tych zdarzeń z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego jest bardzo dużo. Jeżeli funkcjonariusze będą mieli do czynienia z osobą, która po raz kolejny będzie nie stosowała się do tego nakazu noszenia tych kasków ochronnych, no to wówczas na przykład będzie mógł być skierowany wniosek między innymi do sądu rodzinnego, gdzie sąd rodzinny będzie się jasno przypatrywał, dlaczego ten obowiązek nie jest respektowany, dlaczego rodzice na przykład nie stanowią odpowiedniej pieczy nad małoletnim, albo dlaczego ten kask nie jest zakupiony w tym przedziale wiekowym.
10: Sam jako tata, niezależnie od tych zmian legislacyjnych, zawsze dzieciom dawałem kask, jak jeździły na rowerze.
11: Czy trudno dzieci jest do tego przekonać, zachęcić? Czy one są oporne na to, żeby jeździć w tym kasku? Jak to jest?
10: Ja uważam, że nie. Jeśli da się od najmłodszych lat, to nie ma problemu. Zdarzyło mi się nawet raz, że zapomniałem synowi nałożyć, a syn do mnie mówi, tato, a kask? A to oznacza, że dzieci, kiedy mają to od najmłodszych lat, dla nich jest to tak naturalna czynność, nałożenie kasku, jak mycie rąk przed zjedzeniem jedzeniem obiadu.
11: A może taki kask dla wszystkich powinien być obowiązkowy?
12: A to 100%, ja bym wprowadził to dla wszystkich. Super, to bezpieczeństwo jest. No.
11: A korzysta pan też z roweru albo z hulajnogi?
12: Tak, tak, tak, to też moja hulajnoga.
11: I co, i ma pan kask?
12: No nie mam. A właśnie, no, bo dopiero tylko dostałem na rodziny ten prezent 2 dni temu, ale ogólnie kupiłby ten kask, no. Lepiej mieć niż nie mieć, nie?
9: Policjanci rekomendują, żeby wszyscy nosili ten kask ochronny, ponieważ życie i zdrowie jest wartością nadrzędną i tak jak każdy z nas, poruszając się na tych środkach transportu osobistego, powinien dbać o swoje bezpieczeństwo, to również powinniśmy myśleć o bezpieczeństwie innych użytkowników dróg.
6: Przypominamy, obowiązkowa jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia wchodzi w życie 3 czerwca. Nowe przepisy mają pomóc chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa. Za kilka chwil wiadomości, a po nich druga część magazynu. Proszę zostać razem z nami.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, Misia i Bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Koszalin świętuje 760-lecie. 24 maja Rynek Staromiejski zamieni się w międzynarodową scenę muzyki, tańca i kultury. W programie artyści z miast partnerskich. Na koniec koncert Orkiestry Symfonicznej Tempelhof z Berlina w Filharmonii Koszalińskiej. Projekt Koszalin 760 Dziedzictwo i Partnerstwo bez granic jest finansowany w ramach programu Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg 6A Mecklenburgia Pomorze Przednie Brandenburgia Polska 2021-2027.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Tłumy w centrum Warszawy, związkowcy protestowali przeciwko rządowi. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka na Mazurach. Peter Madzier w Gdańsku spotka się z Lechem Wałęsą. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny w stolicy. W Warszawie protestowało kilkadziesiąt tysięcy członków Solidarności. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Sprzeciwiali się działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
3: Nie da na wsi.
4: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
5: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: W proteście wzięli udział również politycy PiSu i Konfederacji. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa na Mazurach. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8 godzinach poszukiwań.
6: Śledztwo jest w początkowej fazie. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny po wyłowieniu ciała z dna jeziora. Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
1: Mówiła prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pisutko-Kaliszuk. 18-latek był poszukiwany po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trzech jego kolegów przeżyło. Wszyscy byli pijani i nie mieli kapoków. To tegoroczni maturzyści.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem pojechał do Gdańska. Obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Upchagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
7: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
8: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
9: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
10: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
9: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
1: Z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy. Jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś najstarszy mrówkojad na świecie obchodzi 30 urodziny. Samica Juri mieszka w warszawskim zoo.
11: 100 lat jeszcze.
12: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
13: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
14: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
15: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
16: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
14: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
1: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, gdy miała niecałe 2 lata.
0: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
17: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Gośćmi Nocnych Świateł będą Izabela Kobierecka, psychoterapeutka i dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
0: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła. Autopromocja.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalny.
1: Słupski Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego startuje 23 maja.
2: W ramach tego tygodnia zaplanowaliśmy wydarzenia dla rodziców zastępczych, ale także dla potencjalnych kandydatów, osób zainteresowanych. Odbędzie się w Urzędzie Miasta konferencja pod nazwą Dziecko w pieczy.
1: W magazynie także rozmowa o aromaterapii.
3: Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby, albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie.
1: Jakiego duszpasterstwa akademickiego potrzeba w obecnych czasach?
4: No jest jakąś pewną propozycją Kościoła wobec ludzi, którzy przychodzą na studia. Przy takim rozwoju człowieka integralnym to jest potrzeba też, no tak oprócz studiów danego przedmiotu, no trochę duchowości.
1: To wszystko u nas jeszcze przed godziną 18. Marcin Kieca, zapraszam na drugą część naszej popołudniówki.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Konferencja, projekcja filmu i dzień otwarty dla kandydatów na rodziców zastępczych. Tak będzie wyglądał Słupski Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższą sobotę i potrwa do 29 maja. Każdego dnia zaplanowano działania, które mają zwiększyć świadomość na temat rodzicielstwa zastępczego oraz zachęcić mieszkańców do zaangażowania się w pomoc dzieciom potrzebującym domu. Mówi zastępca dyrektora słupskiego MOPR-u Katarzyna Filipiak.
2: W ramach Słupskiego Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego zaplanowaliśmy wiele wydarzeń. Jest to pierwszy rok, w którym aż tak intensywnie będziemy działać, będzie nas dużo. W ramach tego tygodnia zaplanowaliśmy wydarzenia dla rodziców zastępczych, ale także dla potencjalnych kandydatów, osób zainteresowanych. Festyn dla rodzin zastępczych zaplanowaliśmy 23 maja, w najbliższą sobotę w Parku Kultury i Wypoczynku. Zapraszamy nasze rodziny zastępcze, bardzo na Was czekamy w tym dniu. 24 maja w niedzielę bardzo serdecznie zapraszam Państwa na emisję filmu pod nazwą Młode Matki do kina Rejs. Film ten zakończy się pogadanką na temat trudów, z jakimi borykają się młode mamy. Trochę czasami w powiązaniu z pieczą zastępczą. Zapraszamy. Film będzie emitowany przez kilka dni, natomiast 24 maja właśnie zakończy się pogadanką. Zapraszamy. Mamy nadzieję, że wszystkie bilety w kinie Rejs na ten seans zostaną wykupione. 25 maja, w poniedziałek, odbędzie się w Urzędzie Miasta konferencja pod nazwą Dziecko w pieczy. Konferencja zaplanowana na duże grono osób, bo liczymy na udział około 100 osób. Zaprosiliśmy przedstawicieli wielu instytucji i organizacji na tą konferencję. Będziemy rozmawiać o trudach rodzin zastępczych, też o dzieciach, o tym, z jakimi traumami, doświadczeniami trafiają do pieczy zastępczej i z czym borykają się rodzice zastępczy. Naprawdę ciekawa konferencja, przedstawiciele wielu instytucji i organizacji, mam nadzieję, że będziecie z nami, zbieramy zgłoszenia, także wielkie wydarzenie przed nami. Kawiarnia Pegas dołączyła do nas i chce nas wesprzeć w promocji rodzicielstwa zastępczego. W tym dniu w godzinach od 14 do 18 zapraszamy zainteresowane osoby, które chcą z nami porozmawiać o pieczy zastępczej, na kawę. Spotkanie przy kawie właśnie związane z tematem pieczy zastępczej. Nasi pracownicy, specjaliści będą na Państwa czekać. Jeżeli macie ochotę z nami porozmawiać i wypić kawę, to serdecznie zapraszamy. 26 maja ogłosimy wyniki konkursu plastycznego, konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych. Już zakończyliśmy przyjmowanie prac konkursowych, wpłynęło ich aż 132, także bardzo dużo. I w tym dniu ogłosimy tutaj w ratuszu wyniki konkursu, zaprosimy laureatów, wręczymy nagrody. Również ten dzień będzie tym dniem zaznaczającym ważność pieczy zastępczej. 27 maja będzie to dzień otwarty, bowiem w wielu miejscach będziemy do Państwa dyspozycji i chętnie właśnie porozmawiamy z zainteresowanymi osobami na temat pieczy zastępczej. Będzie to pracownia samodzielności Zakątek przy ulicy Krasińskiego 7. Zapraszam Państwa serdecznie od godziny 11. Będziemy tam w warunkach domowych, kuchennych, piec babeczki i ciasta, więc jak ktoś ma ochotę do nas dołączyć i przy okazji porozmawiać o tak ważnym temacie, to zapraszamy. Będziemy również w bibliotekach miejskich przy ulicy Grodzkiej, Romera, braci Gierymskich i Hubalczyków. Biblioteki w tych miejscach udostępniły swoją przestrzeń na stoiska informacyjne, także również Państwa serdecznie zapraszamy. Jesteśmy do dyspozycji, chętnie udzielimy informacji. 28 maja spotkamy się z naszymi rodzinami zastępczymi zawodowymi, aby podziękować im za tą funkcję, jaką pełnią. No i 29 maja otwarcie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków, dla 6 usamodzielnianych wychowanków na ulicy Lutosławskiego 21. Piękna inwestycja, bowiem warunki będą dopasowane do potrzeb tych wychowanków zgodne z rozporządzeniem, a więc no, tworzymy takie miejsce samodzielności, co najważniejsze, dla nas bardzo ważne, nad placówką socjalizacyjną. Nasze dzieci po ukończeniu pełnoletności bądź później po ukończeniu nauki właśnie bardzo często przechodzą do mieszkania treningowego. My jesteśmy zobowiązani zapewnić im takie miejsce i robimy wszystko, żeby nasza młodzież chciała przejść do mieszkania treningowego i właśnie ulokowanie takiego mieszkania zadania treningowego nad placówką daje też im na pewno poczucie bezpieczeństwa, bo część z tych osób to właśnie są dzieci obecnie przebywające w placówce socjalizacyjnej na ulicy Lutosławskiego, więc no jest to dla nas nowe, bezpieczne miejsce, które ma prowadzić do samodzielności. My wspieramy tych wychowanków w tym, aby podejmowali pracę, aby dalej kontynuowali naukę. Oni mają żyć tam samodzielnie, ale mają się czuć przede wszystkim bezpiecznie i faktycznie podążać ku samodzielności.
1: Przypomnę, że rodzinę zastępczą mogą stworzyć pary, małżonkowie, a nawet osoba samotna. Wystarczy chcieć i spełnić określone warunki. Jakie? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć właśnie podczas Słupskiego Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego. Szczegółowy program dostępny jest także na stronie Radia Plus, a materiał przygotowała Magda Wanowska-Miksa.
0: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fans w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fans. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
8: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
9: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
8: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
9: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
8: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Drzwi otwarte w salonach Mojsiuk Motor. Od 18 do 23 maja wpadnij i odkryj kompaktowe hity. Opel Astra, Peugeot 308, 408 i Citroen C4. Nowoczesny styl, świetne wyposażenie i specjalne okazje dla każdego, kto odwiedzi salon w tych dniach. Nie czekaj, przyjedź, sprawdź, porównaj i wybierz auto dla siebie. Mojsiuk Motor. Drzwi otwarte od 18 do 23 maja. Kompaktowe auta. Wielkie okazje.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: A w magazynie reporterów rozmowa o aromaterapii. Uznawana jest za formę medycyny alternatywnej. Wykorzystuje się w niej olejki eteryczne w celu oddziaływania na nasz nastrój, umysł, zdrowie fizyczne i funkcje poznawcze. Poza olejkami w aromaterapii stosuje się również zioła, kadzidła, hydrozole, oleje kosmetyczne oraz inne substancje. Najprościej mówiąc, jest to metoda terapeutyczna, w której działa się za pośrednictwem zmysłu węchu na cały organizm. Zapraszam na rozmowę Natalii Błachowskiej.
2: W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Szafraniec, neurologopedka, która po godzinach pasjonuje się aromaterapią i co nieco już na ten temat wie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Kasiu, jesteśmy w środku takiego sezonu przejściowego, gdzie przedszkolaki szczególnie przynoszą do domu różne infekcje, różne zarazki. Czy są może jakieś naturalne sposoby na to, żeby się jednak w domu zabezpieczyć przed tym, żeby te dzieci nasze tę odporność troszeczkę większą złapały?
3: Tak naprawdę są od dawien dawna. Trochę może o nich zapomnieliśmy, ale jakbyśmy cofnęli się wspomnieniami do naszych babć, to one często ratowały naszych rodziców, często też nas, właśnie takim naturalnym wsparciem, stosując może nie zawsze aromaterapię, ale jakieś naturalne sposoby, czyli rośliny, warzywa, tak, które gdzieś tam mogą wspierać tę naszą odporność albo proces zdrowienia, wychodzenia z choroby. Natomiast tak, w aromaterapii znajdziemy odpowiedź na tego typu trudności, które pojawiają się w naszej codzienności. Są olejki, które mogą pomóc nam w wyjściu z choroby albo także właśnie wspierać naszą odporność, żeby gdzieś tam do tych infekcji nie dochodziło aż tak często, bo wiemy, że infekcje są tak naprawdę wpisane w nasze życie i to nie jest tak, że olejek nagle spowoduje, że my nie będziemy chorować, bo będziemy, ale może jakość tej choroby będzie inna, przechodzenie przez tę chorobę będzie inne, może trochę łagodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze.
2: Załóżmy, że nasz przedszkolak do domu przychodzi z klutem zwisającym z nosa. Nie są to widoki ani przyjemne, ani doświadczenie przyjemne dla takiego malucha. Czy możemy mu w jakiś sposób pomóc?
3: Żeby mówić tutaj o zastosowaniu konkretnych olejków, musiałabym wrócić gdzieś tam do podstaw, tak? Do zasad BHP, jeżeli chodzi o olejki, bo to jest bardzo ważna kwestia. Zawsze dobieramy olejki do wieku dziecka, do właśnie

0: tutaj mogą nam obkurczyć śluzówkę, pomóc właśnie w oddychaniu, jeżeli jest ten katar. Olejki mają właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, nawet antyhistaminowe, bo nawet jeżeli ten katar jest wynikiem teraz już rozpoczynających się alergii, to tak, są olejki, które działają na nas także antyhistaminowo i mogą gdzieś tam też przebieg tych katarów alergicznych złagodzić. Nigdy też nie mówimy, że zastąpią nam leki, jeżeli jesteśmy w procesie jakiegoś leczenia, ale zawsze mogą nas po prostu wspomóc. Są to takie podstawowe olejki, jak cytryna, lawenda i mięta pieprzowa na przykład. Tylko zaznaczę od razu, co też jest bardzo ważne obok BHP, że żeby olejek na nas zadziałał, musi być jakościowy. Co to znaczy? Musi być czysty, musi być pozyskiwany z miejsca pochodzenia danej rośliny, musi być przebadany, no musi być po prostu wysokiej jakości, bez rozcieńczania. To mam na myśli olejki klasy terapeutycznej, bo tak też dzielimy na olejki, tak? Są olejki syntetyczne, chemiczne, pozyskiwane w laboratorium, a są olejki klasy terapeutycznej, naturalne, tak? Które pozyskuje się w naturalny sposób poprzez destylację parą wodną, czy też tłoczenie na zimno.
1: Ja zauważyłam w sieci taki trend, nie wiem, czy on występuje też tutaj wśród osób, które specjalizują się albo interesują się takimi naturalnymi sposobami na łagodzenie objawów pewnych chorobowych. Widzę, że szczególnie młodzi rodzice małych dzieci zwracają się właśnie ku naturze i sięgają po te bardziej naturalne metody leczenia bądź terapii, tak jak właśnie robiły te nasze babcie. Czy pani też to obserwuje?
0: Tak, myślę, że coraz więcej jest właśnie mam, które szukają tych alternatywnych sposobów radzenia sobie właśnie choćby z infekcjami, tak? Bo olejki nie działają tylko na nasze infekcje, ale także na sferę emocjonalną i to się nam często bardzo ładnie łączy. Tak naprawdę myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy tak pędzimy i szukamy łatwych rozwiązań, to jednak często zauważamy, że te na co dzień stosowane rozwiązania nie przynoszą efektów i dlatego też myślę, że szukamy czegoś innego. Myślę sobie, że zgodzę się z tym, tak, że gdzieś tam wracamy do tej natury. No właśnie, wracamy tak naprawdę do tego, co było pierwsze. Mówi się, że aromaterapia jest alternatywą, ale tak naprawdę to aromaterapia była przed leczeniem farmakologicznym, tak, więc gdzieś tam wracamy do tego, od czego się nasza ludzkość zaczynała.
1: W naszym studiu roztacza się właśnie taki piękny zapach. Ani Kasiu, czego pani dzisiaj użyła w naszym studiu?
0: Dzisiaj sięgnęłam po lawendę. Zwykle przed takimi rozmowami, kiedy potrzebuję skupienia, sięgam po miętę pieprzową, która będzie na mnie działała pobudzająco, będzie pomagała się skupić na wypowiedzi, ale dzisiaj, z racji tego, że mam sporo energii własnej, sięgnęłam po lawendę, a lawenda to olejek komunikacji, który pomaga właśnie w ekspresji słownej. Lawenda będzie nas też wyciszała, będzie zmniejszała nasz poziom stresu i lawenda to jest królowa olejków. I zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wybrać tylko jeden olejek, to pierwszym wyborem powinna być właśnie lawenda.
2: Olejki eteryczne możemy aplikować na trzy sposoby: poprzez inhalację, miejscowo na skórę oraz poprzez bezpośrednie spożywanie. Jednak Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne nie zaleca tej formy, uznaje ją za niebezpieczną.
3: Autopromocja. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
4: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Gośćmi Nocnych Świateł będą Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, i dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
3: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła. Autopromocja.

0: reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
3: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
2: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
3: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
2: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
3: Do swych składów pięknie zapraszają.
2: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
4: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
12: Jego celem jest integracja środowiska studenckiego, formacja religijna oraz wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym. Jak zmieniła się rola duszpasterstwa akademickiego w społeczeństwie na przestrzeni lat? W jaki sposób duszpasterstwo może odpowiadać dzisiaj na kryzysy wiary i tożsamości religijnej młodych ludzi?
13: Skupiają studentów w całej Polsce. Komu dziś potrzebne są duszpasterstwa akademickie, mówi rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
14: Duszpasterstwo akademickie jest jakąś pewną propozycją Kościoła wobec ludzi, którzy przychodzą na studia. Przy takim rozwoju człowieka integralnym to jest potrzeba też oprócz studiów danego przedmiotu, trochę duchowości. Duchowości, która pozwala człowiekowi się rozwijać. Człowiek, który kształci się na inteligenta, również na poziomie duchowym powinien dorastać do inteligencji duchowej. Ta propozycja Kościoła jest ogromnie ważna i myślę, że duszpasterstwo akademickie w każdym ośrodku, gdzie jest akademik albo gdzie jest też jakaś uczelnia, powinno pulsować życiem, pewną propozycją.
13: Duszpasterstwa akademickie w Polsce prowadzone są przez diecezje i zakony. W całym kraju jest ich kilkadziesiąt. Jakiego duszpasterza chcą dziś młodzi?
14: Oni dzisiaj potrzebują księdza, który jest autentyczny, który nie tworzy wielkiej formalności, ale też ktoś, kto mówi językiem dla nich zrozumiałym. Co to znaczy dla językiem zrozumiałym? Oni nie chcą języka takiego, który cokolwiek im wytłumaczy. Chcą, żeby był to język zakorzeniony jednak w Ewangelii, ale tłumaczący, jak rozwiązywać problemy ich, nie całego świata, nie całej kultury, nie całego miasta. Potrzebują Ewangelii, czy pomocy duchowej w tym globie, jakim ja jestem.
13: Jak się zmieniała na przestrzeni lat rola duszpasterstw akademickich, mówi socjolog Marcin Jewdokimow.
15: Zmienili się studenci, zmienili się młodzi ludzie, a w związku z tym też, jeżeli duszpasterstwa chcą być otwarte na młodych ludzi, to też muszą zaadaptować się do tych młodych pokoleń, które wymagają świadectwa, autentyczności i relacji. Badania pokazują, że kluczowe dla młodych ludzi są relacje i jeżeli nie nastąpi zmiana polegająca od przejściu, od budowania właśnie swojej pozycji na poziomie, na podstawie funkcji do budowania na poziomie właśnie osobowej relacji, to będzie to generowało problemy w przetrwaniu duszpasterstw.
13: Duszpasterstwo wymaga dziś elastyczności i autentyczności. A jakie są największe wyzwania?
15: Wydaje się, że największe wyzwania to właśnie, żeby budowanie tych relacji oparte było też na dojrzałym i świadomym zaangażowaniu w ponownie, a nie po prostu powtarzaniu tego, że relacje. Mamy teraz taką inflację tego pojęcia. Wszyscy mówią o relacjach, że trzeba budować relacje. No pytanie jest, jakie relacje nam chodzi? Chodzi o relacje autentyczne, o relacje chrześcijańskie, a nie po prostu relacje. Relacje mogą być też niedobre. Trzeba też odczarowywać troszeczkę to słowo i zastanawiać się, co tak naprawdę mamy na myśli, coś na tym kryjemy i czy jesteśmy gotowi wejść w taki model.
13: Jak odpowiadać na kryzysy wiary młodych? Jakim językiem do nich mówić? To pytanie do doktora Agnieszki Kozak, trenera komunikacji opartej na empatii.
7: Znaczy, po pierwsze, potrzebujemy języka pozytywnego, potrzebujemy języka, który uwzględnia i potrzebujemy języka, który mówi konkretami, czyli do czego ja cię zapraszam i po co, a nie co musisz zrobić i co powinieneś.
13: Podsumowując, duszpasterstwo akademickie może być dziś alternatywą dla świata cyfrowego, bezpieczną przystanią, w której można autentycznie spotkać drugiego człowieka. Aneta Paszko, Radio Plus.
12: Punktualnie o godzinie 18, a więc trochę za 7 minut serwis informacyjny, a po nim zapraszam na magazyn Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Yogi. Najbardziej rock'n'rollowa pizza w Pile. Nowość. Pizza Bubu. Yogi. Klub i restauracja. Piła Bydgoska 35. yogibar.pl. Face, Yogi Klub i restauracja. Poczuj plusa.
5: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe. Idealne dla osób w każdym wieku. Stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w Spa Zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-Polczyn.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rosa.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Nowe fakty w sprawie Zbigniewa Ziobry to informacje śledczych. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła kobietę bez immunitetu. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać, powiedział w Senacie Andrzej Poczobut. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
4: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
2: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła kobietę bez immunitetu, to decyzja Sądu Najwyższego. Uchylenie immunitetu oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty.
5: W momencie, kiedy postanowienie się uprawomocni, ponieważ można je zaskarżyć, prokurator będzie mógł już sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
1: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk. Prokurator Annie Z. może grozić nawet 8 lat pozbawienia wolności. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konstytucyjnej.
6: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach za kratami wyszedł na wolność w ramach wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wartość mediów, wartości w mediach. Pod takim hasłem trwa 20. jubileuszowa konferencja naukowa Etyka Mediów na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Badacze komunikacji społecznej i dziennikarze dyskutują o najważniejszych wyzwaniach stojących przed współczesnymi mediami. Konferencja jest poświęcona wartościom, które są fundamentalne, mówi ksiądz profesor Sławomir Soczyński.
7: Gdy zastanawialiśmy się nad tematem, szukaliśmy przede wszystkim tego, co powinno nas łączyć. I media są tym miejscem, które dzisiaj formują i kształtują ludzi, a wartości są tym, co może właśnie łączyć.
1: Konferencja na kampusie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II zakończy się jutro.

0: się dzieje. Jutro rozpoczynają się obchody 760. urodzin Koszalina.
1: Zapraszamy na paradę historyczną, gdzie dostojnie będziemy kroczyć w paradzie pełnej korowodu postaci bohaterów z kart historii Koszalina i Polski.
0: Znamy laureatów konkursu genealogicznego pod tytułem Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna.
2: Dzięki takim konkursom, kiedy dzieci muszą poznać, czy w oparciu o archiwa rodzinne, czy też o dokumenty, które przechowywane są w archiwach państwowych i zbudować drzewo genealogiczne, to pozwala im bardziej czuć tą tożsamość ze swoją rodziną.
0: W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE 2026.
3: Zawody freestyle Mistrzostwo Polski CITE 2026 rozbijają się na dwie kategorie: freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
0: I właśnie o tym wszystkim opowiemy w tej godzinie. Marcin Kieca, jak zwykle o tej porze, zapraszam na magazyn. Tu się dzieje!

0: się dzieje.
1: Inscenizacja, parada historyczna, koncert Krzesimira Dębskiego, ale też pokazy laserowe. To wszystko zaplanowano w ramach obchodów 760-lecia Koszalina. Impreza wystartuje jutro o 16.30 na Rynku Staromiejskim. W kolejnych dniach inne wydarzenia związane z dniami Koszalina.
2: Joanna Chojecka, dyrektor Muzeum w Koszalinie. Zachęcamy do włączenia się w pierwszą paradę historyczną, w jakiej będziemy mogli opowiadać o historii poprzez postacie, sylwetki konkretnych bohaterów 21 maja, już od godziny 16.30 na koszalińskim rynku, wielkie widowisko teatralne, a wszystko zacznie się od uroczystej sesji Rady Miejskiej, przekazania kluczy do historii miasta. Przybędą do nas goście z przeszłości, przyszłości, to nasi wspaniali rekonstruktorzy, ale i wspaniałe grupy taneczne, które pielęgnują dziedzictwo niematerialne barwnym korowodem. Przechodzimy wtedy pod amfiteatr, gdzie będzie kolejna odsłona wydarzeń o godzinie 20.00. Krzesimir Dębski wraz z zespołem na domknięcie do muzeum na dziedzińcu specjalna historia, opowiedziana poprzez lasery i mapping. Dwa pokazy na 21.45, to o godzinie 22.15 będzie również można ponownie obejrzeć.
3: Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Nasz udział w uroczystościach to przede wszystkim inscenizacja najważniejszego wydarzenia, które miało miejsce u zarania Koszalina, czyli nadanie aktu lokacyjnego. Nasi aktorzy wcielą się w historyczne postacie, najważniejsze dla tego wydarzenia. Najważniejszym momentem tej części wydarzenia będzie przekazanie aktu lokacyjnego panu prezydentowi.
2: Waldemar Miszczor, Teatr Dialog.
4: Zaczniemy 21 maja spektaklem Świat Rzeczy Niewidzialnych. To jest taka opowieść o historiach i wydarzeniach, które miały miejsce po wojnie w ramach tej wielkiej migracji ludności. 22 zapraszamy na galę wręczania nagród oraz pokaz najlepszych filmów w ramach Short Film Festival. 23 zapraszamy na koncert poezji śpiewanej. Wystąpi zespół Wszystkiego Najlepszego.
5: Koszalin Spring Festival, który odbędzie się w Koszalinie na specjalnie przygotowanej arenie na terenach podorzynkowych. Wystąpią trzy fantastyczne gwiazdy, Brodka, Nosowska i Zaleski. Pomiędzy koncertami przygotowaliśmy również gro atrakcji. Na zakończenie historyczny pokaz dronów. Problem zagości w amfiteatrze. W niedzielę zaplanowany pokaz dla dzieci Gulliver.
6: Izabela Wilke, pracownik Centrum Kultury 105. Ostatni dzień obchodów Dni Koszalina i to jest dzień poświęcony z miastami partnerskimi na rynku staromiejskim. Od godziny 12 do godziny 17 będą prezentowały się zespoły zarówno z miast partnerskich, jak i nasze koszalińskie. Mamy zespół taneczno-wokalny ze Szwed, mamy zespół rockowy z Neubrandenburga. Z miasta Berlina przyjedzie młodzieżowa grupa cyrkowa, przyjedzie wokalistka grająca na akordeonie z Seinejoki, chór z Gladsaxe, młodzieżowy zespół folklorystyczny Strok, przyjedzie bandurzystka z Ivano-Frankowska. Zwieńczeniem tego dnia będzie koncert w Filharmonii Koszalińskiej. Zagra orkiestra symfoniczna z Berlina Tempelhof.
7: Monika Kalkowska, Pałac Młodzieży w Koszalinie. 22 maja w piątek o godzinie 16 zapraszamy na podwórko przy Pałacu Młodzieży. Warsztaty artystyczne, animacje, występy. 23 maja tradycyjnie 55. malarstwo ścienne. Dzieci wraz z rodzicami będą tworzyć nowe obrazy malarskie pod mostem w Parku Książąt Pomorskich. I 23 o godzinie 13 również na podwórku przy Pałacu Młodzieży odbędzie się partia szachów, żywe szachy.
8: Dariusz Pawlikowski, Koszalińska Biblioteka Publiczna. Spotkanie autorskie z Janną Brodzik. To spotkanie odbędzie się 22 maja o godzinie 17. Między 10 a 15 zapraszamy na Plac Polonii. Będziemy zapraszali najmłodszych mieszkańców do strefy gier i zabaw. 21 maja o godzinie 18.30 przed amfiteatrem pojawi się stoisko mobilnej biblioteki. 21 otwieramy wystawę przy Placu Polonii 1. Tak się wydaje w bibliotece.
9: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Spacery historyczne, które nawiązują do najnowszego wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie pod tytułem Kryminalny Koszalin. Najbliższy spacer odbędzie się 24 maja. Tutaj obowiązują zapisy. 22 maja będzie dzień otwarty u nas w archiwum, gdzie będziemy prezentować oryginalne, najcenniejsze materiały materiały archiwalne będące źródłami do badań nad historią naszego miasta, ale też otworzymy wystawę, która będzie prezentowana po zewnętrznej stronie naszego muru. Poświęcimy źródłom do historii Koszalina, tych, które przechowywane są wyłącznie w zasobie koszalińskiego archiwum. 24 maja otworzymy na Górze Chełmskiej wystawę Miasto pod Górą Chełmską – Ślady historii.
0: Robert Tomiński, założyciel Studia Tańca Pasja, olbrzymi turniej tańca towarzyskiego. Jest to 23 maja na hali sportowo-widowiskowej. Puchar Polski dorosłych, czyli najwyższej kategorii tanecznej w Polsce. Mamy również Puchar Polski w kategorii Under 21, czyli do 21 roku życia. Są najlepsi tancerze Polski. Wielokrotni mistrzowie Polski również potwierdzili już obecność. Gala wieczorna zaczyna się od godziny 17.
10: Karol Kołaszewski, jestem organizatorem Pucharu Polski Strongman. 23 maja o godzinie 13, plac podorzynkowy, Puchar Polski Strongman, gdzie w Koszalinie zjawi się sześciu jednych z najsilniejszych ludzi w Polsce. Odbędzie się 6 konkurencji. Będą 2 konkurencje związane z tirem. Kolejną konkurencją będzie spacer Bushmana. Będzie wyciskanie dużej belki. Będą 3 konkurencje dla publiczności. Będzie też konkurencja dla najmłodszych, czyli dla dzieci. 23 maja, godzina 13.
1: Szczegółowy program wydarzeń na stronie Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Tematem zainteresowała się Agnieszka Górska.
11: Tu się dzieje. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Hot grill.
13: Arilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Uzdrowisko Połczyn zaprasza na krótkie pakiety pobytowe, idealne dla osób w każdym wieku, stworzone po to, by odzyskać energię i zadbać o zdrowie. A jeśli marzysz o głębokim relaksie i profesjonalnej pielęgnacji, skorzystaj z wyjątkowego pobytu w spa zdrojowe Zacisze. Intensywna regeneracja, maksymalne odprężenie. Uzdrowisko Połczyn. Zdrowie na wyciągnięcie ręki. Uzdrowisko-myślnik-polczyn.pl.
18: Szukasz nowoczesnego SUV-a dla całej rodziny? Poznaj Jack JS8 Pro, dostępny w wersji 6- lub 7-osobowej. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz Jack JS8 Pro możesz mieć nawet 20 tysięcy złotych taniej. Już od 119 tysięcy 900 złotych oraz z polisą za 1 zł. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Grupa BEMO Koszalińska 26, Stare Bielice koło Koszalina. Szczegóły na jac.grupabemo.pl.
19: Reklama.

0: Show się dzieje.
1: Za nami gala wręczenia nagród wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu genealogicznego pod tytułem Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna, której organizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Archiwa Państwowe. Na szczeblu wojewódzkim konkurs przeprowadzony został przez Archiwa Państwowe w Szczecinie i w Koszalinie oraz przez Kuratorium Oświaty. Konkurs skierowany był do uczniów klas od 4 do 8 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było stworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny i opisanie jej losów w oparciu o relacje członków rodziny oraz dokumenty pochodzące z archiwów rodzinnych, państwowych i innych instytucji zajmujących się ich przechowywaniem.
2: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tego typu konkursy są bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi. Rozbudzają w nich ciekawość historii własnej rodziny, zachęcają do sięgania do dokumentacji, która przechowywana jest w ich archiwach rodzinnych, do poznawania własnych korzeni. Dzięki takim konkursom, kiedy dzieci muszą poznać, czy w oparciu o archiwa rodzinne, czy też o dokumenty, które przechowywane są w archiwach państwowych i zbudować drzewo genealogiczne, to pozwala im bardziej czuć tą tożsamość ze swoją rodziną. To, że jest to już 5. edycja, świadczy o tym, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Obserwujemy z każdym rokiem większą ilość dzieci, które przystępują do tego konkursu.
3: Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Oceniamy to, czy dziecko ze swoim opiekunem skorzystało z materiału archiwalnych i po drugie jak daleko sięga w sensie czasowym tej podróży w przeszłość to drzewo genealogiczne. Oczywiście starannie to weryfikujemy, żeby to nie było drzewo wyrysowane przez sztuczną inteligencję, ale nagradzamy te prace, które właśnie te kryteria spełniają i muszę powiedzieć, że znajdujemy takie perełki, że tych pokoleń jest ileś, że one gdzieś sięgają na przykład XVI-XVII wieku. To świadczy o tym, że są rodzice, którzy interesują się i dzieci przeszłością swojego rodu. My zawsze przy takiej okazji zachęcamy również do przekazywania materiałów archiwalnych, spuścizn osób prywatnych do archiwów państwowych. Taki jest cel, czyli z jednej strony poznanie własnej przeszłości, a z drugiej strony przekazywanie spuścizn, fotografii, dokumentów do archiwów państwowych, także w Szczecinie i w Koszalinie.
2: Genealogia to też część działalności archiwów państwowych z uwagi na zasób, jaki przechowywany jest w archiwach państwowych. Przede wszystkim dokumenty, które służą poszukiwaniu własnej historii rodziny, to księgi urodzeń, małżeństw i zgonów, które przekazywane są z urzędów stanu cywilnego. Myślę, że każdy może zajmować się badaniem historii własnej rodziny. Wystarczy trochę cierpliwości i ciekawości przy szukaniu właśnie tych informacji. Archiwa państwowe również zajmują się przeszukiwaniem zasobów na potrzeby właśnie ustalania

0: mamy pionierów, którzy odbudowywali Szczecin z gruzów i zaczynali nowe swoje szczęśliwe życie. I to jest wspaniałe, że mogliśmy przywołać ich ponownie do życia.
1: Pomagałam Łucji odkryć moją część rodziny. To odkryłyśmy wspólnie historię braci mojego dziadka, czyli Łucji pradziadka, którzy zginęli w obozie w Żabikowie. To był obóz gestapowski pod Poznaniem. Alicja Ferlas-Nowakowska, jestem mamą laureatki konkursu.
2: Nazywam się Miłosz Świątek. Doszłem do pra-pra-pradziadków, czyli do wieku 16-17.
3: Mimo zakończonego konkursu nie kończymy poszukiwań więzi rodzinnych zarówno na stronach wschodnich, ale i również dużo w centralnej Polsce mamy rodziny, więc tam to są już lata 1800. Dla nas budująca historia. Poznajemy tą historię, co prawda już tych osób z nami nie ma, ale odwiedzamy groby tych osób, poznajemy historię, zgłębiamy i też cieszy nas bardzo, że jeden z naszych przodków jest powstaniem warszawskim, czego dowiedzieliśmy się odwiedzając Muzeum Powstania Warszawskiego. Jolanta Machut, mama Stanisława, ucznia wyróżnionego z Nowogardu.
4: Iwona Szczot. Mieszkamy w Tyniu, w gminie Postomino. Nasz syn Mikołaj kocha historię. Uwielbia historię, jest fascynatem II wojny światowej. Uwielbia wojny napoleońskie. Stąd ten pomysł. Jego dziadek brał udział w II wojnie światowej. Mamy na to potwierdzenia, mamy dokumenty, które poświadczają, że zdobywał medale. Udało nam się dotrzeć niezwykle daleko, bo do 11 pokolenia licząc Mikołaja. Są to lata około 1780, więc jesteśmy z tego niezwykle dumni. To są nie tylko pamiątki, które zdobył dziadek biorący udział w II wojnie światowej, a też pamiątki pochodzące z domu rodzinnego, w którym ja się również wychowałam i Mikołaj początek swojego życia też tam spędził. To jest też dom poniemiecki i tam się zachowało dużo różnych ciekawych historii.
5: Wyniki konkursu dostępne są na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Miłosz Świątek i Iga Stępień, oboje z Zesławna, a także Mikołaj Szczot z Postomina. Na miejscu z mikrofonem była Anna Świtalska.
6: Tu się dzieje.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mercedes-Benz Trucks. Tytani pracy, na których zawsze możesz liczyć. Doskonali. Trasa to ich drugi dom. Pierwszy to ich ulubiony serwis, na który również zawsze możesz liczyć. Mercedes EF Service. Autoryzowany serwis Mercedesa. Uwaga! Serwis roku 2025. Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Podium trzeci rok z rzędu. Mercedes EF Service. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
0: Reklama.
10: Radio Plus Koszalin.
11: Radio Plus.
10: Tu się dzieje.
12: Ponad 30 najlepszych zawodników i zawodniczek z całego kraju oraz pokaz niesamowitych możliwości ludzkiego ciała. W Koszalinie trwają przygotowania do Mistrzostw Polski Street Workout CITE 2026. Impreza odbędzie się na początku lipca, a wstęp dla wszystkich kibiców jest bezpłatny. Czym dokładnie różni się kalistenika od street workoutu i jakie atrakcje czekają na widzów? O tym Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
13: Dzień dobry, z tej strony Dawid Kowalczyk, Calisthenics International Athlete Expo.
14: Witam serdecznie, z tej strony Klaudia Ludwikowska, tak samo jak Dawid, organizator CITE.
13: Zawody Freestyle Mistrzostwa Polski CITE 2026 rozbijają się na dwie kategorie, freestyle kobiet oraz freestyle mężczyzn. U facetów mamy 24 uczestników, u kobiet będzie uczestniczek 9.
15: O co w ogóle w tym freestylu chodzi? Myślę, że wiele osób może to interpretować jako taniec. I żebyśmy tak dokładnie wytłumaczyli, o co w tym freestylu właśnie podczas tych zawodów będzie chodziło.
13: Street Workout Freestyle to są określone figury dostosowane do poziomem trudności do punktacji. Za każdą figurę zawodnik lub zawodniczka dostaje określoną liczbę punktów, która później sumuje się w rundach finałowych albo eliminacyjnych.
15: Jakie na przykład figury mógłbyś nam opowiedzieć o tych figurach, które będą mogli nasi słuchacze zobaczyć podczas tych zawodów?
13: Myślę, że jedną z najpopularniejszych figur to będzie full plunge. To jest, można powiedzieć, to najprościej dla przeciętnego słuchacza pump cut, natomiast nogi mamy w powietrzu. Oraz front lever to jest wyciągnięcie w pozycji tak jakby do leżenia, natomiast nie dotykamy ciałem tutaj nigdzie, nie mamy punktu zaczepienia poza rękoma.
15: Gdzie i kiedy te zawody się odbędą?
14: Zawody odbędą się 4 lipca tego roku, to jest 2026 roku, na hali Bronka, czyli naszego drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
15: Czy wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny?
13: Tak, oczywiście. Zdecydowaliśmy się na tutaj open event, także ze względu na to, żeby przyciągnąć jak największą ilość osób do kalisteniki i w ogóle do street workoutu, więc zachęcamy tutaj wszystkie osoby z Koszalina i okolic do odwiedzenia.
15: Czy znamy już taki harmonogram tego wydarzenia? Od rana do wieczora co się będzie działo?
13: Na ten moment jest jeszcze za wcześnie na finalny harmonogram, natomiast będzie on udostępniony na naszym Instagramie, myślę, że do 2 tygodni przed eventem.
15: Czy jakieś atrakcje dodatkowe przewidujecie?
13: Oczywiście, jak najbardziej dla uczestników będziemy przewidywać dodatkowe atrakcje, konkursy, czy to organizowane przez nas, czy przez naszych partnerów, czy oczywiście też przez różne strefy, na przykład strefę gastro.
15: Ale na ten moment jeszcze za dużo nam powiedzieć nie możesz.
13: Na ten moment niestety jeszcze nie, a natomiast rozwijamy wszelkie wątpliwości krócej przed eventem.
15: Jakbyście mogli wytłumaczyć dokładnie, czym jest właśnie to CITE?
14: CITE to jest stworzona przez nas, można powiedzieć, organizacja, która ma na celu pomoc w organizacji mistrzostw, zawodów wszelkiego rodzaju, ale też możliwość wystawienia się różnym wystawcom, którzy mogą trafić do tych sportowców czy osób oglądających te zawody, które chciałyby zacząć ze sportem. Dzięki temu właśnie na takich zawodach, na takich eventach organizowanych przez CITE będą mieli możliwość dowiedzieć się jak najwięcej i skorzystać z pomocy różnych wystawców, czy właśnie zainspirować się przez sportowców.
15: Jeszcze Was dopytam w takim razie o kategorie wiekowe. Od jakiego wieku w ogóle można wystartować? Do jakiego wieku też można wystartować?
13: Do jakiego wieku? To jest bardzo ciekawe pytanie, natomiast nie ma tutaj górnej granicy. Dopuszczamy wszystkich, natomiast dolna granica startowa to jest wiek 16 lat.
15: My też ostatnio już rozmawialiśmy, były eliminacje do Mistrzostw Świata, które odbyły się w Brazylii. No a teraz na mapie Koszalina kolejna wspaniała inicjatywa, tym razem Mistrzostwa Polski. Powiedzcie mi od strony takiej właśnie organizacyjnej też, z czym się mierzycie, jak ciężko jest stworzyć coś takiego?
13: Myślę, że tutaj projekt organizacji, tak jak zacznę sobie wtedy od eliminacji do Mistrzostw Świata, najcięższym momentem, najtrudniejszym było to gadanie, jeżeli chodzi o federację, o współpracę międzynarodową właśnie z Brazylią. Tutaj nam ten moment w zasadzie odszedł. Organizacyjnie największym problemem, z którym się mierzyliśmy, to jest zgranie różnych firm, różnych zawodników, zbudowanie sobie pewnego kredytu zaufania, jeżeli chodzi o zawodników, ponieważ zawodników mamy tak naprawdę z każdego regionu w Polsce. Więc zgranie tego tutaj w Koszalinie, które w zasadzie jest dosyć małe miasto na tą skalę, kosztowało nas dużo pracy oraz wysiłku.
15: Też ostatnio, jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że bardzo byś chciał, żeby właśnie na mapie Koszalina było takie miejsce dla kalisteniki, dla osób, które interesują się tym. Wiadomo, że można wyjść z domu i skorzystać z drążka i tak dalej, ale tobie by zależało na zrzeszaniu tych ludzi w jednym miejscu. I co więcej nam możesz o tym powiedzieć? Czy już jakieś postępy poczyniłeś?
13: Bardzo dobrze, że pani akurat o to zapytała, natomiast właśnie projekt został już złożony do prezydenta, więc jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, ale myślę, że przy następnym wywiadzie już rozwiniemy ten temat.
15: Ale czyli możemy liczyć, że coś takiego się pojawi?
13: Oczywiście, że tak.
15: Zapytam też o zawodników. Będą to zawodnicy, domyślam się, że tylko z Polski, skoro są to, czy niekoniecznie?
13: Tak, zgadza się. Zawodnicy są tylko z Polski ze względu na to, że no tutaj doszliśmy do wniosku, że o tytuł mistrza Polski nie może walczyć osoba bez paszportu.
15: I właśnie chciałam o to zapytać, czy z naszego Koszalina również reprezentanci będą?
13: Tak, znalazło się kilku, nie pamiętam na pamięć list startowych, natomiast mamy z samego Koszalina około 4 zawodników.
15: Czy dalej się można zgłaszać? Jeżeli tak, to jak to można zrobić?
14: Na ten moment eliminacje już są zamknięte, także teraz zawodnicy, którzy przeszli dalej, dostali informacje o możliwości wybrania konkretnych pakietów, w zależności od tego, jak bardzo będą chcieli się utożsamiać się z marką CITE, i po opłaceniu właśnie tych pakietów startowych zostaną oficjalnie zawodnikami i będą mogli wystartować w zawodach.
12: Mistrzostwa Polski Street Workout CITE 2026 odbędą się 4 lipca w hali koszalińskiego Bronka. Wstęp jest bezpłatny. I to wszystko dzisiaj. Marcin Kieca, dziękuję. Do jutra.
10: Tu się dzieje.

0: reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
3: Prawomocne wyroki po eksplozji w Szczyrku. Prokuratura chce kasacji. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji. Są już w areszcie. Coraz więcej spotkań z niedźwiedziami na Podkarpaciu. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rodzina zgadza się z wyrokiem, prokuratura nie wyklucza jednak kasacji. To po prawomocnych wyrokach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sześciorgu oskarżonym zasądzono kary od 2 do 6 lat więzienia.
4: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
3: Mówił pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek. Prokuratura nie wyklucza kasacji. Nie zgadzamy się z tym, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stabelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
5: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
3: Do eksplozji w Szczyrku doszło w grudniu 2019 roku. Powodem było przewiercenie podziemnego gazociągu.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani nie przyznają się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet dożywocie. Coraz więcej spotkań z niedźwiedziami na Podkarpaciu. Drapieżnik przyszedł przed blok mieszkalny i sklep na osiedlu Panorama w Polańczyku. Mieszkańcy popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale też o to, że ubędzie turystów.
7: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
8: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
3: Z mieszkańcami Polańczyka rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
9: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
3: Mówiła Katarzyna Fechner z leskiej policji. Jeden z pomysłów to powołanie grup reagowania myśliwych i leśników. Zabraniają tego jednak przepisy.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Protest przeciwko ograniczaniu ilości lekcji religii w szkole. Nauczyciele, rodzice, związkowcy i katecheci protestowali dziś w Warszawie w obronie obywatelskiego projektu Tak dla etyki i religii w szkole. Jak mówią, walczą o godne wychowanie przyszłych pokoleń.
10: Tyle lat po przemianach pokazało, że nasze społeczeństwo zostało wychowane w duchu chrześcijańskim. Wszyscy, którzy odwiedzają nasz kraj, podkreślają, że jest tutaj bezpiecznie, a to wszystko w znacznej mierze dzięki właśnie religii, kształtowaniu pokoleń, duchu religii.
11: Przede wszystkim dlatego, żeby dobrze wychować kolejne pokolenie Polaków, bo to, co się dzieje w polskich szkołach, to jest po prostu przerażające.
3: Manifestujący domagali się wprowadzenia obowiązkowych lekcji etyki lub religii od nowego roku szkolnego.

0: 99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
0: Reklam.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Peter Madziar kończy wizytę w Polsce, jutro pojedzie do Wiednia. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad swoim dzieckiem wychodzą na wolność. Trzęsienie ziemi w Danii, są ostrzeżenia o wstrząsach wtórnych. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Ze szczegółami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
2: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
3: Polak-Węgier, dwa bratanki.
2: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
4: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
2: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Jutro Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad swoim dzieckiem wychodzą na wolność. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uchylił im areszt. 2-letnia dziewczynka w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu.
5: Była podnoszona kwestia ewentualnej ucieczki podejrzanych. W ocenie sądu apelacyjnego taka realna obawa nie istnieje, ponieważ podejrzani do czasu aresztowania mieli stałe miejsce zamieszkiwania, mają 3 innych dzieci.
1: Mówiła Małgorzata Lamparska z sądu apelacyjnego we Wrocławiu. Nie zastosowano też żadnego środka nadzoru, mówi Damian Pownuk z wrocławskiej prokuratury.
6: Nie mam zamiaru komentować decyzji sądu, jest ona dalece kontrowersyjna. Państwo nie mieli stałego miejsca pobytu w Polsce. Zachodziła przede wszystkim obawa matactwa, bo to jest małżeństwo. Zresztą państwo deklarowali, że chcą opuścić Polskę. Druga córka tych państwa została przekazana do opieki zastępczej.
1: Na początku roku do szpitala trafiła 2-letnia dziewczynka w bardzo ciężkim stanie z rozległymi obrażeniami oraz oznakami skrajnego zaniedbania. Dziecko zmarło po kilku miesiącach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trzęsienie ziemi w Danii, w Kopenhadze zanotowano wstrząsy o magnitudzie 3,9. Epicentrum znajdowało się na Bałtyku na południe od stolicy kraju. To trzecie najsilniejsze trzęsienie w historii duńskich pomiarów od 1930 roku. Nie ma jednak doniesień o ofiarach ani szkodach. Zdaniem geologów możliwe są wstrząsy wtórne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się festyn seniora. To doskonała okazja do integracji starszych pokoleń z młodszymi. Spotkamy się już po raz czwarty, mówi Weronika Saran, wolontariuszka projektu A Paulo.
7: Chcemy, żeby osoby starsze znowu poczuły się ważną częścią społeczności, żeby zostali potraktowani z godnością, z należytym szacunkiem, miło spędzili czas i byli tak czule przez nas zaopiekowani tego dnia.
1: Festyn ma być też zachętą dla innych duszpasterstw, by organizować takie wydarzenia, dodaje Weronika Saran.
7: Chcielibyśmy zainspirować inne organizacje, miasta, instytucje do tworzenia podobnych dzieł. Uważamy, że jest to bardzo ważna inicjatywa. Sama biorę już udział w festynie 4. i jedno z najpiękniejszych wspomnień, jakie mam, to właśnie uśmiech osób starszych.
1: Festyn odbędzie się w niedzielę w Parku Świętego Wincentego A Paulo w Krakowie. Organizuje go wspólnota Projekt A Paulo, działająca przy krakowskim duszpasterstwie akademickim na miasteczku.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Dzień Matki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o presji idealnego życia, idealnego macierzyństwa i o tym, jak to wpływa na nas, kobiety, matki właśnie. Z badania Macierzyństwo w cieniu algorytmu, które przeprowadził serwis Prezent Marzeń, wynika, że aż 66% polskich matek odczuwa negatywne skutki konfrontacji swojego życia z wyidealizowanym wizerunkiem macierzyństwa w mediach społecznościowych i dla co czwartej z nich przeglądanie perfekcyjnych zdjęć innych rodzin oznacza silny spadek samooceny. Dzisiaj o tym właśnie w środku tygodnia będziemy rozmawiać, a jest z nami Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Prezent Marzeń, który zrealizował ten sondaż, o którym przed chwilą mówiłem, o którym będziemy rozmawiać. Jest z nami także Agata Rogala, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Aga od Agnieszki.
1: Ach, Agnieszka, dlaczego ja mam wpisane Agata? Ach, tutaj komuś zaraz.
3: Bo Aga, tak.
1: Bo Aga. Dobrze, no to już poprawiam, żeby się drugi raz chociaż nie wkopać. Agnieszka Rogala, psychoterapeutka. Czy te wyniki badań, z jednej strony właśnie, czy są zaskakujące, że aż tyle kobiet odczuwa te negatywne skutki konfrontacji tych swoich oczekiwań z rzeczywistością i tego, co widzą w mediach społecznościowych, z tym, co potem je spotyka, kiedy zostają mamami? Czy to nie jest zaskakujące? Pytam panią, spoglądam na panią Julię tutaj.
2: Z naszej perspektywy zdecydowanie nie jest to zaskakujące, ponieważ sami obserwujemy, co się dzieje w social mediach. Jesteśmy tutaj na bieżąco w temacie i jednak jest spory trend pokazywania kobiety jako matki w takiej wersji mocno idealistycznej. Mhm. Ukazywania siebie jako świetnie radzącej sobie dosłownie z każdym tematem, z rozwojem osobistym, rozwojem zawodowym, z ogarnieniem domu, z ogarnieniem dziecka, bycia idealną żoną. A w rzeczywistości wiadomo jest, że kobiety różnie sobie z tym radzą i każdy z nas ma swoje lepsze i gorsze momenty. A widząc takie zderzenie w social mediach, uważamy siebie za wybrakowane, nieradzące sobie z rzeczywistością. Także taka perspektywa patrzenia na to, co się dzieje w social mediach, a jak my to osobiście przeżywamy, zdecydowanie nie jest zaskakująca.
1: Ja to jestem w ogóle tak trochę w kropce, bo z jednej strony rozumiem to i też mnie wkurza ten wyidealizowany obraz i te cukierkowe zdjęcia, że te bobasy są zawsze takie uśmiechnięte i niepłaczące, ale z drugiej strony też jakby nie podoba mi się ta druga skrajność, czyli takie zohydzanie tego macierzyństwa i stawianie go tylko w czarnych barwach, że tam wszystko źle i że już koniec życia, koniec samorozwoju, koniec wszystkiego, bo dziecko. Więc jak znaleźć ten balans i wypośrodkować to wszystko? Pani Agnieszko.
3: Jak znaleźć balans jako obserwator, czy jako osoba, która publikuje?
1: Właśnie, to jest też dobre rozróżnienie. Pewnie.
3: Bo w sumie trochę wszyscy jesteśmy i publikującymi, i obserwującymi, prawda?
1: No to jako obserwator najpierw.
3: No cóż, ja myślę, że wychodzić chyba trzeba ze swojej bańki trochę, bo ja nawet spotykam się z takimi komentarzami pod moimi postami, że nareszcie ja o czymś mówię, jeśli chodzi o macierzyństwo, że ono jest takie albo inne. Ja nie mam takiego poczucia, że ja jakoś odkrywam Amerykę, bo widziałam to też, że inne osoby mówią i o tych blaskach i cieniach, ale jeżeli jesteśmy w bańce na przykład takiej, warto by się było zorientować, czy właśnie w takiej jesteśmy, że na przykład tak bardzo często polubiamy, oglądamy te, powiedzmy, pastelowe posty, gdzie wszystko jest eko, bio, dzieci są właśnie uśmiechnięte i wyłącznie w jasnych różach i zgaszonych błękitach.
1: No to... I beżach.
3: I beżach, no tak, bo to wtedy nie będziemy tak nadawać charakteru, to będą nam takie rzeczy się pojawiały. No i kropka. Jakby poszukiwanie różnych treści, nawet polubianie różnych treści, bo wtedy algorytm nam podrzuca to, prawda, co nam się podoba przez kliknięcie serduszka, daje szansę jakiegoś wyjścia z tej bańki, zobaczenia, że świat jest też inny. Z tym oto ochydzaniem macierzyństwa, to jest dobre słowo, którego pani użyła i się zastanawiam, jakby jak to miałoby być z tym ochydzaniem, bo z jednej strony mamy takie macierzyństwo pokazywane, w którym się właśnie wszystko udaje, wszyscy są uśmiechnięci, z drugiej strony co będzie przeciwieństwem? No mama będzie w depresji, smutna, nieusatysfakcjonowana, no właśnie...
1: Raczej mam na myśli taki... Są teraz takie trendy pokazujące, dlaczego życie bez dzieci jest fajne, dlaczego życie singli jest fajne.
3: To już w ogóle inne, tak.
1: Inny trochę typ i generalnie pokazywanie, dlaczego nie chcemy mieć dzieci, bo te dzieci to właśnie to jest ten właśnie bałagan w domu i w ogóle wtedy się nie można podróżować. I mam wrażenie, może ja zaczęłam generalnie przyglądać się temu, dlatego mi algorytm teraz cały czas podrzuca tego typu treści, więc mam wrażenie, że to jest jakieś zjawisko przytłaczające. Ale, ale zostawmy to na chwilę, bo chciałam jeszcze wrócić do sondażu, że dla co czwartej badanej 26% przeglądanie tych perfekcyjnych zdjęć innych rodzin wiąże się z silnym spadkiem samooceny, a kolejne 29% doświadcza z tego powodu dyskomfortu. I patrzę znów na panią Julię, no to już jest jakby też poważna konsekwencja tego, już nie tylko tego, że czujemy się, ojejku, inni to mają fajnie, a ja nie, tylko jeśli rzeczywiście już spada nam samoocena w taki drastyczny sposób, to no to znaczy, że to nam realnie szkodzi.
2: Tak, zdecydowanie obserwowanie takich kont realnie nam szkodzi, ale tak już pani, jak pani Agnieszka wspomniała, że to my sami wybieramy to, jakie konta obserwujemy, czego my w tych social mediach szukamy. Czasem właśnie warto wyjść z tej swojej bańki, bo według naszego sondażu też ludzie nie szukają skrajności i właśnie negatywnie oceniają skrajność, jeśli coś jest mocno wyidealizowane, ale też jeśli jest pokazywany nadmierny chaos, tak? Bo podejrzewają, że też ten chaos może być w jakiś sposób wyreżyserowany. Także z tego, co wynika z naszego sondażu, kobiety właśnie szukają równowagi i chcą widzieć autentyczne konta. I właśnie z takich osób chcą czerpać przykład, brać przykład. I takie konta chcą obserwować, bo no tak jak same tutaj matki powiedziały, bardzo negatywnie wpływa to na ich samoocenę i na to, jak one siebie postrzegają jako kobiety, jako partnerki, jako matki.
1: A to jest chyba akurat pozytywny wniosek, że to, że szukamy bardziej wypośrodkowanych treści, bardziej przystających do tej rzeczywistości, żeby już nas nie atakowało tylko tymi idealnymi, no użyję tego słowa, celebryckimi treściami, bo to się wzięło chyba, mam wrażenie, w dużej mierze z tych celebrytów, którzy dla tych, nie wiem, treści reklamowych właśnie też się tak bardzo, bardzo idealizowali w tych postach. Pani Agnieszko, jak pani to widzi?
3: Wie pani, mi się wydaje, że my porównujemy cudzą wystawę z własnym zapleczem. Jest taka złota myśl i ona mi się wydaje, że to bardzo pasuje. I z jednej strony, właściwie nawet nie z jednej strony, i my sobie trochę to sami robimy, same sobie robimy. Bo no trudno wymagać teraz, a propos tego, że my oczekujemy autentyczności w sieci, jesteśmy jakoś wrażliwe czy uwrażliwione na to, żeby nas też nie oszukiwano w tą drugą stronę, że ten dramat jest jakoś wyreżyserowany, czy ten chaos, czy ten bałagan, że no kurczę, no to, czy mamy oczekiwać, że teraz matka, jak jest w jakimś strasznym dołku, kryzysie, zalewa się łzami, ma absolutnie życia dość, to ma wziąć telefon i zacząć nagrywać storieski z tego, czy robić z tego posty, pstrykać sobie zdjęcia, kiedy jest jej tak źle. No, naturalnym odruchem byłoby tego nie robić w tym momencie, prawda? No bo jesteśmy zbyt załamane. Jak ktoś to robi, no to znaczy, że tak, to jest trochę wyreżyserowane. No ale z drugiej strony to jest ta właśnie przeciwwaga dla tego idealnego świata, w którym wszystko się udaje. Więc my zawsze będziemy mieli przekrzywiony obraz w social mediach. My nie dostaniemy tam życia takim, jakie ono jest. I o tym bardzo warto pamiętać. I te osoby, które mają idealnie wszystko na tym poście, czy na tym filmiku, niezależnie od tego, że to jest bardzo znana osoba publiczna, czy to jest, nie wiem, jakiś twórca cyfrowy, no to jest tylko kawałek. To jest ta wystawa i w gruncie rzeczy być może jest to realnie kawałek jego życia też, bo takie momenty w życiu macierzyńskim, ojcowskim też są, że jest tak ładnie. I to nie jest kłamstwo, tylko to jest kawałek prawdy.
1: To jest chyba słowo klucz, żeby pamiętać, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, to jest kawałek czyjegoś życia, a nie jego całość. I gdybyśmy to swoje nawet poszatkowali, to pewnie też takie lepsze i gorsze kawałki byśmy wykroili.
3: Jasne, jasne.
1: 70%, jeśli dobrze patrzę. Ojejku, zgubiłam tu daną. Zgubiłam te dane. No gdzieś tu je miałam. 69% kobiet przyznaje, że obrazy macierzyństwa w sieci kreują nierealistyczny wzorzec, któremu trudno sprostać w codziennym życiu. A moje pytanie brzmi, czy to nie jest tak, że ten wzorzec my sobie same jako kobiety, matki na siebie trochę nakładamy i do niego się porównujemy i wychodzi nas ten taki perfekcjonizm?
2: Zdecydowanie każda z nas aspiruje do spełnienia jakichś standardów i właśnie to wiąże
1: lepszej się wersji samej siebie.
2: Lepszej wersji samej siebie. I właśnie wchodzimy też w dużo więcej ról niż w te, które wchodziło nasze matki czy nasze babcie, ponieważ właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, musimy być, musimy spełniać się zawodowo, musimy być właśnie aktywne zawodowo, musimy ogarniać doskonale dom, dzieci, relacje z mężem.
1: Świetnie wyglądać, ćwiczyć i w ogóle.
2: Tak, dokładnie, doskonale spełniać się w każdym aspekcie. Także zdecydowanie przez nasze własne aspiracje same wkładamy się w jakieś ramy i bańki. Ale właśnie też te nierealistyczne wzorce, które kobiety obserwują, to właśnie są te kawałki, które publikują, jak już wcześniej wspomnieliśmy, celebryci czy influencerzy w social mediach. I wydaje mi się, że w tej równowadze właśnie nie chodzi o to, żeby iść albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, tylko żeby pokazywać te różne kawałki życia, tak? Mm-hmm. Czyli w jednego dnia jestem super szczęśliwa i rzeczywiście moje życie jest cukierkowe i kolorowe, ale drugiego dnia nie mam siły ogarnąć domu i no sorry, ale mam po prostu syf wszędzie, tak? Żebyśmy właśnie dały sobie przyzwolenie na to, że nie każdego dnia musimy spełniać absolutnie wszystkie normy.
1: Ale zaczęły się pojawiać rzeczywiście w social mediach na niektórych kontach, ojej, to już po przerwie do tego wątku wrócimy, ale tylko dokończę, o co mi chodzi. Takie filmiki, nagrania właśnie, gdzie mamy, pokazują, ale dzisiaj mam pranie pranie rozwalone, tu nie posprzątane syf w kuchni, trudno taki dzień, jutro będzie lepiej. I mam wrażenie, że trochę taki trend w drugą stronę, żeby właśnie pokazać, odczarować, to też jest coś korzystnego i jakoś tą równowagę nam wprowadza. Dopytam o to panią Agnieszkę za chwilę po przerwie.
0: Radio Plus. Środek tygodnia. Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Z okazji Dnia Matki, który już niedługo przed nami, rozmawiamy o presji idealnego życia i idealnego macierzyństwa, o tym, jak to wpływa na nas kobiety, trochę w kontekście badania Macierzyństwo w cieniu algorytmu, które zrobił serwis Prezent Marzeń, ale trochę też w oparciu o to, co same obserwujemy też w social mediach i o tym, co o rodzicielstwie czytamy i obserwujemy wszędzie. Naszymi gośćmi są Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń i Agnieszka Rogala, psychoterapeutka. I do pani Agnieszki mam to pytanie o to, czy rzeczywiście to się nam nie zaczęło trochę wypośrodkowywać, że ten trend pokazujący, że my matki czasem też nie dowozimy, w sensie, że czasami mamy brudno w domu, czasami nie zdążymy posprzątać, czasami wybieramy czas z dzieckiem, a nie idealnie błyszczący dom, że to też zaczęło w pewnym momencie trendować, że tak powiem, w social mediach i kobietom się podobać.
2: Tak, ja też mam takie odczucie, być może jest to także moja bańka, że to widzę. To jest chyba to, co wyszło w tym badaniu, ja też sobie tam przeczytałam jego wyniki, że my jesteśmy wyczulone na fałsz w każdą stronę jednak, tak? I fałsz ten lukrowany i fałsz ten strasznie czarny. Więc to się pojawia także, to się odzwierciedla w social media. Mi się wydaje, wiecie panie, kurczę, kiedyś to było tak, że te kobiety się więcej spotykały ze sobą, one były ze sobą, te matki, i one się nawzajem obserwowały i jakoś tam być może też się porównywały, ale to było jakby jasne, jak się tą matką jest, w jaki sposób się jest matką. A teraz bardzo wiele mam jest po prostu samotnych, w tym sensie, że one są same z tym dzieckiem. Są, nawet jak mieszkają na osiedlu, to są jakoś same. I w tym momencie jakby ten mózg mimo wszystko działa jak taki trochę echoradar. On się musi, to moje macierzyństwo jakby odbić od wizji innego macierzyństwa, żebym ja mogła zobaczyć, czy ja na przykład dobrze robię, czy źle robię to swoje matkowanie, czy ja we właściwą stronę idę, czy w niewłaściwą. No tylko pytanie, od czego to mi się odbija? No i może trochę tak, no kiedyś się też odbijało, powiedzmy, od naszych mam, prawda? Znaczy inaczej, pokolenie mam odbijało się od pokolenia mam tych mam, ale myśmy naszym mamom powiedziały, że źle zrobiły robotę. Powiedziałyśmy, że teraz chodzimy na terapię przez te błędy, które one popełniły, i nie chcemy się realizować jako matki w taki sposób. Bardzo wiele kobiet nie chce realizować swojego macierzyństwa w taki sposób jak pokolenie ich matek. No ale w takim razie jak?
1: No trochę tak wylewamy dziecko z kąpielą, prawda?
2: Tak. I nie mamy też łatwej roli, bo jesteśmy bodaj pierwszym pokoleniem, które tak wielką uwagę, skądinąd słusznie, czasem tylko przeginamy jakoś na marginesach, ale tak wielką uwagę przykładamy do tematu potrzeb, emocji, radzenia sobie, zaspokajania. No i się po prostu gubimy. No, nie mamy się za bardzo od kogo uczyć, jeśli chodzi o poprzednie pokolenia. No więc uczymy się z tej naszej wioski social mediów. A tam jest po prostu, no jak powiedziałyśmy, kawałki prawdy, no, a nie taka pełna.
1: Ale ja też to, o czym pani mówi, obserwuję, na przykład jestem na różnych tam mediach społecznościowych pododawana do różnych grup parentingowych, bardzo je lubię, bo one bardzo dużo pokazują i mówią właśnie. Tak. I tam są zadawane różne czasami takie bardzo podstawowe pytania, zwłaszcza przez takie młode mamy pierwszych swoich dzieci. I tak sobie myślę, kurczę, kiedyś by się o to jednak zapytało, nie wiem, siostrę, mamę, przyjaciółkę, babcię, a dzisiaj właśnie to jest jakby takie proste rzeczy. Zadajemy pytanie na forum na Facebooku i oczekujemy odpowiedzi. I tak właśnie za każdym razem myślę sobie, że to jest smutne jednak.
2: No też mi się takie to wydaje.
1: A chciałam jeszcze do pani Julii skierować pytanie. A co panią w ogóle tak najbardziej w tym badaniu zaskoczyło? Było coś takiego?
3: W tym badaniu najbardziej zaskoczyło mnie to, ale tak pozytywnie, że kobiety chcą poświęcać czas w tym momencie przede wszystkim sobie i chcą pokazać, że nie ma nic złego w tym, że na Dzień Matki chciałyby spędzić czas w relaksie same ze sobą tak naprawdę.
1: Że to jest najlepszy prezent.
3: Że to jest najlepszy prezent dla nich, tak. I opowiadają się kobiety tak naprawdę w różnych opcjach. Czyli jak mają do wyboru, załóżmy, prezent fizyczny, a czas ze swoimi dziećmi, ze swoją rodziną, spędzony w jakiś wartościowy sposób, w pełnej uważności z nimi, wybierają zdecydowanie czas spędzony z rodziną, ale jeśli mogą wybrać prezent, który pozwoli im w cudzysłowie, w samotności tutaj się zrelaksować, czyli na przykład jakiś pakiet spa, masaż, czy cokolwiek, co daje im realizację pasji czy relaksu, zdecydowanie decydują się na to.
1: Ale to też jest chyba jakaś trochę taka zmiana w myśleniu, że to już nie jest coś złego, że my potrzebujemy czasu tylko dla siebie. I druga zmiana w myśleniu, że nasz mąż, partner dobrze zajmie się dziećmi i wcale nie musimy go nadzorować.
3: Tak, dokładnie. I to jest też trend, który obserwujemy w social mediach tak naprawdę, że w tym momencie kobiety nie pokazują tylko siebie jako matek ogarniatorek, tylko właśnie pokazując ten złoty środek, który też w social mediach chcemy widzieć, uosabiają to, że mężczyźni również pomagają
1: w cudzysłowie,
3: w zajmowaniu się domem, dziećmi i w takim równym podziale tych obowiązków.
1: Ja muszę przyznać osobiście, że ja dopiero zrozumiałam to przy drugim dziecku. Przy pierwszym uważałam, że absolutnie tylko ja potrafię się zajmować dzieckiem i absolutnie nigdzie nie mogę wyjść, a na zakupy do supermarketu jeździłam po położeniu dziecka spać o godzinie 22:30. Miałam taki jeden sklep, który był czynny bardzo długo. Tak, i dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to jak na absolutne szaleństwo, ale podejrzewam, że nie ja jedna tak mam, pani Agnieszko.
2: Ja nie wiem, ja mam czwarte macierzyństwo już teraz. Ja tak nie mam.
1: Ale czy przy pierwszym tak nie jest? Że po prostu przy pierwszym jest trudniej, że ta presja, ta niepewność.
2: Mam jeszcze zasoby.
1: No to też, ale że przy pierwszym ta niepewność, ta presja jest jednak dużo większa, zanim my sobie to wszystko w głowie też poukładamy.
2: No tak, tak. No to nikt się nie rodzi idealną matką, doświadczoną matką. Po prostu nabieramy doświadczenia i widzimy, gdzie można położyć większy nacisk, gdzie można trochę zluzować.
1: A jeśli chodzi o to zwracanie większej uwagi na siebie, właśnie wybieranie bardziej siebie, to pani widzi to w interakcjach ze swoimi obserwatorkami i tak dalej, że to jest coś, co wybrzmiewa coraz mocniej?
2: To wybrzmiewa jako pragnienie na pewno. Mhm. Niekoniecznie zrealizowane, bo różne są te historie życiowe. Ja też z racji tego, czym się zajmuję, raczej słyszę historie smutne niż takie sukcesu, ale tak jak się ze mną też ostatnio dzieliły w tym temacie kobiety, one rzeczywiście tego pragną, żeby spędzić trochę takiego czasu właśnie dla siebie. Być może ten Dzień Matki, może nawet nie chodzi o to, żeby to było konkretnie w Dzień Matki, tylko to jest taki dobry katalizator, albo taki wytrych taki, że okej, to w tym momencie, no bo jakiś wtorek czy sobota to zawsze można przełożyć, a tu tak fajnie to można podpiąć, no nie, pod świętowanie swojej roli. Oczywiście konkursy pomiędzy nami matkami, w cudzysłowie takie konkursy odbywają się tutaj też, bo powiesz, że chcesz czasu dla siebie, ale jak to? No, matka, no dzień matki, no to z dziećmi, to ci w ogóle powinno sprawiać radość. No, a z drugiej strony konkurs właśnie taki, no to jak nie dajesz sobie tego czasu, to musisz mieć święto lasu, żeby dostać jakieś pozwolenie na ten czas. Trzeba jakby wziąć pod uwagę, że mamy naprawdę różne historie, naprawdę różne możliwości. Naprawdę posiadanie dziecka w wieku 4 miesięcy to jest co innego niż posiadanie dziecka w wieku 8 miesięcy, że nie wspomnę o latach. I być może ten czas dla siebie, no dla niektórych będzie to spa i super, naprawdę wszystkim życzę, też bym chciała, ale być może godzina, dwie, trzy podarowane nam mamom, czy podarowane sobie, to jest już good enough dla wielu z nas i byłoby fajnie jednak dostać taki właśnie prezent.
1: Tak, tak, to prawda i ja też sobie w ogóle bardzo cenię. Ja zaczęłam to mówić moim koleżankom, które kiedy ja już byłam, uważam się już za doświadczoną bardzo mamę, już tam z tym dzieckiem, które skończyło rok czy dwa, i zaczęłam mówić, że jak ja bardzo potrzebowałam i żałowałam, że mi nikt nie powiedział, że to ten zwłaszcza pierwszy etap macierzyństwa to jest pewien etap i że to wszystko jakby kiedyś minie. Nie mówię, że wróci do normy, bo to wiadomo, że dziecko wywraca życie do góry nogami, ale że generalnie to jest pewien etap, że nieprzespane noce to jest pewien etap, że problemy z dzieckiem, które ma kolki, to jest pewien etap, że problemy z dzieckiem, które nie chce jeść, to jest pewien etap i że to wszystko mija i że to generalnie potem się tego tak bardzo nie pamięta i że to nie jest tak traumatyczne, jak się wydaje w tym momencie, kiedy się to dzieje.
2: No, tylko wtedy, kiedy się to dzieje, to jest właśnie tak trudne, no nie?
1: Właśnie,
2: to jest,
1: ale właśnie...
2: Z perspektywy inaczej wygląda.
1: Właśnie żałuję, że o tym nikt mi wtedy nie powiedział, żeby tak trochę wtedy zluzować. Chociaż nie wiem, czy bym to wtedy też tak potraktowała.
2: No właśnie,
1: czy bym uwierzyła. Właśnie trochę ta perspektywa się też inaczej wtedy wygląda. Ale to pani Agnieszka o tym trochę powiedziała, ale to też właśnie z tego badania wynika, że aż 68% kobiet uważa, że właśnie ta obecna dzisiejsza presja na bycie dobrą matką jest znacznie większa niż w czasach ich matek czy babć, wskazując na konieczność dążenia do perfekcji na wielu polach jednocześnie. To też właśnie o czym mówiłyśmy, prawda, że to się pokoleniowo różni.
3: Tak,
1: pani
3: tak,
1: Julio?
3: Zgadza się, dlatego że no wcześniej, tak jak już pani Agnieszka wspomniała, kobiety miały kontakt tylko i wyłącznie w jakimś określonym gronie ze sobą i pełniły mniej ról tak naprawdę. Miały po prostu zadbać o dziecko, zadbać o dom, dziecko miało być nakarmione, zaopiekowane i tak naprawdę na takich podstawowych rzeczach kończyła się, powiedzmy tak, odpowiedzialność i role, w które matka wchodziła, a w tym momencie, kiedy mamy właśnie większy dostęp do social mediów, im pokazujemy więcej ról, tylko często jest tak, że obserwujemy kilka kont i patrzymy na to, że każda kobieta jest w innej roli, a my to chcemy tak naprawdę wsumować wszystko w sobie i spełnić wszystkie oczekiwania na 100% i przez to czujemy taką presję, bo chcemy być idealne dosłownie w każdej dziedzinie.
1: Wszystkoizm, podoba mi się to słowo bardzo, że kobiety uwięzione w pułapce wszystkoizmu, ale czy to jest też trochę ta pułapka mówiąca o tym, że kobieta powinna koniecznie godzić macierzyństwo, rodzicielstwo z pracą zawodową, że jak najszybciej do tej pracy wrócić, żeby nie wypaść z rynku i że generalnie to bywa dla kobiet bardzo frustrujące, bo w pewnym momencie taka kobieta, młoda matka łapie się na tym, że nie jest ani na 100% w domu mamą, ani nie jest na 100% w pracy tą wersją siebie sprzed posiadania dziecka, która pnie się po szczeblach kariery, no i to budzi frustrację.
3: Tak, i właśnie na tym ta frustracja polega, że nie jesteśmy w stanie niczego spełnić na 100%.
1: I tak a wymagamy naprawdę, od siebie cały czas 100%.
3: Tak, a wymagamy od siebie 100% i chcemy być ogarniatorkami dosłownie wszystkiego w każdej dziedzinie. A jeszcze wracając tak naprawdę do tematu tego, czego kobiety chcą, czego kobiety oczekują. Nie bez powodu 83% badanych kobiet pozytywnie ocenia pomysły na prezent w formie odciążenia z domowych obowiązków. O. Czyli tak naprawdę kobiety chcą po prostu jednocześnie być ogarniatorkami wszystkiego, ale z drugiej strony chcą po prostu chwili wytchnienia i chwili odpoczynku.
1: No tak, czyli właśnie widzę 61% usługa sprzątania, catering czy opieka nad dzieckiem to zdecydowanie najlepszy wyraz zrozumienia dla ich codziennego trudu. Pani Agnieszko, czy pani się z tym zgadza?
2: Tak, poproszę. Dwa razy.
1: Wszystko naraz najlepiej. Nie, ale rzeczywiście, że to jest jednak potrzeba czasu, żeby to wszystko zrozumieć, że tam, gdzie można sobie odpuścić, to warto sobie odpuścić.
2: Tylko to nie jest trochę, powiem tak, mam taki dylemat, kiedy słyszę i o odpuszczaniu, i o tym, że tak chcemy wszystko ogarniać, bo z drugiej strony to jest też takie moje macierzyńskie jakoś doświadczenie, że my chcemy po prostu robić różne rzeczy w życiu. To nawet nie myślimy takimi rolami, prawda? Tylko chciałybyśmy mieć w domu czysto. Jak ktoś ma ogród, to żeby tam jeszcze było opielone.

0: bo jak gdzieś będę miała dołek, to mi się może dosypie trochę z górki w innym miejscu. Że mi się trochę może poprawi humor, że może nie będę tylko tą mamą, która jest taka zaorana, ale jeszcze od czasu do czasu zrobię coś, co mi przyniesie na przykład poczucie sukcesu. Czy choćby to, że siądę w tym czystym domu i przynajmniej tego nie będę musiała robić, to znaczy patrzeć na przykład na, nie wiem, pranie, sprzątanie, czy tylko to będzie tak ładnie, prawda? Będzie się inaczej oddychało.
1: Ja tak mam, zdecydowanie.
0: Takie, no, dobre pragnienia, no.
1: Ale czy to, tylko właśnie pytanie, czy często te, bo to, co, ja się absolutnie zgadzam z tym, co pani mówi, tylko jakby zastanawiam się, na ile to wszystko da się robić na 100%.
0: No właśnie nie da się. I być może o to chodzi, żeby nie wyciąć sobie jedno, żeby w czymś być na 100%, tylko umówić się ze sobą na takie minimum zdrowia psychicznego, zapewniające mi zdrowie psychiczne. No nie, tak, oczywiście mówię w takim dużym cudzysłowiu, no ale to każdy będzie miał inaczej. I że jak, nie wiem, godzinę na pracę zawodową sobie poświęcę w sytuacji, w której jestem, to będzie na ten moment dobrze, bo ja będę łapać jakiś balans. A może później to będzie więcej. A może jak, nie wiem, sprzątnę te 3-4 rzeczy, to ja będę się czuła jakoś tak lepiej z jakiegoś powodu. Może nie wszystko będzie posprzątane ze strychem włącznie, no ale chociaż w tej kuchni na przykład będę miała, no także się będę dobrze w niej czuć. I no tylko właśnie zobaczyć, gdzie jest jakie minimum, które jest mi potrzebne do życia.
1: Czyli wracamy znowu do tego balansu i złotego środka, żeby, tak który jest. Każdy z nas musi sobie sam wypracować. Zostawiam kropkę, za chwilę wracamy.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Dzień Matki przed nami, a my w środku tygodnia rozmawiamy o presji idealnego życia i takiego idealnego macierzyństwa i o tym, jak to wpływa na nas kobiety. Presji też wywieranej przez nas same, ale też jak mówimy przez pewne takie stereotypowe obrazki w mediach społecznościowych. Co się zmienia na lepsze? O tym też rozmawiamy w środku tygodnia z Julią Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń i z Agnieszką Rogalą, psychoterapeutką. I bardzo mi się podoba stwierdzenie w tym badaniu zrobionym przez serwis Prezent Marzeń. Czas, nowa waluta luksusu w Dniu Matki. Bardzo mi się to sformułowanie podoba i że ten jasny portret współczesnej kobiety zmęczonej, ale coraz bardziej świadomej swoich potrzeb emocjonalnych. I to jest chyba ten taki pozytyw, który generalnie, bo rozmawiamy o tym, o tej presji, o tym, że same sobie na nią nakładamy i o tym, że ważne jest poszukiwanie balansu. I wychodzi na to, że generalnie coraz bardziej jesteśmy tego świadome.
2: Tak, zdecydowanie. I właśnie cenimy coraz bardziej czas. Czy to wartościowy czas spędzony z naszymi dziećmi, z całą naszą rodziną, czy też czas, który możemy poświęcić same sobie. I to tylko od nas zależy i od możliwości w danym momencie, jak my spędzimy ten czas, bo czasem to może wystarczy chwila po prostu dla siebie, spacer, książka, cokolwiek, ale odciążenie od domowych obowiązków, o których wspomniałyśmy wcześniej. A może też mamy na tyle możliwość, że możemy sobie pozwolić na coś tylko i wyłącznie dla siebie, jak masaż czy relaks w innej formie.
1: To jest fajne, bo w tych badaniach właśnie kobiety zapytane o to, co chciałyby dostać na Dzień Matki, właśnie 46% mówi, że ten czas dla siebie, 32% wspólne doświadczenia, ale doświadczenia, budowanie wspomnień, a tylko 14% jakieś tam biżuteria, perfumy, czy jakieś takie tradycyjne materialne rzeczy, no to jest rzeczywiście duży rozjazd.
2: Dokładnie, duży rozjazd i my teraz przestajemy tak naprawdę, wychodzimy z tej ery konsumpcjonizmu, przestajemy zwracać uwagę na te rzeczy materialne, na kurzołapy tak zwane i na rzeczy, które są powtarzalne, bo tak naprawdę no kubek najlepsza mama na świecie będzie miało x innych kobiet, a doświadczenia i chwile, które spędzimy z naszymi bliskimi są niepowtarzalne, bo tak naprawdę każda aktywność z nimi będzie zupełnie inna, tak? I nikt nie będzie przeżywał tego w taki sam sposób, dlatego my teraz stawiamy na świadomość i na właśnie autentyczność tych przeżyć i doświadczeń.
1: Pani Agnieszko, bo już rozmawiałyśmy o tym, że generalnie te wszystkie pomoce domowe i tak dalej to bierzemy jako prezent bez gadania, ale czy rzeczywiście jest tak, że to się zmienia w świadomości kobiet, że my bardziej już cenimy takie dobra niematerialne niż materialne?
3: Nie, no to oczywiście, to tak już trąci truizmem nawet. No. Ja się tylko zastanawiam, wiecie, kto sprezentuje nam te rzeczy. Bo w gruncie rzeczy jest Dzień Matki, no to dostajemy coś teoretycznie od naszych dzieci. No, ciężko powiedzieć, żeby one nam sprezentowały spa.
1: Albo czas dla siebie. Mamo, to ja dzisiaj się mną nie zajmuj.
3: Więc tak naprawdę tak pod tym całym badaniem mam wrażenie, pod tym, co mówiły respondentki, to jest w ogóle takie pragnienie, żeby to mężczyzna wziął ten Dzień Matki, partner wziął Dzień Matki i on go jakby zrealizował.
1: Zorganizował.
3: Zorganizował, przeprowadził, tak wymyślił i uczynił tutaj, wcielił w życie. Więc to jest w ogóle ciekawe, tak? No bo dzień mamy, no to jest laurka, to jest właśnie kubek być może. Czy to jest jakiś drobiazg, które dziecko tam nabyło, nie wiem, z kieszonkowego, czy coś w tym stylu? No chyba, że mówimy o mamach, które mają już dorosłe dzieci. No to jest jakby inna para kaloszy. Ale zakładam, że niekoniecznie, bo ta zarobiona mama to jednak ma młodsze dzieci. No i to w takim razie jest o tym, że to tata
1: powinien się za to wziąć. A jak często przychodzą kobiety do pani z takim problemem właśnie spadającej samooceny, czy takiego pogrążania się w poczuciu winy? Czy to się często zdarza, czy nie często?
3: No cóż, często, mam wrażenie, że każda z nas w którymś momencie przechodzi przez taki etap, prawda? No pytanie, czy w nim zostaje na dłużej i to jest jakby coraz taki bardziej pogłębiający się stan, czy to są górki i dołki, które są no nieodzowne w życiu, no po prostu tak jest, że mamy lepsze i gorsze momenty i czasem się porównujemy i wychodzi na korzyść, a czasem się porównujemy i wychodzimy na no bardzo, bardzo niekorzyść własną. jak ja już się spotykam na jakichś takich rozmowach indywidualnych, to to już jest element większego problemu. Ta, ta niska samoocena i to takie, takie te niskie stany emocjonalne z tym związane. No, ale to już jest właśnie, to już jest jakiś puzzle w większej układance.
1: Ale wciąż jest tak, że to kobiety częściej zgłaszają się na terapię, częściej jakby wyciągają tę rękę po pomoc i mają to poczucie, że tej pomocy potrzebują, czyli są w stanie jednak przyznać się, że nie dają rady.
3: Tak, choć przyznam, że ja akurat mam to szczęście, że do mnie też pisze bardzo wielu mężczyzn, którzy chcieliby, przede wszystkim pytają o terapię par, ale też w drugiej kolejności o jakieś własne sprawy. Także to się zmienia, na szczęście to się zmienia.
1: To się zmienia, pani Julio?
2: Tak, z naszych obserwacji widać, że to się zmienia i właśnie nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi pani Agnieszki, to mieliśmy pytanie w naszej sondzie, które tak naprawdę nie pojawiło się w tym opracowaniu, ale zapytaliśmy kobiety, właśnie jakiej organizacji tego dnia matki oczekują i chcą, żeby kto przejął tutaj inicjatywę i właśnie bardzo dużo kobiet opowiedziało się za tym, że chcą, aby to ten partner właśnie nie tyle może zorganizował w całości ten dzień, a pokazał dzieciom, jak można okazywać tą wdzięczność. Wiadomo, że inaczej pokaże się, jak okazywać wdzięczność dziecku półrocznemu, rocznemu, tak? Inaczej kilkoletniemu, ale właśnie kobiety chciałyby, żeby swoimi poczynaniami to ten partner pokazał dzieciom, jak pokazać mamie to proste dziękuję.
1: No i to jest tak chyba kwestia docenienia, prawda? Żeby te nasze codzienne małe rzeczy, które robimy niemalże jak automat, ktoś kiedyś je zobaczył, dojrzał i docenił. Pani Agnieszko.
3: Tak jest. I dał medal.
1: I dał medal.
3: Który nam się należy.
1: Ja muszę
3: właśnie wejść w rolę moją macierzyńską.
1: Ach, w tym momencie, także rozłączamy
3: tak
1: się.
3: Jest, tak, niestety będę się musiała pożegnać.
1: Są sprawy ważne i ważniejsze. Bardzo dziękujemy, że była pani z nami, Agnieszka Rogala, psychoterapeutka, była moim państwa gościem. Polecamy profil pani Agnieszki na Instagramie, dużo wartościowych treści o macierzyństwie, także tam można znaleźć. Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: To my jeszcze dokończymy sobie naszą rozmowę o sondażu, o badaniu prezentu marzeń, bo to też jest bardzo ciekawe, że generalnie kobiety pytane nie oczekują też jakichś bardzo drogich tych prezentów na Dzień Matki. No właśnie to jest ten czas, który jest dzisiaj najważniejszy, ale to nie jest tak, że oczekują od razu, nie wiem, wycieczki na Malediwy i to jest ten czas dla siebie, tylko one tak skromnie do tego podchodzą, prawda?
2: Tak, zgadzam się z tym. 48% przepraszam, respondentek uważa, że taka optymalna kwota na upominek to jest przedział w kwocie 150-300 zł, ale też bardzo dużo kobiet mówi, że bardzo cieszy się z prezentów DIY, czyli zrobionych własnoręcznie przez dzieciaki, czy dzieciaki właśnie wspólnie z mężem, wspólnie z partnerem.
1: Laurki rządzą.
2: Tak, laurki rządzą. Z tego bardzo się cieszę i z takiej właśnie oprawy czysto indywidualnej, tak, spersonalizowanej, wykonanego czegoś przez swoje dziecko. Więc to nie kwota ma właśnie znaczenie.
1: Tylko ten gest i ten symbol. 29% kwota do 100 zł jest wystarczająca i co czwarta, że wyższe kwoty. Ale generalnie ważne jest chyba to, żeby ten dzień odnotować, nie? Że po prostu to jest ważne chyba dla kobiet, że to jest trochę tak, jak pani Agnieszka mówiła, że to jest bardzo symboliczne, że chciałbyśmy, żeby to było nie raz w roku, tylko, ale ten dzień jakoś tak, żeby był wart odnotowania.
2: Tak, żeby po prostu celebrować ten jeden dzień, bo wiadomo, chcemy być doceniane każdego dnia. I takie proste dziękuję, wiadomo, należy się każdemu każdego dnia, ale wydaje mi się, że Dzień Matki to jest takie święto, w którym kobieta może poczuć się szczególnie ważna, bo to jest właśnie jej dzień i nieważne, czy ma właśnie jedno dziecko, dwoje, troje czy pięcioro, przeżywa to tak samo mocno.
1: Więc pamiętajmy o tym Dniu Matki i pamiętajmy też, to jest też apel do partnerów i ojców i mężów, żeby też o tym Dzień Dziecka to będzie za chwilę, a to też, to o tym sobie też pewnie w środku tygodnia porozmawiamy, ale pamiętajmy o Dniu Matki i o tym, żeby ten Dzień Matki jakoś celebrować i to jest bardzo ważne, co pani Julia tutaj powiedziała, czyli że to oczekiwanie kobiet względem swoich partnerów i mężów, żeby nauczyli i pokazali dzieciom, jak te mamy doceniać. Nie tylko w Dzień Matki, ale tak na co dzień też.
2: Tak, dokładnie, bo właśnie dzieci uczą się poprzez obserwacje dorosłych, tak? I jeśli małe dziecko widzi, że tatuś docenia mamę na bieżąco, to ono też będzie go naśladowało. I tak naprawdę mama będzie miała małe dni matki przez cały rok, a ten jeden dzień będzie takim dopięciem.
1: I oby tak,
2: uroczystości.
1: I oby tak było, o czym mówiła Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: we w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro. Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Witam ponownie, Kamila Baranowska. To jest środek tygodnia w Radio Plus. Kto stoi za serią fikcyjnych zgłoszeń dotyczących dziennikarzy prawicowej stacji? Przypomnijmy, parę dni temu policja wkroczyła do mieszkania redaktora naczelnego telewizji Republika, dokonując przeszukania i zakuwając w kajdanki jego asystentkę. Wszystko pod pretekstem fałszywego, jak się szybko okazało, zgłoszenia. Wcześniej podobne zgłoszenia i interwencje miały miejsce u innych dziennikarzy tej samej stacji. Czy jest to element wojny hybrydowej, jak się przed tym bronić? I o tym wszystkim będziemy rozmawiać ze Stanisławem Żarynem, byłym pełnomocnikiem w rządzie Zjednoczonej Prawicy do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: No więc właśnie, czy to, co obserwujemy, co się dzieje wokół telewizji Republika, bo to była cała seria różnych takich dziwacznych wydarzeń, dziwnych zgłoszeń, to zaraz sobie porozmawiamy, czy generalnie służby nie powinny tych kropek wcześniej połączyć, zanim będą tak na poważnie do tych wszystkich zgłoszeń podchodzić, ale czy to może być rzeczywiście element jakiejś wojny hybrydowej?
2: Tak, zdecydowanie możemy mieć do czynienia z elementami wojny hybrydowej, co oczywiście musi takie stwierdzenie bazować na konkretnych przesłankach, o których dzisiaj nie mamy, więc jednoznacznie nie możemy powiedzieć, czy to jest scenariusz pisany przez obce służby, ale na pewno jest to możliwe. No, musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach, i takie też były doświadczenia jeszcze z lat rządów Zjednoczonej Prawicy, różnego rodzaju technologie i próby destabilizacji państwa polskiego były wykorzystywane właśnie przez obce nam wywiady do tego, żeby zaognić sytuację w Polsce, polaryzować debatę publiczną, więc to, co się dzieje od dłuższego czasu wokół telewizji Republika, na pewno pod tym kątem też powinno być badane, bo mamy tutaj dwie płaszczyzny tego. Z jednej strony wiemy o tym, że te ataki są dosyć proste technologicznie do zrobienia. To nie jest żadna bardzo skomplikowana metodologia, której ci sprawcy używają, ale musieli dużo sił i środków przeznaczyć na to, żeby dobrze przygotować to, co dzieje się wokół Republiki, bo wiemy o tym, że musiano dokładnie wytypować dziennikarzy, trzeba było zrobić rozpoznanie adresów niektórych z tych dziennikarzy, także powiązań rodzinnych, bo wiemy, że to również bazowało na pewnej wiedzy o prywatnym życiu tych, którzy byli poddani takim atakom, więc ktoś zadał sobie duży trud, albo żeby zrobić rozpoznanie osobowe redakcji, albo żeby takie dane gdzieś ustalić na podstawie jakichś danych dostępnych być może w darknecie, czy z różnych wycieków, czy działań hakerskich z ostatnich lat być może można było takie dane pozyskać, albo musiał po prostu przygotować tę operację, kradnąc dane dotyczące redakcji Republiki, więc na pewno ktoś wykonał dużą pracę, żeby zobaczyć, w jaki sposób te ataki skoncentrować na konkretnych osobach, i widać wyraźnie, że to jest coś, co zdecydowanie wykracza poza znamiona głupiego żartu, czy też nawet takie stalkerskie działania wymierzone w konkretną osobę.
1: Właśnie wyjął mi pan z ust moje kolejne pytanie, bo właśnie ja się zastanawiałam, czy można całkiem wykluczyć sytuację, że to jest po prostu jakiś głupi żart, jakaś prowokacja osób, które, nie wiem, chciały sobie właśnie się zrobić trochę szumu w internecie, w mediach i zobaczyć, czy im to wyjdzie. Czy to raczej za poważnie wygląda, tak?
2: Oczywiście wykluczyć tego nie można, bo tak jak wspomniałem, sama technika czy technologia użyta do tych ataków nie jest zbyt skomplikowana. Natomiast ktoś, kto dysponuje ludźmi, dysponuje wiedzą, dysponuje zasobami, musiał przygotować ten atak na redakcję Republiki i to wygląda zbyt poważnie, żeby uznać, że to jest rodzaj głupiego żartu. To jednak musi być albo jakiś atak motywowany politycznie, albo musi to być jakiś atak związany z oddziaływaniem jednego państwa na drugie, i myślę, że to jest w tej chwili powinien być wiążący scenariusz, to znaczy uderzono w redakcję, która jest, wokół której można było zrobić dosyć łatwo szum, który destabilizuje opinię publiczną, bo to jest też coś, co warto wskazać.
1: Wywołać emocje, prawda?
2: Wywołać emocje. Ktoś, kto analizuje stosunki między różnymi mediami a rządzącymi w tej chwili, dosyć łatwo wytypuje te redakcje, które są na cenzurowanym, są często wręcz atakowane przez polityków obecnej partii rządzącej. W związku z tym wytypowanie takiej redakcji do tych ataków też w sposób oczywisty będzie generowało zupełnie inne emocje, niż gdyby te ataki dotyczyły redakcji, która gdzieś tam z rządzącymi żyje na bardziej umiarkowanej stopie. Więc to też wydaje się jedna z przesłanek wskazujących na to, że tutaj dokonano pewnego rozpoznania rynku medialnego i sposobu funkcjonowania polskiej debaty publicznej, co pozwoliło wytypować akurat tych ludzi i tę redakcję jako ofiary tego ataku.
1: Ale mam wrażenie, że tak polaryzacja polityczna, tak duża, funkcjonująca w Polsce, bardzo ułatwia takie działanie, prawda?
2: Tak, oczywiście. Polaryzacja to jest właśnie to, co pokazuje, znaczy ten przykład pokazuje, jak mocno i jak łatwo jest nami zarządzać w ten sposób. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten scenariusz, że mamy tutaj do czynienia z jakąś operacją hybrydową, to proszę zauważyć, że ta iskra, którą były te ataki, rozbudziła bardzo poważne emocje, również obudziła radykalne stanowiska, pokazała agresorom, że łatwo i warto było w nas uderzyć, bo my się zaczęliśmy sami kotłować. Zamiast trochę trzymać emocje na wodzy, poszliśmy w bardzo taki gorący spór, który również obfituje w dużą ilość oskarżeń, ewidentnie takiej doszukiwania się złej woli a priori, więc to było skuteczne, jeżeli miało rozpalić emocje i jeszcze pogłębić naszą polaryzację wewnętrzną. Więc niestety możemy powiedzieć sobie, że ten atak, jeżeli dokonały go służby obce, bardzo się im udał, a jeżeli to był przypadek i mamy do czynienia z jakimś innym scenariuszem, no to zachęciliśmy naszych wrogów do tego, żeby takie akcje powtarzać, bo niestety tutaj te skutki tych działań napędzane już przez nas samych są również bardzo poważne i niebezpieczne.
1: Mnie też zastanawia jednak reakcja służb w tym wszystkim, no bo ja rozumiem, że gdyby to było jedno zgłoszenie, no to rzeczywiście służby muszą szybko zareagować, policja musi szybko przyjechać i przeciwdziałać, bo to było zgłoszenie dotyczące próby samobójczej. No ale jeśli to było już któreś z rzędu zgłoszenie i wszystkie były takie same i wszystkie dotyczyły jednej stacji telewizyjnej, wszystkie dotyczyły dziennikarzy tejże stacji telewizyjnej i były analogiczne, no to czy już nie powinno to być jakieś, już nie powinny jakieś inne służby w to wejść i jakby jakaś analiza sytuacji powinna mieć miejsce? Mam wrażenie, że tutaj tak i właśnie tutaj się pojawia szereg pytań, jakby co poszło nie tak.
2: Znaczy, wydaje się, że tutaj zawiodła wymiana informacji, bo oczywiście jednostkowe zgłoszenie zawsze trzeba sprawdzić i jestem ostatni, który będzie krytykował funkcjonariuszy, że jadą gdzieś na miejsce, z którego przychodzi zgłoszenie dotyczące próby samobójczej czy innej próby związanej z zagrożeniem terrorystycznym. Oczywiście funkcjonariusze powinni jeździć i sprawdzać takie rzeczy, natomiast po pierwsze ktoś powinien połączyć kropki, że podobne zgłoszenia dotyczą dokładnie tego samego środowiska, co oznacza, że ewidentnie mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko pojedynczym zgłoszeniem. To jest pierwsza rzecz, która zawiodła wymiana informacji. Zawiodło też bardzo poważnie, no niestety ten patrol tutaj narobił sporo złego, który interweniował w redakcji redaktora, znaczy leży w mieszkaniu redaktora Sakiewicza, bo tam ewidentnie doszło do działań, które nie były profesjonalne. To był moment, w którym ewidentnie rozpalone emocje społeczne, bo zachowania funkcjonariuszy powinny zostać przebadane, jeżeli chodzi o zgodność ich z takim profesjonalnym podejściem do tej sprawy. Myślę, że gdyby ta interwencja przebiegła inaczej, to być może cała sprawa też miałaby dzisiaj inny obraz i inne byłyby wokół niej emocje. To ewidentnie ta wizyta i ta interwencja spowodowała zaognienie sytuacji i wzajemne później oskarżenia, a niestety działania rządzących po tej interwencji jeszcze mocno podpaliły emocje, bo no, jest dla mnie rzeczą zupełnie skandaliczną, że kanały komunikacji czy ministra spraw wewnętrznych, czy policji budowały jakieś dwuznaczności w zakresie stosunków międzyludzkich, które rzekomo miały mieć miejsce w tej sytuacji, w tym miejscu. Tutaj mieliśmy do czynienia absolutnie z wykroczeniem poza normalną, rzetelną debatę publiczną w tej sprawie. Więc niestety w tej aktualnej sytuacji jest sporo zastrzeżeń do komunikacji i ministra Kierwińskiego, i samej policji, która nie potrafiła nie tylko wyjaśnić i ostudzić emocje, ale wręcz właśnie takimi insynuacjami podgrzała atmosferę, co spowodowało, że zupełnie inaczej na to wszystko zaczęliśmy patrzeć.
1: No, skorzystali jakby z okazji, skoro się nadarzyło, że można uderzyć w nielubianą telewizję, to po prostu skorzystali, nie myśląc zupełnie o tym, jakie to może długofalowo skutki przynieść z punktu widzenia też bezpieczeństwa państwa, bo jeśli mówimy, że może to być część wojny hybrydowej, no to polskie władze, które się do tego ochoczo przyłączają, no to jest coś absolutnie, co mi się w głowie nie mieści.
2: No niestety ja powiem, że, bo pamiętam jeszcze lata rządów Zjednoczonej Prawicy, że niestety to środowisko polityczne budowane przez Donalda Tuska ma taką łatwość wchodzenia w różnego rodzaju działania polityczne bez względu na koszty, które ponosimy jako państwo. Tu chociażby sytuacja wokół granicy z Białorusią się przypomina. Nie chcę rozwijać tego, bo to inny temat, ale no ewidentnie mogliśmy mieć do czynienia z taką próbą wykorzystania chwili do jakichś działań i interesów politycznych, coś, co absolutnie nie powinno mieć miejsca, bo właśnie napędzamy w ten sposób i zachęcamy naszych agresorów, żeby takie akcje powtarzać, żeby to kontynuować, żeby ta historia była i rozgrzewała nasze emocje coraz mocniej. A jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto spojrzeć, to znaczy na szerszy kontekst, bo to wszystko dzieje się w bardzo specyficznej sytuacji, kiedy Rosja i już ewidentnie rosyjskie służby zaczynają wzmacniać swoją operację hybrydową przeciwko krajom wschodniej flanki NATO. W Polsce mamy zaognienie sytuacji właśnie wokół tych tematów związanych z mediami i Republiką, ale mamy również bardzo mocną presję i na Litwę, i na Łotwę, na Estonię, ostatnio na Finlandię, więc coś złego dzieje się wokół każdego kraju wschodniej flanki NATO. U nas akurat ten scenariusz rozpalania emocji jest związany z atakami hybrydowymi na dziennikarzy, ale to wszystko niestety ma jakiś wspólny mianownik.
1: Ale to jest też bardzo ciekawe, dlaczego media jakby stają się jednym z głównych pól tej walki hybrydowej, bo jakby tutaj jest uderzenie w telewizję Republika, a nie na przykład w polityków, tak, opozycji.
2: To mamy do czynienia z permanentnymi atakami polityków wzajemnymi, więc to jest coś, co być może już w Polsce nie budzi aż tak dużych emocji. Mamy ewidentnie też, o czym wspomniałem, taką podatność w tej sprawie, bo jeżeli weźmiemy sobie historię pewnego takiego deprecjonowania redakcji Republika, to jest coś, z czym no, moim zdaniem nie mieliśmy w aż takim natężeniu do czynienia wcześniej nigdy w Polsce. Były oczywiście krytyki, ataki, insynuacje różnego rodzaju, czy psztyczki wzajemnie dawane sobie między politykami a mediami, to jest oczywiście coś, co ma bardzo długą historię, ale nie pamiętam aż tak mocnej operacji deprecjonowania mediów, jednego medium konkretnie, nie wpuszczania na konferencję prasową, ataków takich właśnie dyskredytacyjnych, nagrywania filmików, w których politycy rządzący twierdzą, że redakcja Republika to w ogóle nie jest medium, tylko działalność stricte propagandowa. Więc mamy do czynienia z medium, które jest, wokół którego jest kształtowana pewna atmosfera odbierająca w tej redakcji dziennikarzom prawa do bycia dziennikarzami. Co również powoduje, że oni są pod psychologiczną presją, co również mogło mieć znaczenie przy tej okazji. To znaczy uderzenie odpowiednie w takie środowisko zawsze będzie powodowało nadmierną reakcję, bo ci ludzie są pod presją, w związku z tym jak jeszcze im się dołoży, to oni zawsze łatwiej spowodować, żeby oni wybuchli, mówiąc tak kolokwialnie. Więc być może ten cel nie został wybrany przypadkowo. Być może również ta atmosfera, którą do dzisiaj przecież widzimy wokół Republiki, właśnie spowodowała pewną podatność państwa polskiego na tego typu naciski. I oczywiście media w ogóle ogólnie są bardzo ważne we współczesnej wojnie hybrydowej, bo zarówno są ofiarą, jak i są pewnym narzędziem do tego, żeby wykorzystywać je do ataków hybrydowych. Ale tutaj widzimy też różne psychologiczne uwarunkowania, które mogły mieć znaczenie.
1: O tym byciu narzędziem porozmawiamy sobie, ale to za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.

0: Plus Koszalin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o wojnie hybrydowej, o tym, kto stoi za serią fikcyjnych zgłoszeń dotyczących dziennikarzy Telewizji Republika. Czy można tu mówić właśnie o tym, że nie jest to przypadek, nie jest to zwykły żart, ale coś więcej. Rozmawiamy ze Stanisławem Żerynem, byłym pełnomocnikiem w rządzie Zjednoczonej Prawicy do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. I o tym, że media, które są właśnie, często jakby padają ofiarą tego typu działań, ale też bywają używane jako narzędzie. I mam wrażenie, że trochę też z tym mamy do czynienia teraz, bo część mediów przyłączyła się ochoczo właśnie do tego podkręcania atmosfery wokół tego, co się wydarzyło i też zwracania właśnie uwagi, że tam chodziło tak naprawdę o jakąś sytuację prywatną, że to nie jest, że nie należy do tego przykładać jakiejś nadmiernej wagi właśnie, że to jakie są elementy wojny hybrydowej czy czegokolwiek innego, tylko zupełnie trzeba na to spojrzeć inaczej. I tak czytałam te różne teksty, czytałam te różne komentarze, także dziennikarzy i czułam taki pewien niesmak, że kurczę, jednak chyba należałoby do tego podejść bardziej poważnie. No jednak kurczę, służby wchodzą do domu redaktora naczelnego ważnej, największej właściwie telewizji prawicowej i nie tylko, bo przecież Republika ma dzisiaj bardzo wysoką oglądalność, niekiedy największą. Skuwają asystentkę w kajdanki pod jakimś pretekstem i generalnie wszyscy uznają, że no tak musi być.
2: Nie, no tak nie musi być i to zresztą była sytuacja, którą mam nadzieję wyjaśni postępowanie wyjaśniające w policji. Tak powinno się zdarzyć. Natomiast no niestety mamy do czynienia z bardzo silną polaryzacją, która wchodzi właściwie dzisiaj na każdy obszar życia publiczno-społecznego i media też nie są wolne od tego typu zjawisk. Więc to,
1: więc
2: na
1: łatwo,
2: co ja bym zwrócił
1: uwagę... Więc łatwo jest
2: je
1: używać jako narzędzie.
2: Łatwo jest używać, łatwo jest też zrobić coś, co powoduje dużą właśnie taką polaryzację i pewną kalkę polityczną. Media też często przykładają do interpretacji różnych zjawisk i zdarzeń. Wystarczy sobie zrobić prosty eksperyment myślowy, żeby zastanowić się, co by się stało, gdyby ta sytuacja dotyczyła innej redakcji, tej na przykład bardziej mainstreamowej, czy liberalno-lewicowej, a z kolei policją dzisiaj zarządzałby jakiś polityk prawicowy. No to na pewno mielibyśmy zupełnie inną reakcję, inną sytuację związaną z reakcją i komentarzami w tej sprawie. Oczywiście takie eksperymenty myślowe same w sobie już powodują, że ktoś musi mieć refleksję i krytycznie patrzeć na rzeczywistość, a z tym też bywa niestety różnie. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to na co sobie wciąż nie zdajemy sprawy sobie z różnych rzeczy, jeżeli chodzi o skalę zaangażowania struktur państwowych Federacji Rosyjskiej i Białorusi właśnie na rzecz wojny hybrydowej przeciwko Polsce. Musimy brać pod uwagę, że Rosjanie mają na etatach setki funkcjonariuszy, tysiące naukowców, dziennikarzy, komentatorów, analityków, którzy obserwują to, co dzieje się w Polsce. Wiedzą dokładnie, kto jak reagował w ostatnich latach na różnego rodzaju wrzutki, kto jak reagował na ataki hybrydowe czy prowokacje powietrzne, ziemne, fizyczne, które organizowała Rosja. Wiedzą, jakie były stanowiska różnych redakcji czy konkretnych osób nawet na różnego rodzaju tematy. Wiedzą, jak wygląda polaryzacja życia medialnego także i wiedzą, jak z tego korzystać. I to wszystko powoduje, że my naprawdę powinniśmy mieć dużo chłodniejsze głowy, szczególnie właśnie w tych sytuacjach kryzysowych, bo musimy mieć świadomość, że ktoś może nas rozgrywać, ktoś może zarządzać różnymi kryzysami w taki sposób, żeby nas osłabiać i żeby powodować destabilizację państwa polskiego. I te wszystkie komentarze, często wynikające nawet z tak przyziemnych spraw, jak brak czasu na weryfikację różnych rzeczy, ale również te, które wynikają wynikają z jakiegoś zacietrzewienia politycznego, czy właśnie z pewnych klapek politycznych, które wszyscy w sobie jakoś tam mamy. To wszystko jest coś, co działa na korzyść agresorów w momentach takich właśnie presji i ataków hybrydowych. Mhm. A biorąc pod uwagę, że niestety ta rzeczywistość się nie zmieni w najbliższych latach, a co więcej scenariusze są niestety przed nami dosyć pesymistyczne, to wszystko powoduje, że my powinniśmy naprawdę zaciągnąć hamulec ręczny jako wspólnota polityczna, narodowa i trochę wziąć na wstrzymanie, jeżeli chodzi o tę walkę polsko-polską, bo to jest coś, co naprawdę napędza agresorów, ludzi, podmioty, służby, które życzą Polsce bardzo źle i na pewno nie będą miały żadnych zahamowań, żeby prowadzić bardzo agresywne działania. A przypomnijmy, że wojna wywiadowcza Rosji przeciwko Polsce już jest wojną terrorystyczną, która zakłada również ofiary śmiertelne po naszej stronie i tutaj naprawdę stawka jest bardzo wysoka.
1: Już inna sprawa, że rzeczywiście część polskich elit politycznych, medialnych być może nie docenia tego zagrożenia wojną informacyjną, trochę je lekceważy albo wplata w ten spór bieżący. A jak polskie służby są przygotowane do tego typu działań? Czy to się rzeczywiście zmieniło, ich nastawienie, ich przygotowanie po wybuchu wojny na Ukrainie, że jesteśmy lepiej do tego przygotowani, czy niekoniecznie?
2: Jeżeli mówimy o rozumienie wojny informacyjnej to polskie służby oczywiście, no mogę powiedzieć o stanie na jesień 2023 roku, były wtedy bardzo dobrze przygotowane do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o rozpoznanie, o środowiska, które są wykorzystywane, czy angażują się na rzecz wojny informacyjnej przeciwko Rosji przeciwko Polsce, czy Białorusi. To wszystko było dobrze rozpoznawane i na bieżąco monitorowane przez zespoły zadaniowe, które funkcjonowały w czterech służbach, czyli dwóch wywiadowczych i dwóch kontrwywiadowczych. To, co mam nadzieję nadal funkcjonuje, to właśnie te zespoły takie bardzo robocze, które są w stanie identyfikować te kanały komunikacji, które są wykorzystywane przez Rosję do ataków informacyjnych, są w stanie wykorzystywać różnego rodzaju też ludzi, którzy się w to angażują. No wystarczy wspomnieć dzisiejszą historię nagłaśnioną przez rząd, czyli zatrzymania trzech osób, które też prowadziły działania takie dezinformacyjne i propagandowe na rzecz rosyjskiego wywiadu. No mało się mówi, a rząd o tym zapomniał wspomnieć, że ustalenia w tej sprawie zostały poczynione w 2022 roku. Od 2023 roku śledztwo się toczyło w tej sprawie, więc to jest też dowód na to, że nasze rozwiązania i te zespoły, które wtedy funkcjonowały, były skuteczne, jeżeli chodzi o rozpoznanie tych środowisk, które są wykorzystywane przez rosyjski wywiad do wojny informacyjnej. To, co myśmy budowali, a co w tej chwili w ogóle nie funkcjonuje niestety, to pewna taka jednostka nadrzędna, która zajmowała się też działalnością edukacyjną, informowaniem społeczeństwa o tym, jakie są ustalenia polskich służb, bo tutaj jest ewidentnie potrzebne jest takie ciało na poziomie rządowym, które będzie nie tylko zbierało informacje i ustalenia służb, ale też będzie próbowało jakoś neutralizować te działania, które służby widzą. I z tym dzisiaj jest bardzo poważny problem, bo do tej pory rząd nie zaproponował żadnego systemu, który by zastąpił to, co zostało zniszczone, czyli te rozwiązania, które budowaliśmy my. Ten zespół, którym miałem zaszczyt prowadzić i działać, koordynować jego pracę, został rozwiązany w pierwszych dniach funkcjonowania ministra Siemoniaka i do dzisiaj żaden zespół na takim szczeblu nie powstał, co niestety ma swoje bardzo poważne skutki, jeżeli chodzi o możliwość neutralizacji właśnie tej wojny informacyjnej, bo ona niestety jest dużo mniejsza niż była.
1: Ja tak o to pytam, bo przecież w przyszłym roku wchodzimy w rok wyborczy, więc może być tak, że to będzie też taki czas zwiększonego ryzyka destabilizacji Polski przed wyborami.
2: Na pewno tak to dzisiaj już trzeba widzieć i takie działania zresztą widzieliśmy przecież przy okazji wyborów prezydenckich w Polsce. Widzieliśmy próby też obcych ingerencji, próby wykorzystywania różnych luk w przepisach. Jest pytanie, czy to oczywiście jest na tyle duża skala, że miało to znaczenie dla wyborów. Tego trudno to oceniać, natomiast ewidentnie mieliśmy do czynienia z próbami wpływania na kampanię wyborczą, destabilizowania wyścigu wyborczego i oczywiście z tym należy się również liczyć przy okazji następnych wyborów, bo Rosji zależy nie tylko na tym, żeby ewidentnie ewentualnie wpłynąć na końcowy wynik, ale również zależy na przykład na tym, żeby podważyć w ogóle wiarygodność demokracji w Polsce, jak i na Zachodzie, a żeby tego dokonać, to trzeba również w sposób taki bardzo ostentacyjny i jawny podważyć rzetelność i uczciwość kampanii wyborczej, więc to będzie bardzo duże zadanie dla polskich służb, dla również polskiego rządu, żeby taki system ochrony wyborów na poważnie stworzyć, ale będzie to też również zadanie opinii publicznej, żeby taki system wymusić na rządzących, bo jak wspomniałem, do tej pory nie mamy tutaj sukcesów.
1: O czym mówił Stanisław Żaryn, był pełnomocnik w rządzie Zjednoczonej Prawicy do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co się wydarzyło w Telewizji Republika, tylko trochę teraz z innej strony. Jest z nami Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dobry wieczór, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Albo dzień dobry. Jak ty oceniasz to, co się wydarzyło i samo to wejście do mieszkania redaktora naczelnego po tym fikcyjnym wpisie, ale też to, co się działo później, czyli te wszystkie komentarze, też te komentarze ze strony rządzących, komentarze ze strony innych dziennikarzy, aż wreszcie po całą tę atmosferę gęstniejącą wokół Telewizji Republika?
2: No, cały czas nie mamy wiedzy na temat podstawowej rzeczy, to znaczy jak przebiegała interwencja grupy policyjnej w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza. Nie wiemy, czy były podstawy do tego, aby skuć kajdankami asystentkę, a moglibyśmy się tego dowiedzieć, gdyby policja przedstawiła całość materiału filmowego. Główny zainteresowany i główny krytyk polityki sposobu przeprowadzania interwencji mówi, że jest jak najbardziej zdania, że ten materiał powinien być ogłoszony. Bez obejrzenia materiału nie możemy stwierdzić, czy doszło do czegoś w rodzaju nadużycia władzy, czy nie. A policja materiału nie chce nie tylko dać, ale prowadzi coś w rodzaju kampanii ośmieszania ofiary swojego nalotu, czyli ujawnia przeciek do mediów, w których pada sugestia, że gospodarz był nie kompletnie ubrany, co jest z kolei sugestią, że sprawa miała charakter, no krótko mówiąc, interwencji w trakcie jakiejś miłosnej schadzki. Ta sytuacja, w której policja posiada, ale w cudzysłowie martwi się o dobrą opinię, jest typowym przykładem nadużywania władzy, bo jeżeli policja ma jedyny zapis, a mamy do czynienia z obywatelem, który twierdzi, że jego prawa w jego własnym mieszkaniu zostały naruszone, no to możemy ocenić, czy prawdziwe zarzuty są, czy nie, tylko obejrzywszy tego materiału, a policja tego nie robi, za to głośno krzyczy, że jest oczerniana, że jest traktowana w sposób niesprawiedliwy i że cała interwencja miała uzasadnienie. Krótko mówiąc, bez ujawnienia przez policję materiału nie możemy ocenić, czy doszło do naruszenia praw obywatelskich, czy nie.
1: Ale generalnie to jest też bardzo, bardzo dziwne, że policja tego nie chce zrobić. No bo ja nie rozumiem, jeśli sam zainteresowany domaga się wręcz ujawnienia, a policja mówi, używa tłumaczenia, że nie, my ze względu na dobro tegoż nie będziemy tego ujawniać.
2: A ten tegoż mówi, no więc właśnie, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest sposób prowadzenia sprawy. Jeżeli w krótkim czasie w jednym medium pojawia, a nie tylko w jednym, bo przecież były wezwania także do telewizji w Polsce 24. Pojawia się seria ewidentnie fałszywych działań, no to możemy zapytać, jakie są, co robi policja, by to ustalić. Oczywiście policja powie, że my musimy to chronić, no ale jedno możemy stwierdzić, znaczy policja jest w tej sprawie nieskuteczna. Od piątku aresztowania

0: Zwolniono jedną osobę, której muszono zwolnić, której, krótko mówiąc, pierwsze działania były nieskuteczne. Ta nieskuteczność trwa już 5 dni. A skoro ta nieskuteczność nakłada się na podejrzenie, że mogła być to forma nacisku na Tomasza Sakiewicza, na przykład przed dzisiejszym jego wezwaniem do na prokuraturę, no to sprawa jest tym bardziej bulwersująca.
1: A w takim razie, jak oceniasz jakby skutki tego całego wydarzenia? Bo to nie tylko mnie zresztą to się skojarzyło z tym, co się wydarzyło w redakcji tygodnika Wprost lata temu, gdzie też służby weszły do redakcji. Pamiętamy te drastyczne sceny wyrywania laptopa ówczesnemu redaktorowi naczelnemu Sylwestrowi Latkowskiemu. Pamiętamy, że tygodnik Wprost publikował wtedy taśmy i kulisy tej całej afery taśmowej. Osób z rządu, będących u władzy, wtedy było u władzy koalicja PO-PSL i pamiętamy, że to się walnie przyczyniło do tego, że później ta opcja polityczna przegrała wybory. To więc jakie skutki polityczne mogą być tego, co się dzisiaj dzieje wokół Telewizji Republika?
0: Nie sposób nie zauważyć, że w sobotę już, czyli następnego dnia, po wybuchu afery, paru polityków Platformy zaczęło snuć insynuacje obyczajowe. To był pan na przykład Krzysztof Brejza, ale to były też postacie takie jak Roman Giertych, który jest politykiem Platformy. Już pomijam, że w tej sprawie włączył się ksiądz Kazimierz Sowa, który dokładnie snuł równie obrzydliwe i obleśne, bo nie ma tutaj co używać innego słowa. Na szczęście tutaj nastąpiła już reakcja arcybiskupa Galbasa, który zapowiedział, że zobowiązał księdza Sowę do usunięcia, ale na przykład ja ze strony internetowej wyczytałem, że ksiądz Kazimierz Sowa został oddelegowany z diecezji krakowskiej do warszawskiej, jest rezydentem przeprawy świętego Aleksandra i pełni funkcję, tak przynajmniej pisze na Wikipedii, duszpasterza środowisk twórczych, bo to jest kolejne pytanie, czy osoba, która ma za sobą taki skandal, no bo tak to trzeba nazwać, może dalej pełnić tą funkcję. Dobrze, zostawmy księdza Sowę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy Platformy natychmiast rozpoczęli kampanię upokarzania Tomasza Sakiewicza. Na to Platforma też się nie ustosunkowuje do tego. A minister Kierwiński na swoich tweetach wprost sugeruje, że nie ma sprawy, bo w jego opinii Telewizja Republika i, jak domyślam się, jego szef nie są dziennikarzami. No to w każdym kraju na świecie minister spraw wewnętrznych, który sobie ocenia, czy może uważać kogoś za dziennikarza, czy nie, byłby skandalem. I inni dziennikarze by protestowali. No ale czego oczekiwać, kiedy wicenaczelny Gazety Wyborczej sam snuje rozważania na temat, jakie relacje łączyły asystentkę Tomasza Sakiewicza i jego samego. No więc mamy sytuację, w której polaryzacja wśród dziennikarzy powoduje, że w tej sprawie jest stosunkowo mało głosów wzywających do tego, że po pierwsze władza powinna szybko to wyjaśnić, a po drugie, że jest to, może być to uważane za atak na media. I teraz zauważmy jeszcze jedną rzecz. Media wyraźnie przestały się interesować tą sprawą. A powtarzam, mija piąty dzień i władze są, nie mają nic nam do powiedzenia w sprawie wyjaśnienia autorów tego ataku. No bo to były fałszywe, tu się wszyscy zgadzają, prawda?
1: Tak. To wiemy. Ale rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, co mówisz w tym sensie, że wtedy w przypadku redakcji tygodnika Wprost, to większość mediów jednak była rzeczywiście szczerze głęboko oburzona i stanęła po stronie redakcji tygodnika Wprost. Pamiętamy to słynne zdanie wypowiedziane przez Monikę Olejnik na konferencji prasowej Donalda Tuska, która powiedziała: panie premierze, wszyscy dziennikarze, wszystkie media są przeciwko panu. No teraz właśnie nie ma takiej sytuacji, także wszyscy tutaj zgodnie.
0: I to jest sytuacja, która bardzo ułatwia sytuację władzy. No bo tak, W sobotę Artur Bartkiewicz napisał, że to jest bardzo sprawa, poważna sprawa i nie można jej nie wyjaśnić.
1: Rzeczpospolitej.
0: Ja 5 dni, tak. I tych komentarzy już takich nie ma. Czyli krótko mówiąc, no przychodzi na myśl takie wyjaśnienie, że władze, a dokładnie minister Kierwiński, uznały, że inne wydarzenia wypchną tą sprawę i można ją przetrwać. Cały czas z jednej strony mówiąc, że śledztwo się toczy, a z drugiej strony w lekceważący sposób wyrażając się o telewizji Republika.
1: Bardzo, bardzo to jest ciekawe. A czym to się wszystkim skończy? To sprawa się rozejdzie po kościach i generalnie wszyscy o tym zapomną i nie będzie miała właśnie żadnego wpływu? Bo na razie jest tak, że jednak sama Telewizja Republika bardzo tego tematu pilnuje. Dzisiaj była demonstracja.
0: No ale to jest naturalne, no, bo oni są ofiarą. No to nic dziwnego, prawda?
1: Ale jak długo im się uda pilnować, nie, tego tematu?
0: No dobrze, no wyobraźmy sobie, że co tydzień rzecznik mówi, no jeszcze prowadzimy śledztwo, no i co? No i mija tydzień, wszyscy powoli o sprawie zapominają. Jak podejrzewam, znajdą się też inni koledzy, którzy nie cierpią Republiki, dziennikarze, którzy po pewnym czasie zaczną mówić, no ile czasu można to ciągnąć, no Republika staje się śmieszna, w ciągle przedstawiając się jako ofiara, no i tak można w ten sposób nie przejmować się tą sprawą. No, przypomnę, no, że było znacznie więcej spraw, które nie były wyjaśnione w dziwnych zachowaniach władzy wobec mediów. No, obecnej mówię. Więc tutaj obawiam się, że będzie stosowana właśnie ta metoda, że natłok wydarzeń spowoduje, że po pewnym czasie sprawa zostaje zapomniana, Republika cały czas dobija się, policja mówi, że nie puścimy tego filmu, albo że prowadzimy śledztwo, jak coś ustalimy, to poinformujemy. Jeżeli nie ma presji innej niż Republika, która jest sama zainteresowana, ale też jest przez to, że jest sama, no to przez to jest to mniej istotne, no to władza może powiedzieć, no Republika ciągle wyciąga tą aferę, no Boże, co takiego się stało, no. A filmu nie puścimy, bo jesteśmy strażnikami dobrego imienia Tomasza Sakiewicza. Oczywiście jest to komedia, ale można tak grać.
1: Ale czy będą kolejne tego typu zgłoszenia, akcje? No bo przed chwilą rozmawiałam ze Stanisławem Żerynem, który mówił, że to nie można wykluczyć, że to jest element wojny hybrydowej i że tego typu rzeczy będą się powtarzać, zwłaszcza, że wchodzimy w rok wyborczy, więc...
0: I tu dochodzimy do tego dramatu, który jest w Polsce. To znaczy, w sytuacji, kiedy nie ma zaufania do tego, że organy państwa działają na rzecz interesu publicznego, to nie można nawet skutecznie walczyć z taką sytuacją, nawet jeżeli wyobrazimy sobie hipotetycznie, że była to jedna z operacji destabilizacyjnych w Polsce, która była z zewnątrz. No bo jeżeli nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie w zachowaniu policji, no to jak mamy wykluczyć albo nie wykluczyć, że to była operacja, czy to na zlecenie polityczne, czy to z zewnątrz. I jeszcze jedno, no ta koincydencja wyglądała bardzo dziwnie, to znaczy no dziennikarze Republiki stawiają tezę, że być może po prostu była inwigilacja Sakiewicza i wybrano interwencję w takim momencie, aby stworzyć wrażenie, stworzyć elementy, że no po prostu...
1: Że da się go skompromitować.
0: No tak, że się da go skompromitować, dokładnie.
1: I że to się do niego przyklei. No będziemy obserwować, przyglądać się tej sprawie i mówić o niej także w Radiu Plus. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Z nami był Piotr Semka, publicysta tygodnika Te Rzeczy. Bardzo dziękuję, Piotrze.
0: Dziękuję. I jest jeszcze ostatnia rzecz. Jeżeli zgłoszenie ma być wytrychem do tego, żeby móc nagle wpaść do czyjegoś mieszkania i je przeglądać, no to się rzeczy naprawdę, kiedy będzie jakaś taka sytuacja groźna, no to wtedy poziom nieufności społecznej będzie znacznie utrudniał policji takie działania. I wtedy może dojść do tragedii, a wtedy wyjdzie minister Kierwiński i mówi, proszę bardzo, wtedy jak interweniowaliśmy u Sakiewicza, byliście z tego chryje, a teraz konsekwencje tego były takie, że nie zapobiegliśmy jakiejś próbie samobójczej czy zaatakowaniu dziecka. No.
1: To mogą być skutki, których takie długofalowe
0: tego, Polska, co się wydarzyło. A to Polska Domini 2006 właśnie, trawestując Wyspiańskiego.
1: Tu stawiamy kropkę. Raz jeszcze dziękuję. Piotr Szemka był z nami.
0: Dziękuję. Do zobaczenia.
1: Ja jeszcze zapraszam do Pawła Krzemińskiego na godzinę 23 do wysłuchania programu Nocne Światło, a dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce. Jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. A gośćmi Nocnych Świateł będą Izabela Kobierecka i dr Mira Jankowska. To u Pawła Krzemińskiego. To był środek tygodnia w Radiu Plus. Kamila Baranowska. Kłaniam się nisko.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.

0: wczesnej młodości. I to, co się wtedy działo, na przykład, czy rodzice byli nadopiekuńczy, czy właśnie nie wyrażali emocji, był chłód emocjonalny w domu, czy też był rodzaj takiego bardzo radykalnego i ostrego traktowania młodego człowieka, to powoduje, że w jakiś sposób kształtuje nam się sposób postrzegania tego, jak jesteśmy my traktowani, jaki jest stosunek tych osób, wychowawców, czyli rodziców, opiekunów, może tak, opiekunów do nas. No i jak my na to możemy odpowiadać? To jest raz. Dwa. Jest też kwestia, jak w rodzinie w ogóle traktowało się relacje, czyli więzi z dziećmi, rodziców z dziećmi, czy z rodzeństwem i tak dalej. Bo jeżeli na przykład któreś z rodzeństwa było traktowane w sposób taki, powiedziałabym, lepszy, to też się jakoś odciśnie na tym, jak my sami możemy siebie postrzegać, kiedy na przykład pojawia się już w życiu dorosłym, czy w tym okresie dorastania, jakaś postać, która nas zafascynuje. I wtedy możemy albo tę postać na przykład gloryfikować i uważać, że tak, że ta osoba jest bardzo wartościowa, cenna. No ja jestem taki mało wartościowa, może przy niej tak trochę nabiorę tego światła i tego blasku. Na przykład, prawda? Albo z kolei właśnie rzucamy się w taką relację, no bo w domu było tak trudno i tak boleśnie, że każdy, kto na mnie spojrzy, jest życzliwie, jest no tym takim moim wybawcą. I że to jest ten, który mnie kocha. I stąd się biorą też, myślę, te zachowania młodych bardzo osób, chociaż myślę, że i dorosłe osoby też tak czasami mogą się zachować, że te intymne doświadczenia, one zastępują to, co można byłoby określić jako taki rodzaj miłości troskliwej, miłości, która afirmuje człowieka, która go dostrzega, która w ogóle sprawia, że człowiek zaczyna głęboko i wolno, znaczy w wolności, oddychać. Więc z tych powodów, dla których albo właśnie emocjonalnie bardzo przeżywamy nasze związki i uczucia, albo się wycofujemy, jesteśmy na dystans, tych powodów może być sporo. Jest też pewien, może to też jest warto zauważyć, że żyjemy w czasach, kiedy jednak te społecznościowe narzędzia często nami rządzą, a w nich to, co jest proponowane, tak? I często, i tu warto to zaznaczyć, że my pokazujemy siebie jakoś, czyli żyjemy w kulturze wizerunku, czyli chcemy jakoś się przedstawić, zaprezentować, a nie w kulturze, która była do tej pory, w kulturze charakteru, czyli to, co było tym wyrobieniem człowieka, aby stawał się lepszą wersją siebie, tak? W sensie, żeby był odpowiedzialny, żeby był szlachetny, żeby był uczciwy, żeby był życzliwy wobec innych i tak dalej, że tego nie ma, a staje się na przykład wartością to, co jest powierzchowne, a często po prostu puste. I to też może powodować, że w jakiś sposób odbieramy właśnie ten świat emocji, doświadczeń miłosnych, i chcemy w jakiś sposób to przeżywać, bo tak dzisiaj prezentuję to, zwłaszcza przez filmy czy przez jakieś inne materiały. No a często po prostu to jest ucieczka, iluzja albo wręcz destrukcyjne.
1: Dziękuję, Miro. Bardzo istotna rzecz, którą tutaj powiedziałaś, to jest kwestia charakteru. Bo charakter to jest coś takiego, na co mamy wpływ, to znaczy możemy go ukształtować w przeciwieństwie do temperamentu. Dlatego chcę do tego nawiązać, bo i zapowiedziałaś, no, że mamy pewien kapitał wrodzony, czyli taką ludzką potrzebę i zdolność kochania, która za tą potrzebą idzie. Więc można powiedzieć, że to jest w jakiś sposób zapisane biologicznie, ale pytanie, czy sposób jest zapisany biologiczny, czy to jest, czy temperament ma wpływ na to, jak tworzymy więzi, w jaki sposób budujemy relacje, czyli no jakby to ująć, czy istnieje coś takiego, co możemy nazwać genetyką miłości.

0: Czy na przykład dlaczego jedni potrzebują dużo bliskości, a inni szybko się wycofują?
1: No to z tą bliskością i wycofywaniem to bym powiedziała, że wszyscy potrzebujemy bliskości. Dzieci rodząc się nie mają takiego podejścia, że na miłość trzeba zasłużyć albo że bliskość jest niebezpieczna. Jak rodzimy się jako dzieci, to dla wszystkich bliskość jest ważna i nie ma tutaj jak gdyby różnicy ani w temperamencie, ani w stylu kochania, czy tej bliskości, czy tą bliskość będziemy rozumieć tak samo. Natomiast bardzo wpływa na rozumienie bliskości właśnie to, w jaki sposób jesteśmy przyjmowani przez naszych ważnych ludzi, czyli tutaj najczęściej rodziców. I bo dzieci nie uczą się miłości z wykładów, nie uczą się budowania relacji z tego, co im się mówi, tylko czego doświadczają. Czyli jeżeli na przykład mamy do czynienia z matką, która jest opiekuńcza, która patrzy na swoje dziecko, na ojca, który dostosowuje swój ton wypowiedzi, na rodziców, którzy reagują na potrzeby albo na przykład nie reagują na te potrzeby, więc możemy na przykład wyrabiać sobie różne tutaj wzorce, w zależności od tego, czego doświadczamy. Dla niektórych osób, jeżeli, nie wiem, doświadczają jako dzieci niebycia widzianym, czyli ich potrzeby nie są realizowane, no to mogą się nauczyć, że muszą sobie radzić sami, więc mogą na przykład uważać, że ta bliskość jest jakoś zagrażająca, że trzeba być samodzielnym, nie okazywać emocji, być twardym, a na przykład osoby, które, nie wiem, są często porzucane, mogą mieć taką ogromną potrzebę tej bliskości, że jak tylko opiekun znika z pola widzenia, to są przerażeni, zalani emocjami, bo obawiają się na przykład, czy w ogóle ta mama i tata wrócą. To nie o to chodzi, że jeżeli na przykład mamy bezpieczną więź z rodzicami, to że to są idealni rodzice, bo takich nie ma. I też chciałabym od razu zaznaczyć, jak będziemy w ogóle rozmawiać o tych stylach przywiązania i w ogóle o rodzicach, to pamiętajmy, i chciałabym mieć taką dużą wyrozumiałość też do rodziców, że rodzice też wchodzą ze swoimi nadwyżkami i deficytami. I to nie jest tak, że pokolenie naszych rodziców to są ludzie idealni, którzy powinni dać nam dokładnie to, czego potrzebujemy, bo od najmłodszych lat, od najwcześniejszych doświadczeń doświadczamy w dużej mierze różnej deprywacji potrzeb i nie wszystko to, co jest dla nas ważne, jest zrealizowane, ale różne pokolenia miały różne też podejścia do wychowywania chociażby dzieci i w wielu domach na przykład jest bardzo taki, można powiedzieć, w cudzysłowie normalny dom, no bo jest jedzenie, nie brakuje pieniędzy, na dodatkowe zajęcia są środki i generalnie nie można się przyczepić, że ci rodzice nie dbają o dziecko, ale już na przykład aspekt taki mniej mierzalny, czy taki świat emocjonalny może być kompletnie niezaopiekowany, że na przykład nie można tam mówić o emocjach, nie można pokazywać, że się boi taki młody człowiek, nie może na przykład mówić o tym, że nie daje rady, bo trzeba być samodzielnym, twardym i w ogóle ogarniętym, silnym i tak dalej.
0: Czyli nie może czuć się bezpiecznie,
1: nie może
0: mówiąc.
1: Czuć się bezpiecznie, nie może być sobą, czyli mogę być wdzięczna tylko za to, co dostaję, ale właściwie moje potrzeby i mój sposób przeżywania świata może być umniejszany albo ośmieszany, na przykład czasami komentarze nie przesadzaj, nie płacz, daj spokój, musisz być grzeczna.
0: Tak, weź się w garść.
1: Weź się w garść. To są takie różne, bym powiedziała, zachowania, które wpływają potem na to, w jaki sposób się odnajdujemy w dorosłym życiu i jakich ludzi sobie też poszukujemy, bo często mamy takie poczucie, Boże, na tym świecie nie ma już normalnych kobiet, nie ma normalnych mężczyzn, ciągle trafiam na beznadziejnych albo na beznadziejne, a tak na dobrą sprawę my często wybieramy to, co jest znajome, a nie co jest zdrowe. Czyli możemy trafiać po prostu z deszczu pod rynnę.
0: Idąc za schematami.
1: Idąc za schematami, nie będąc świadomym, że właściwie poszukujemy dokładnie kogoś takiego jak ojciec albo jak matka i dopiero potem, nie wiem, w terapii albo w jakichś innych doświadczeniach, nie wiem, zaczynamy być bardziej świadomi tego, że to nie jest tak, że świat taki jest, tylko my po prostu idziemy według utartej ścieżki.
0: No tak, no to może ktoś pomyśleć w tej chwili o rety, to znaczy jestem zaprogramowany i nic się nie da zmienić, ale wrócimy do tego wątku, żeby zobaczyć, że można to odkodować. Tego wieczora w Nocnych Światach w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Izabela Kobierecka, Mira Jankowska są tego wieczora z nami. Państwo też mile widziani jesteście na Facebooku. Zapraszamy na fanpage Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych światłach cykl Miłość w praktyce. Jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy? Mira Jankowska i Izabela Kobierecka są naszymi ekspertami tego wieczora. Państwo, mile widziani jesteście na Facebooku. Profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry to miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy do współtworzenia programu przez dzielenie się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, także przez zadawanie pytań. Zapraszam wszystkich słuchaczy do współdziałania, natomiast my tutaj zaczynamy współdziałać dalej w studiu. Miro, do ciebie pytanie, które myślę też może mieć duży związek z twoją działalnością. Jakie wzorce relacyjne najczęściej obserwujesz u osób, z którymi się spotykasz zawodowo? Czy są to osoby, które przynajmniej większość, czy mniejszość, które wybierają partnerów świadomie, czy raczej dzieje się to, nazwijmy to, automatycznie? I dlaczego na przykład często zakochujemy się w osobach, które uruchamiają stare emocje?
2: No, to jest to, o czym i wcześniej powiedziała Iza w poprzednim fragmencie rozmowy, że gdzieś to jest to, co jest znane, niekoniecznie dobre i zdrowe. Więc bardzo często i sposób, w jaki myśmy byli kochani, czy nam okazywano miłość, albo widzieliśmy to gdzieś tam w tych naszych kręgach, rezonuje w nas. W związku z tym, no jak rezonuje, no to człowiek na to odpowiada. Jeśli pytasz o to, jak gdzieś to, z czym ja się spotykam, czy gdzieś ludzie, z czym przychodzą na te spotkania, które gdzieś jest mi dane prowadzić, to powiem, że pewnie bywa różnie. Chcę powiedzieć, podkreślić to, że właśnie dzisiaj wspominałam też małżeństwa, które w sposób bardzo piękny i taki właśnie zdrowy funkcjonują. I rzecz jest taka, że oni też się musieli ciebie uczyć. To nie jest tak, że człowiek od razu urodzi się i wie, jak ma przeżywać te stany więzi różnorakich. Nie, tego się uczymy, bo tego z mlekiem matki się nie wysysa. I to jest zupełnie normalne, że nie wiemy, że popełniamy błędy, że jesteśmy jakoś nieśmieni emocjonalnie, czasem bezrozumnie i potem się łapiemy na tym, żeśmy bardzo daleko odpłynęli od brzegu i że to nie jest dobre. Natomiast bywa też tak, że rzeczywiście porywają nas emocje i człowiek w to wchodzi i dopiero po latach orientuje się, że to była na przykład miłość, która była destrukcyjna, czy była dysharmonią jakąś, że nie dawała poczucia bezpieczeństwa, nie dawała takich stanów, które powodują, że człowiek może się rozwijać, bo czym jest miłość? Miłość, oczywiście nie mówię tu o definicji, bo tych definicji jest wiele i trzeba byłoby pewnie wiele tutaj czasu poświęcić na samo dookreślanie, ale powiedzmy, że to jest takie zachowanie, czy takie bycie ze sobą, które powoduje, że i ja, i ta druga osoba rośniemy, rozwijamy się w tym najlepszym rozumieniu tego słowa, ku pięknu, dobru i prawdzie, czyli ku szczęściu. I teraz, żeby się tego nauczyć, to też dobrze jest mieć jakieś wzorce, gdzieś jakieś pary, czy jakieś osoby, które mogą nam pokazać, jak to się robi. No bo to tak jak też wcześniej wspomnieliśmy, dziecko nie uczy się z podręcznika, ani nie będzie z czytanek jakichś, tylko uczy się z obserwacji. I potem wchodzimy w życie dorosłe właśnie z takim bagażem. Jeżeli spotkamy osoby czy pary, które pokażą nam, co to znaczy miłować, być szczęśliwym w tym, rozwijać się, dobrze przechodzić trudności, reagować na problemy tak, że one są przekraczane, a nie wyolbrzymiane, zderzać się z jakimiś kryzysowymi sytuacjami, bo one są nieuniknione w życiu. I jeżeli widzimy, że ktoś potrafi sobie z tym radzić, to i my dzięki temu możemy się zacząć uczyć tego. No więc ja życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli takie okazje, po prostu. I dlatego robię też Mistrzowską Akademię Miłości. A może w przyszłym roku zrobimy 20-lecie takie huczne. To tak przy okazji.
0: To ja bym jeszcze dodała tutaj, że są relacje, o których teraz tutaj Mira, ty mówiłaś, w których człowiek nie jest kochany, tylko można byłoby tak powiedzieć aktywowany albo do walki, albo do udowadniania swojej wartości, albo do ucieczki przed, nie wiem, zbyt taką intensywną bliskością, albo do cieszenia się i oczekiwania takich różnych okruchów uwagi, a nie pełnej uwagi. I to niestety daje nam bardzo silne emocje, które często mylimy z głębią. Czyli nam się wydaje, że to jest prawdziwa miłość. Boże, że
1: o,
0: to
1: właśnie, uprzedziłaś moje pytanie. Dlaczego tak często mylimy intensywność z miłością?
0: No bo nam się właśnie wydaje, że skoro tak mocno, intensywnie czuję, no to musi być miłość. No przecież tak. Nic innego nie może to być. Tylko że niestety to jest schemat, który jest znowu znany i możemy tutaj w nowej osobie właściwie nie zauważyć, że to jest taniec, który tańczymy od najmłodszych lat. I bardzo często mylimy właśnie chemię chociażby z lękiem, albo tęsknotę z miłością, albo obsesję z więzią, że jeżeli ja ciągle myślę o kimś, to znaczy, że jestem bardzo z tą osobą związana i w ogóle. I tak samo adrenalinę na przykład z głębią. Bo znamy ten klimat emocjonalny, bo umiemy w tym funkcjonować i bardzo często nam się wydaje, że potrafimy naprawić stare schematy jakimś lepszym zakończeniem, tutaj z happy endem, ale bardzo często taka dojrzała, świadoma miłość zaczyna się właściwie wtedy, gdy przestajemy oczekiwać, że ktoś uleczy wszystko, czego na przykład nie dostaliśmy kiedyś. I dojrzała miłość bardziej pozwala na przyjrzenie się bardziej sobie i dawania sobie takiego poczucia bezpieczeństwa, którego może nam nawet zabrakło, którego może nigdy nie dostaniemy od kogoś z zewnątrz, bo lokowanie gdyby swojego poczucia własnej wartości albo uczucia na zewnątrz mogą bardzo często spowodować, że my ciągle będziemy na głodzie, zapominając oczywiście o tym, że druga osoba też nie jest w pełni nakarmiona i ona też karmi swoje jakieś głody, też ma jakieś swoje, tak jak mówiłam, deficyty, przeciążenia i ona też często po prostu nie jest w stanie fizycznie być naszą mamą albo naszym tatą.
1: No właśnie, ale jak rozpoznać, że dorosły człowiek nadal nosi w sobie takie emocjonalne doświadczenia z domu?
0: Bardzo często można chociażby poznawać po tym, że ktoś na przykład w różnych sytuacjach nieadekwatnie reaguje, albo że oczekuje przede wszystkim zajęcia się sobą, a nie wraca uwagi na to, że jest odpowiedzialny za to, żeby... No każdy z nas jako dorosły jest odpowiedzialny za to, żeby zająć się swoimi emocjami. A często będąc w takim zawieszeniu, w takim tańcu, w takim chaosie emocjonalnym, bardzo często oczekujemy, że świat nas tutaj zaopiekuje, zadba i mamy ciągle jak gdyby taką dziecięcą nadzieję, że ten opiekun przyjdzie i po prostu nam pomoże przejść tą trudną chwilę i tak dalej, a bardzo często partner, a nie partnerka nie jest od spełniania oczekiwań.
1: Miłość to jest dawanie, a nie nastawienie na branie, ssanie, bo to już jest to, o czym kiedyś lata temu tutaj mówiliśmy, wampiryzm emocjonalny. Miro, czy spotykasz osoby, które ciągle próbują zasłużyć na miłość?
2: To się zdarza, zdarza się. Ja dodam jeszcze do tego poprzedniego twojego pytania, Paweł, taką właśnie konstatację, że wielokrotnie u nas w audycji powtarzaną i taką funkcjonującą w tych naszych środowiskach, że dopóki człowiek sam ze sobą poczuje się szczęśliwy, trudno mu będzie znaleźć osobę, która też obok niego będzie szczęśliwa, bo ten mechanizm zwykle funkcjonuje tak, że my upatrujemy szczęścia w kimś innym, czyli na zewnątrz, a ono jest w nas. Ale problem polega na tym, że i te nasze doświadczenia, i przeżycia, i też sposób prowadzenia nawet relacji nie pomaga często w tym, żeby człowiek sam przepnął, żeby sam rozpoznawał, jak jest cenny, jak jest bogaty wewnętrznie, jak ile ma piękna i dobra w sobie. I w związku z tym gdzieś zawsze szuka na zewnątrz tego, co by go miało zaspokoić i dać poczucie właśnie bycia kochanym. I teraz wracając do twojego pytania, bo pytasz mnie o to, przepraszam, żebym dobrze sobie przypomniała, czy
1: zdarza ci się kontaktować, spotykać zawodowo, czy prywatnie może, ale skupmy się na zawodowej przestrzeni, które nieustannie wciąż próbują zasłużyć na miłość. No zasłużyć to oczywiście słowo, które ujmijmy w cudzysłów, może ono obrazować pewną postawę, która emanuje właśnie z próby nawiązania relacji, czyli bycia dla kogoś dzięki temu, że się coś wypracuje na jego potrzeby, nie w taki zdrowy sposób.
2: Tak, wiesz, tak, oczywiście, że to się zdarza, natomiast nawet wiecie państwo, jak patrzy się na młodzież na ulicy, która jest właśnie, mimo że inna od poprzedniego pokolenia, to jednocześnie bardzo zuniformizowana, jak to powiedziała jedna z modelek, że często chodzi w barchanach, bo taka moda, ale widać w tych osobach, w młodych dziewczynach, w chłopcach, może mniej widać, a co się dzieje w środku, to trudno powiedzieć. Natomiast widać, jak bardzo tam jest, po oczach widać, jaka jest wielka tęsknota za tym, żeby być właśnie przyjętym, uznanym, zauważonym. To się też wyraża akurat u tych młodych osób w takiej potrzebie przypodobania się i przynależenia do pewnej grupy. No to jest też z wiekiem związane, z tym elementem rozwojowym w nas. Natomiast to aż wyje, ale to jest wynik tego, że gdzieś w domu, w rodzinie tego zabrakło, a potem to się wnosi w dorosłe życie, więc to jest w sumie nieuniknione, że taki styl bycia, taka tęsknota, taki głód będzie bardzo wyraźny, będzie bardzo wyraźny, tak.
0: Ja muszę, bo się uduszę, jak nie powiem. To jest fantastyczne, jeżeli oczywiście znajdujemy w sobie taką siłę i taką umiejętność, że potrafimy kochać siebie i mamy cudowną relację ze sobą, ale często może być tak, że my nie potrafimy siebie pokochać, nie wiemy, jak to zrobić i nikt nas tego też nie nauczył. W związku z tym mamy po prostu ogromny deficyt miłości do samego siebie. I często, tak jak relacje potrafią niestety ranić, to relacje też potrafią leczyć. I między innymi terapia w dużej mierze służy do tego, żeby być może pierwszy raz w życiu dostać absolutną akceptację, przyjęcie, bo tylko właściwie w takich warunkach jesteśmy gotowi do jakiejś zmiany albo do zbudowania znowu zaufania do siebie samego. I bardzo jakoś to chciałam podkreślić, że nawet jeżeli czujemy, że nie do końca umiemy siebie kochać, to nie znaczy, że jesteśmy skazani, że nigdy nikt nas nie pokocha, bo czasami to relacja uczy albo oducza nas starych nawyków, starych schematów i pokazuje, że można inaczej. Jak tutaj też rozmawialiśmy o takiej warunkowej miłości, to bardzo często, jeżeli w domu nie dostajemy chociażby takich bezwarunkowych sygnałów uznania za to, że jesteśmy, że miło, że wróciliśmy, nie wiem, ze szkoły, że dobrze cię widzieć, a nie od razu, że dobrze, że cię widzę, to weź podkurzaj. Tylko po prostu cieszymy się z obecności, doceniamy, że ta osoba jest obok i mówimy jej o nic nie prosząc, to wtedy jesteśmy w stanie wykształcić w sobie takie poczucie, że jesteśmy okej w samym byciu. A często, kiedy w dzieciństwie nie dostajemy takiego bezwarunkowego przyjęcia, tylko raczej warunkowe, przynajmniej wielu rodziców daje warunkowe, że za dobre stopnie, za dobre zachowanie, za to, że nie robi ktoś problemu, że jest bardziej, nie wiem, wydajny, bardziej pomocny jakiś, to często już jako dorosłe osoby kształtujemy w sobie takie poczucie, że musimy coś udowadniać. Na przykład bardzo często poświęcamy się, ratujemy innych, udowadniamy swoją wartość, pracujemy ponad normę, próbujemy zastawić się, postawić, żeby ktoś właśnie zobaczył, jak jesteśmy wartościowi, bo nie mamy w tego treningu, że jesteśmy okej, bo jesteśmy.
1: Zastanówmy się chwilę nad tym. Teraz krótka przerwa na muzykę. Wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy tego wieczora w cyklu Miłość w Praktyce o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Izabela Kobierecka, Mira Jankowska dzisiaj są z nami. Państwa zapraszam na Facebook, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
3: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Miłość w praktyce. Ten cykl dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Mira Jankowska i Izabela Kobierecka są z nami. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku. Tam zapraszam, gdzie zwykle, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. No to przejdźmy teraz od tego, co już omówiliśmy, czyli to, czy kochamy w sposób wrodzony, czy nauczony, czy gdzie jest to miejsce na tą tak zwaną genetykę miłości, jak to nazwaliśmy. Też dzieciństwo i te pierwsze relacje mamy już jakoś rozkodowane, ale pójdźmy dalej za tym, co tutaj padło i w stronę pewnej syntezy, bo to, o czym właściwie mówimy, to jest coś, do czego nawiązywaliśmy niejednokrotnie tutaj w naszych rozmowach, czyli do stylu przywiązania. Więc trzeba tutaj postawić na początku tej części takie pytanie, dlaczego... Może nie. Inaczej, ja bym poszedł jednak już w stronę takiego przyglądania się sobie, czyli jak rozpoznać, że reagujemy bardziej w wyniku już nie tego, co wynieśliśmy z domu jako pewien kapitał, ale jako pewne doświadczenia, które były dla nas trudne w ogóle w życiu, nie tylko z domu, ale również w ogóle już na etapie młodości i bycia osobą już na tyle dojrzałą, że mamy pewne doświadczenia już pozbierane w większej ilości, większej liczbie. Jak rozpoznać, że reagujemy czymś, co mógłbym nazwać starym bólem, niż obecną sytuacją, w której się znaleźliśmy?
2: Przede wszystkim powiedziałabym, że stary ból odzywa się wtedy, kiedy nie reagujemy adekwatnie, że na przykład nasza reakcja jest często, nie wiem, zaskakująca dla drugiej strony.
1: Nadmiarowa
2: albo niewystarczająca, bo może być tak, że jedna osoba bardzo nadmiarowo reaguje.
1: Tak, a to się wytnie, tak?
2: Tak, a druga w ogóle się wycofuje i ktoś też nie rozumie, co się takiego dzieje, że jest ktoś taki, no nie wiem, nieobecny, zimny i wręcz nawet wyrachowany. To może trochę w ogóle porozmawiajmy sobie o stylach przywiązania, bo myślę, że to będzie bardziej Państwu porządkowało może pewne rzeczy, że można według jego wymienić takie przynajmniej 4 sposoby przywiązywania się, styl bezpieczny, taki styl lękowo, czy taki ambiwalentno-lękowy. Może być unikający i taki dezorganizujący. Czyli taki lękowo unikający, który jest najbardziej jakby trudny, bo z jednej strony pragniemy ogromnej miłości, ogromnej bliskości, ale też tej samej osoby, od której chcemy tej bliskości, bardzo się jej boimy. Czyli to jest takie z jednej strony przyciąganie, odpychanie, ale takie często odczuwane bez mała w tej samej chwili. I najczęściej można powiedzieć, że przy tym ostatnim stylu tworzą się takie więzi w momencie, kiedy mamy bardzo chaotyczny sposób wychowywania, kiedy mamy bardzo przemocowe sytuacje, kiedy naprawdę są bardzo duże takie emocjonalne zaniedbania. I można powiedzieć, że taka osoba przy tym stylu ma najtrudniej, bo nas totalnie w takiej dezorganizacji, jak sama nazwa wskazuje.
1: To wszystko jest niejednoznaczne,
2: tak,
1: co przeżywa.
2: Tak, że właściwie nie wiadomo, o co chodzi i jesteśmy w totalnym chaosie, nie możemy liczyć na siebie, na innych, po prostu niczemu i nikomu właściwie nie ufamy. Ale mamy na przykład taki styl unikający, który bardziej skupia się na tym, żeby być bardziej samodzielnym, że nie, można powiedzieć, że taka osoba, jakby ją tak zdefiniować, że ona nie potrzebuje nikogo, ona sobie radzi z emocjami, nie pokazując ich, nie mówiąc o nich, jest taka zadaniowo skoncentrowana na życiu. Ona dowozi, ona wszystko robi, ale generalnie może być taka, bym powiedziała, hiperodpowiedzialna, takiej samodzielności, że ona na przykład ma problem z proszeniem o pomoc, bo dla niej to się wydaje dziwne, bo ona nie mogła liczyć na kogoś, jak była młodsza, że ktoś jej pomoże, bo ona musiała być silna i taka...
1: Czyli generalnie ma sprawy do załatwienia, ale relacja jest dla niej czymś...
2: I emocje, no, w ogóle mówienie
1: niedokładnie zarysowaną przestrzenią.
2: Tak, albo na przykład, że jak ktoś za bardzo chce być blisko, taka, to ta osoba może się po prostu wzdrygiwać, ona może unikać takiego kontaktu, bać się takiego kontaktu i raczej będzie taka samodzielna, zwiększająca sobie przestrzeń i bardziej dążąca do takiej autonomii, autonomii. Natomiast taka bardziej lękowa, czy ten ambiwalentny, lękowy wzorzec bardziej mówi o tym, że ja jestem za mało ważny, więc muszę być jak najbliżej opiekuna, jak najbliżej tej osoby, któremu kocham, żeby ona mi po prostu nie zniknęła. Bo jak ona mi zniknie, to ja przestaję istnieć, czyli bez tej relacji właściwie mnie nie ma. Więc tutaj bardzo obawiamy się, potrzebujemy bardzo dużo takich dowodów miłości, zapewniania nas, często nadinterpretowujemy różne rzeczy, albo mamy jakieś hiperanalizy dotyczące różnych zachowań, więc jesteśmy tacy głodni z lęku tej bliskości, ale karmiony jest tutaj przede wszystkim nasz lęk. A w takim bezpiecznym stylu, to znowuż powtórzę...
1: No właśnie, czy to jest styl, który można nazwać idealnym związkiem?
2: Nie, powiedziałabym, to znaczy idealny, to jest idealny w swojej nieidealności, bo nie ma jak gdyby w ogóle żadnego stylu takiego przywiązania, który byłby reprezentowany przez idealnych ludzi, bo takich ludzi nie ma. Natomiast to, co na pewno daje taki bezpieczny styl przywiązania, to takie poczucie, że ja jestem ważny i ty jesteś ważny. Tak jakbyśmy na przykład odwoływali się do takich asertywnościowych rzeczy, że ja mogę istnieć taka, jaka jestem i ty możesz istnieć taki, jaki jesteś.
1: Uzupełniamy się.
2: Uzupełniamy się, ale w takim sensie, że ja, dopóki ciebie z premedytacją nie ranię i ty mnie nie ranisz z premedytacją, to możemy się różnić. Czyli to jest bezpieczne w tym sensie, że ja mogę ci powiedzieć, że coś mi się nie podoba, a ty nie odbierasz tego hiperpersonalnie i na przykład nie
1: uznajesz... No tak, po prostu jesteśmy inni,
2: tak,
1: no i
2: że
1: tyle.
2: Na przykład takie osoby sobie radzą w konflikcie, to nie znaczy, że one nie mają żadnych sytuacji trudnych, ale na przykład w bezpiecznej relacji mówi się o emocjach, wytrzymuje się sytuacje konfliktowe, wyjaśnia się sytuacje, które są niezrozumiałe. Jeżeli popełnia się błąd, to się przeprasza, niezależnie czy ktoś jest dzieckiem, czy ktoś jest dorosłym. Po prostu uczymy, że mamy prawo potykać się, ale potknięcia nie świadczą o tym, że się zrywa całkowicie relacja, tylko to jest naturalny etap zbliżania się, że mogą nas różnice czasami wybijać.
1: A nawet się uczymy na
2: to. Tak, ale to bardziej chodzi o to, że w momencie, kiedy ja jestem ważna i ty jesteś ważny, to ja mogę absolutnie wejść ze sobą, odsłonić się, bo mi się za to nie dostanie. Natomiast jeżeli właśnie mamy jakieś inne style przywiązania, to za odsłonięcia, za powiedzenie, możemy być w ogóle nieusłyszani w tej potrzebie, możemy być niezauważani, odrzuceni. Mhm. W związku z tym, jeżeli uczymy się, że to boli, jeżeli uczymy się, że nas to boli, to raczej nie działamy w taki sposób, że dobra, to jeszcze raz będę eksperymentowała, tylko znowuż właśnie przyciągam bardziej znajome schematy, bo w tym się jak gdyby umiemy odnaleźć. Nawet jeżeli nam nie do końca to służy, ale jest znajome, to nam się to, no okej, no tak, taki świat jest. No tak się ludzie traktują, to jest normalne, że się nie rozmawia, to jest normalne, że musi, nie wiem, być zrealizowane zadanie i musisz zrobić to, to, to, żeby zasłużyć na tamto. Jeżeli jesteś w takim domu, to dla ciebie to jest normalne, ale jak trafiasz na osobę, która kompletnie tego nie rozumie, to może dopiero otworzyć ci oczy, że to jest jak gdyby tylko twój świat, że cały świat tak nie wygląda.
1: Miro, czego z twojego doświadczenia tak naprawdę boją się ludzie w relacjach?
3: Myślę, że przede wszystkim boimy się odrzucenia, które może mieć różne formy i różne poziomy, od po prostu zignorowania do przez jakąś krytykę, no już nie wspomnę o takich ostrych formach jak wyśmianie czy jakieś takie wystawianie człowieka na pośmiewisko albo kpienie sobie, no bywa różnie. Natomiast czekaj, uciekła mi myśl. Czego się ludzie boją w związkach? Boimy się też, myślę, tego, że będziemy nieprzyjęci, tacy, jacy jesteśmy. To jest to, o czym mówiła Iza wcześniej, że często nie mamy, nie wiemy jak sprawić, chociaż bardzo za tym tęsknimy, żeby być przyjętymi takimi, jakimi jesteśmy, tak? Bo wcześniej w tym życiu dziecięcym, dorastania, nie doświadczyliśmy tego. I myślę sobie, że to jest bardzo taki ważny wątek, ale też przypuszczam, że jeśli byśmy, bo jest pytanie, jak zrobić, żeby to w ogóle coś tutaj drgnęło, prawda? Myślę sobie, że ważne jest też, żeby tutaj szukać ludzi, którzy, przy których jest nam dobrze, którzy są nam życzliwi, z którymi czujemy, że możemy być otwarci i czujemy się bezpiecznie. To mogą być nie tylko jakieś tam osoby ze środowiska pracy, czy ze środowiska jakoś tam rodzinnego, ale także czy sąsiedzi, czy nawet osoby, które gdzieś tam się poznają, bo akurat są takie okoliczności, żeby właśnie wybierać tych, a zostawiać te osoby, przy których jest nam źle, do których nie rośniemy. I to jest też ta kwestia. Myślę sobie, że co jeszcze może powodować, że czujemy się niekomfortowo i że unikamy, czy jakoś nie udaje nam się nawiązać relacji. Taka, jakby to powiedzieć, niepewność siebie w znaczeniu takim, że na przykład, że nie wiem, czy ja umiem kochać, czy to, co ja czuję, czy to jest dobre, albo że mam takie przeświadczenie, że te osoby, z którymi się jakoś tam nawiązuje te kontakty, że one są lepsze niż ja. Czyli takie zakompleksienie. No to się wiąże też z tym poprzednim wątkiem moim. I to takie z grubsza chyba takie rzeczy. Też taka właśnie nieprzystawalność. Wiecie Państwo, teraz w tych czasach, w jakich żyjemy, jest moim zdaniem duże rozwarstwienie i rozwarstwienie w znaczeniu, że odwracały się wartości, to znaczy to, co do tej pory było wartością, czyli na przykład przyjmowanie drugiego człowieka z szacunkiem, czy ciekawość tej osoby, życzliwość, że to czasami staje się, nawet w tych obszarach szkolnych, wieku szkolnego, właściwie rzadkie albo nawet nieobecne. I stąd na przykład młodzi ludzie właśnie są, czy popełniają samobójstwo, czy mają takie myśli, po prostu są odrzucani. I przypuszczam, że to jest też kwestia nie tylko pochodząca z życia rodzinnego, ale także pewnej właśnie pseudokultury, w jakiej funkcjonujemy. I to chyba też o tym trzeba powiedzieć, żeby ta ważna rzecz nam nie umknęła, bo od tego, jak ci młodzi traktują siebie i czy my dorośli na to zwracamy uwagę, czy nie, żeby im pomóc żyć dobrze i mądrze, zależy potem także ich przyszłość, a w ogóle nawet życie i istnienie tutaj, jeszcze w tej obecności, tak? No bo jeżeli oni sobie odbiorą życie, no to już będzie za późno. No to z grubsza bym powiedziała to, tak żebym na szybko.
2: To ja jeszcze bym tak podsumowała, że bardzo często w relacjach nie walczą dwie dorosłe osoby, tylko dwa na przykład takie zranione światy, dwa dziecięce lęki, dwa sposoby przetrwania. I na przykład jeden lęk, który często mamy, no to jest nie zostawiaj mnie, drugi jest nie pochłaniaj mnie, czyli ta unikająca osoba bardziej nie pochłaniaj mnie, a ta, która się lęka bardziej powie nie zostawiaj mnie. I oboje tak na dobrą sprawę, jakbyśmy to przeanalizowali, pytają o to samo, czy mogę się przy tobie po prostu czuć bezpieczna, bezpieczny. I bym powiedziała, że największy taki lęk w relacjach, można by powiedzieć, że brzmi tak, a co jeśli ja pokażę ci się naprawdę i nadal nie będę wystarczający albo wystarczająca? Co jeśli ja naprawdę odważę się odsłonić z tym, jaka jestem albo jaki jestem, a ty jednak mnie nie przyjmiesz w tym odsłonięciu? Dlatego też miłość, ogólnie można tak ująć, jest nie tylko spotkaniem dwojga ludzi, ale też bym powiedziała, że jest w dużej mierze spotkaniem wszystkich naszych dawnych historii, naszych różnych relacji, które zdarzyły się w przeszłości, zanim doszło do tego spotkania tej partnerki czy partnera.
1: Krótka przerwa, proszę Państwa, bo za niespełna minutę minie północ, to też będziemy za chwilę zrywać kartkę z kalendarza, a o tej porze jak zwykle półmetek nocnych świateł mija i jak zwykle o tej porze również chwila na muzykę. Wrócimy już następnego dnia, choć niewiele czasu upłynie do tego momentu, by kontynuować naszą rozmowę. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Rozmawiamy z naszymi ekspertami. Mira Jankowska i Izabela Kobierecka są z nami. Państwo też, jak zwykle, macie swoją przestrzeń na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam mile widziane Państwa komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Od prawie 4 minut mamy czwartek, 21 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny, a do końca mam jeszcze też prawie godzinę. Do pierwszej będziemy razem. Dzisiaj miłość w praktyce, ten cykl, a w nim o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Izabela Kobierecka, dr Mira Jankowska są naszymi ekspertami tego wieczora. Państwa zapraszam na Facebook, fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest otwarta przestrzeń dla świetlików, forum wymiany myśli, czyli zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, także do stawiania pytań, jeżeli takowe się pojawiają w myślach. My więc przejdźmy do kolejnego kroku, który nazwałbym pewną już konsekwencją rozpoznawania własnych schematów. Mira, jak uważasz, czy można być szczęśliwym singlem i jednocześnie tęsknić za miłością?
2: No, miłość jest wpisana w ogóle w życie, prawda? Więc człowiek żyje dla miłości, jest stworzony z miłości i żyje dla miłości. Nawet używam tych kategorii już z przestrzeni ducha. Ale życie bez miłości to jest nie życie. To jest sposób istnienia, natomiast będzie i trudne, i powiedziałabym pozbawione głębszego sensu, bo to się nam może wydaje, że wszystko w porządku, ale to jest pytanie, czy jest człowiek wtedy szczęśliwy, tak? A szczęście to jest miłość, to znaczy bycie kochanym i kochanie. I teraz pytanie, jak ta miłość może się przejawiać, prawda? Bo my zwykle tutaj mówimy o relacjach kobieta-mężczyzna, ale także to może być inny rodzaj miłości, typu do ludzi, kiedy rozpoznaję, że na przykład nie mam powołania do małżeństwa, tak, czy do konsekracji. Przypuszczam, że to się nie wyklucza, te dwa elementy twojego pytania. Czyli można być, żyć solo, w pojedynkę może nie tyle tęsknić do miłości, ile przeżywać miłość. Ale można też żyć w pojedynkę i być i cierpieć, tak, z braku właśnie poczucia bycia kochanym i też wyrażania tej miłości. No i teraz jest pytanie oczywiście kolejne, z czego to wynika i dlaczego te przypadki można gdzieś tam sobie rozłożyć właśnie na te, może nie tyle pozytywne, ile takie, że czuję, człowiek czuje, że jest zdrowy, że wszystko dobrze się toczy, i takie, w których jest ten głód, ta przepaść niezrozumienia przez ludzi, przez świat, no i w pewnym sensie też myślę, że smutek, taki egzystencjalny smutek.
1: No tutaj Mira powiedziała o cierpieniu, ale ja bym poszedł dalej akurat a propos cierpienia, bo już odszedłbym nawet od tego pytania, które postawiłem przed chwilą, bo ono było ciekawe też z punktu widzenia właśnie takiej gotowości do wejścia w relację, nawet jeżeli człowiek jakoś odnajduje w sobie taką potrzebę bycia kimś osobnym. Ale postawiłbym teraz pytanie, które już dotyczy stricte relacji. Czy uważasz, Iza, że cierpienie w związkach bywa, nazwałbym to, romantyzowane?
3: Oczywiście, że tak. Że nie bardzo często kulturowo jesteśmy nauczeni tego, że jak się kocha człowieka, to też trzeba walczyć o tą miłość, że miłość wymaga poświęceń i absolutnie, żebyśmy mieli jasność, ja uważam, że dobry związek rzeczywiście wymaga dużo pracy, ale może być romantyzowane chociażby cierpienie, że no to naprawdę nam musi zależeć, skoro jesteśmy w stanie tyle poświęcić, tak siebie zrezygnować, żeby tylko tą relację utrzymać, to dla mnie to
1: jest bardziej... Aż zanegować samego
3: tak,
1: siebie.
3: To wydaje mi się, że jest taka od razu kontrolna lampka, którą dobrze byłoby, żeby się zapalała, bo nie można gdyby docierać się, rezygnując całkowicie z siebie, a niektóre osoby bardziej postawią na relacje i to wydaje mi się właśnie chociażby z tego stylu przywiązania, że tak bardzo lękam się nie mieć relacji, bo ja wtedy po prostu znikam. Ja bym też dodała tutaj o tych singlach, bo uważam, że to jest w dzisiejszych czasach też bardzo popularne, że można być absolutnie według mnie szczęśliwym singlem, ale myślę, że każdy ma potrzebę bycia kochanym i kochania. Natomiast często bycie singlem może nie być wolnym wyborem, tylko zbroją. Jeżeli ktoś jest naprawdę szczęśliwy, bo można się realizować w różnych relacjach i, no i czasami moim zdaniem też może świadczyć o takim zdrowym właśnie stylu przywiązania, że nie żeby tylko po prostu ktokolwiek był obok, jak tam leci, po prostu ktoś się zainteresował, nie mogę się dogadać, ale jestem, bo jestem bardziej wartościowa, jak jednak jestem z kimś, albo jestem bardziej wartościowa, jak mam partnerkę, niż jak jestem sam. I niektórzy na siłę się wiążą.
1: Takie podnoszenie jakby swojego statusu emocjonalnego.
3: Tak. I jeżeli na przykład robimy to w ten sposób, żeby tylko nie być samemu, to karmimy się lękiem, czyli dobieramy się i szukamy kogoś z lęku przed byciem samemu. Natomiast jeżeli ktoś czuje się dobrze ze sobą, to nie ma potrzeby też dewaluowania relacji, które są wokół. I na przykład osoby, które nie bronią się tym stanem bycia samemu, mówią raczej w taki, bym powiedziała, przyjazny, neutralny sposób o relacjach, że mówią, że jestem, nie wiem, jest mi dobrze samej ze sobą, natomiast absolutnie jestem otwarta również na poznanie kogoś i jeżeli będzie mi to dane, to bardzo chętnie otworzy się na miłość, a nie, że nie, miłość jest bez sensu, to jest tylko strata czasu, trzeba być niezależnym, liczyć tylko na samego siebie, to też jak gdyby warto sprzyglądać się, jaka idzie za tym narracja, bo osoby, które naprawdę akurat nie mają tego może szczęścia, nie znalazły jeszcze tej osoby, której może szukają, albo po prostu jeszcze jest wszystko przed nimi, są, bym powiedziała, otwarte i ciekawe tego, co los, fatum, Bóg ma jeszcze do dania tym osobom. A osoby, które są już takie, bym powiedziała, zgnuśniałe, zrezygnowane, mają takie słabe doświadczenia wcześniejsze, to będą bardziej broniły się przed tą relacją, bo nie chcą być, nie wiem, kolejny raz zranione, ale to trochę inaczej brzmią takie osoby, że na przykład właśnie krytykują bycie w związku, negują sens relacji. I pod tym kątem można byłoby sobie obserwować, jak my podchodzimy do relacji.
1: Czy dlatego uważasz, wiele osób ma problem z komunikowaniem swoich potrzeb i wyrażaniem emocji?
3: No tak, jeżeli mamy na przykład chociażby...

0: Wszystkie te trzy opcje mogą zaistnieć. Boimy się budowania relacji wtedy, kiedy nie mamy poczucia, że gdzieś tam nie znikniemy w niej, czy nie zaleje nas ten stan emocjonalny. Myślę też, że kiedy człowiek jest sam, może też przyzwyczaić się do takiego stanu i uważać na przykład, że nie jest mu potrzebna jakaś druga osoba bliska. I to, co Iza też wspominała o tym takim zbroi, że rzeczywiście może to wyglądać tak, że nie umiemy być z kimś, a w związku z tym też jakoś staramy się to i ukryć i żyć tak, żeby tego nie było widać. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, Paweł, bo wydaje mi się, że trochę gdzieś tutaj mam niejasność w tej mojej wypowiedzi. Jeśli możesz mi pomóc i podpowiedzieć jeszcze raz, to będzie mi wygodniej.
1: No pytałem, czy bardziej boimy się bliskości, czy wręcz przeciwnie, czy chcemy być jednak bliżej, albo obawiamy się czegoś, co nas oddala, i czy współczesna kultura w jakiś sposób wpływa na to, że możemy się po prostu w jakiś sposób nie spotykać przez to, że panuje pewien wzorzec natychmiastowych relacji, które tak to odczytuję, jak patrzę na przestrzeń, szeroko pojętą przestrzeń społeczną, że te natychmiastowe relacje, niestety ten wzorzec pociąga za sobą również to, że to, co się łatwo zawiązuje, może się bardzo łatwo rozwiązać. Czyli nie ma w tym wszystkim jakiegoś poczucia trwałości, które mogłaby dawać jakąś przestrzeń bezpieczeństwa.
0: Ja zgadzam się z tym, co tutaj mówisz, i też mam takie przekonanie, że brakuje nam, bo coraz bardziej, i proszę zauważyć, istniejemy w tej przestrzeni wirtualnej, a nie da się, to znaczy to jest iluzja. I teraz jeżeli człowiek tam szuka więzi, również może się bardzo wyeksploatować przez takie właśnie na przykład portale randkowe czy jakieś takie inne środowiska, ale wirtualne. To jest taki sam upust emocji i taki sam rodzaj emocjonalnego, ja bym to nazwała nawet wykorzystywania się, że jeśli nie dochodzi do spotkania w realu na przykład, że człowiek cierpi. I doświadcza, i może doświadczać i odrzucenia, i właśnie jakiegoś rodzaju wykorzystania psychicznego, emocjonalnego. Więc to bez wątpienia w naszych czasach, w tym świecie, w jakim przyszło nam żyć, to jest element ważny i to myślę, że trzeba brać pod uwagę. Ja zresztą też tak sobie marzę, że dobrze byłoby, i chyba idzie też, pewne środowiska dążą w tę stronę, żeby coraz bardziej rezygnować z tego wirtualu i coraz bardziej być w tej przestrzeni rzeczywistej, czyli spotkania z ludźmi, wspólne wyprawy, wyjazdy, jakieś takie rzeczy. I to nie mówię tylko o tej relacji jeden na jeden, ale także bardziej czy przyjacielskie, czy rodzinne, czy środowiskowe, żeby nauczyć młodych, co to znaczy być w więziach zdrowych i żywych i faktycznych, realnych, i też żeby nauczyć się rozpoznawać, kiedy coś można uznawać za fascynację, zauroczenie, potem pierwszą miłość, może taką jeszcze romantyczną, bo tylko w ten sposób możemy nauczyć się po prostu żyć. To jest element życia, a nie element wyobraźni tylko, prawda? I miłość, i takie życie z drugim człowiekiem. Więc jeżeli sobie z tego rezygnujemy i zatrzymujemy się na przestrzeni, na tym obszarze świata wirtualnego, mediów społecznościowych, no to będzie krach. To się nie uda. Chyba że ludzie przeniosą tę znajomość, i to szybko, w real. I tam nad nią pracują.
2: Przepraszam. Tak skończyłaś?
0: Tak, tak.

0: Bo chciałam jeszcze dodać, że samotność może bardziej boleć, bo brakuje nam więzi, natomiast bliskość boli, bo uruchamia wszystko, co wydarzyło się wcześniej właśnie w więzi. I można zobaczyć, że ludzie generalnie robią różne takie pozornie sprzeczne rzeczy, bo tęsknią za miłością i uciekają od niej. Chcą na przykład bliskości, ale wybierają niedostępnych partnerów. Marzą o relacji i sabotują ją, gdy tylko robi się za prawdziwa. Bo część człowieka mówi, wreszcie mnie pokochaj, a ta druga na przykład mówi, nie pozwól mi znowu cierpieć. I jak gdyby samotność niesie jak gdyby mniejsze takie ryzyko, bo miłość zawsze jest ryzykowna, no bo otwarcie wystawia nas na jakąś próbę, no sprawdzamy, czy właśnie ktoś nas przyjmie i zobaczy, że jesteśmy wystarczający tacy, jacy jesteśmy, bo w samotności możemy po prostu nawet żyć bardziej wyobrażeniem, ale moim zdaniem więcej odwagi pomaga zbliżanie się.
1: Mam pewną myśl, ale to jest chyba na tyle obszerna, że wrócimy do niej po przerwie, bo już teraz chciałbym ją zasygnalizować, bo już wchodzimy w taką przestrzeń, w której właściwie trzeba się zastanowić nad tym, jak rozpoznać ten swój schemat miłości i pewnie pójdziemy w stronę tej ostatniej części, która jeszcze, no, dwie części przed nami, czyli to będzie już bliżej godziny pierwszej. Czy można coś zmienić, a jeżeli tak, to w jaki sposób, bo na początek chciałbym jednak, żebyśmy za chwilę skupili się na tym, jak rozpoznać te swoje schematy miłości, żeby zobaczyć, co można dopiero z nimi zrobić, jakie one są, bo w myśl takiej starej zasady, nazwijmy rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu, to wtedy to wszystko, co można powiedzieć, albo demonizujemy, albo to, co nam demonizuje naszą przestrzeń relacji, może być przestrzenią do pracy, ale jednocześnie do przemiany, do jakiegoś naprawdę bardzo ciekawego spotkania z samym sobą, jakąś przygodą, która spowoduje przemianę tego schematu miłości na przestrzeń, która jest otwarta na drugiego człowieka. Więc za chwilę będziemy rozmawiać o tym. Przypomnę, że dzisiaj tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w praktyce o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Mira Jankowska, Izabela Kobierecka, naszymi ekspertami są tego wieczora. Przypominam jak zawsze o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam w komentarzach jest miejsce na Państwa myśli.
2: Nocne światła.

0: 14 światach. Dzisiaj cykl Miłość w praktyce. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. W studiu Izabela Kobierecka, na łączach z nami jest dr Mira Jankowska. Do Państwa też mamy, dla Państwa mamy przestrzeń internetową na Facebooku. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest przestrzeń do wypełnienia. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, podzielić się myślą, komentarzem, to zapraszamy pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest na to miejsce. Wracamy do tej myśli, którą chciałem tutaj zasygnalizować, co udało mi się uczynić przed przerwą. Chciałbym teraz, żebyśmy skupili się na tym, jak rozpoznać ten swój schemat, który no, działa i jak się do niego odnieść, to znaczy jak zacząć nad nim pracować, bo myślę, że takim zasadnym pytaniem na początek tej części to jest, czym różni się styl przywiązania od schematu relacyjnego? Czy możemy tutaj postawić, rozróżnić jedno od drugiego?
1: Nie, ja bym powiedziała, że ten styl przywiązania będzie wpływał na to, jaki mamy schemat.
0: A czyli... czy w takim razie jakieś powtarzalne zachowania powinny nas zmusić do refleksji?
1: Tak. I to jest właśnie moim zdaniem kluczowe pytanie i kluczowe takie rozróżnienie, że schematy są, przede wszystkim warto jest o tym pamiętać, podstępne. Dlatego, że nam się wydaje, że tak to jest normalne, że teraz tacy są faceci, takie są kobiety, po prostu świat zszedł na psy.
0: Tak, zła kobieta była.
1: Tak, zła kobieta, zły facet, teraz już nie ma nikogo potwór. Normalnego, potwór i tak dalej, i tak dalej. Ale schematy właśnie mogą nam się ujawniać najbardziej w takich sytuacjach, że zmieniają się bohaterowie, a cały czas jest ta sama historia grana. Czyli właściwie cały czas jak gdyby przeżywamy to samo, tylko z innymi...
0: Kolejny odcinek tego samego serialu.
1: Tak, można byłoby to tak określić, że przede wszystkim do schematów warto jest podejść w taki sposób, żeby w ogóle zobaczyć, co powtarza się w naszych relacjach. Czy na przykład pociągają mnie takie same osoby, co mnie najmocniej, nie wiem, uruchamia. Przy jakich osobach tracę spokój, albo przy jakich osobach się, nie wiem, zaczynam wycofywać, albo jak reaguję na dystans, jak na przykład reaguję na bliskość, jak reaguję na sytuacje konfliktowe, jak na przykład reaguję na to, że ktoś się pół dnia do mnie nie odezwał, czy sobie myślę, że na przykład był zajęty, czy od razu, że chce ze mną zerwać i na wszelki wypadek wyślę 25 wiadomości, czy nadal mnie kocha. Czyli w ogóle zobaczyć...
0: Nie, to od razu już diagnozy. No jeżeli tak, to idź sobie swoją drogą.
1: Czyli tutaj bardzo często będzie tak, że tutaj będą powtarzały się różne emocje. Nawet jeżeli to będą różni bohaterowie, to my będziemy mieć bardzo podobne tutaj właśnie odczucia. I tutaj jako też taki przykład może być, że jeżeli dorastaliśmy na przykład w domu, gdzie emocjonalnie był niedostępny rodzic, to możemy czuć ogromne przyciąganie do osób takich zdystansowanych, chłodnych, trudnych do zdobycia, niejednoznacznych. Dlaczego? Bo nasz układ nerwowy mówi, to znam. Tu po prostu trzeba starać się o miłość. No bo jak on jest niedostępny, a przecież rodzice zakłada dziecko, że kochają, tylko tak pokazują miłość, no to jeżeli jest dystansowany, niejednoznaczny, no to tutaj po prostu muszę zabiegać, muszę bardziej się postarać, zasłużyć na tą miłość. W innym na przykład innym takim czynnikiem w schemacie, który też się powtarza, który też warto jest obserwować, to nasze największe takie lęki w relacji. No bo można powiedzieć, że schematy najbardziej są widoczne nie w momencie, kiedy jest spokojnie, tylko kiedy jest kryzysowo. Najczęściej uruchamia się nam lęk, kiedy tracimy trochę grunt pod nogami. Więc jak na przykład reagujemy tutaj w sytuacji takiej właśnie jak nie jest tak między nami dobrze, to czy ja się właśnie dystansuję, czy zalewam kogoś sobą, czy na przykład konflikt traktuję już jako koniec świata i właśnie no już trzeba zerwać, czy na przykład w sytuacjach takich trudnych wchodzimy w taki taniec godzenia się, kłócenia, godzenia, kłócenia, bycia, zrywania, bo niektórzy uważają, że dopiero wtedy, jak oni są na przykład takiej wielokrotnej, takim rollercoasterze emocjonalnym, to oni dopiero czują, że są naprawdę kochani, że to musi być miłość, no bo przecież nikt normalny by czegoś takiego nie wytrzymywał, więc ja naprawdę go muszę kochać albo ją, że ja po prostu dalej w tym jestem.
0: No, wiesz co, to indukuje mi takie pytanie, a propos też cierpienia, o którym wcześniej mówiliśmy. Dlaczego ludzie powtarzają te same relacje właśnie mimo cierpienia? No bo to wszystko, o czym mówisz, szczególnie ten roller coaster, to nie jest tak, że to wszystko się dzieje tylko tak, bo mamy taki high, prawda? Na takiego doła albo na taką górkę, prawda? No nie, to wszystko przecież wiąże się z bólem, z jakimś poczuciem bezsensu, odrzucenia i tak dalej, i tak dalej.
1: I to jest też bardzo często związane z tym, że my w takiej sytuacji nie umiemy inaczej i nam się wydaje, że tak po prostu wygląda miłość i to jest takie, bym powiedziała, zgubne.
0: Aha, bo z tego to jest po prostu nuda.
1: Tak, na przykład właśnie, jeżeli mamy, załóżmy, takiego rodzica niedostępnego, tak jest nagle człowiek, który jest dostępny, taki gotowy nas kochać za nic, za to, że jesteśmy. Nie musimy niczego tej osobie udowadniać, to nam się może wydawać, że on jest jakiś wybrakowany albo wybrakowana, bo normalnie przecież jeżeli ktoś jest atrakcyjny, to jest niedostępny, tak jak mama albo tata byli niedostępni, to jak nagle jest taki ktoś, kto jest gotowy być, odpowiadać na nasze potrzeby, jest. To jest jakiś uszkodzony, nudny, więc coś jest na pewno z nim nie tak, dlaczego on się w ogóle nam interesuje. Więc nas to też może wybijać z takiej relacji, więc jeżeli na przykład właśnie jesteśmy ciągle zakochani w takich złych chłopcach lub takich niegrzecznych dziewczynkach, albo a nie w takiej normalnej, tak, ułożonej, bezpiecznej, osobach, takiej niestabilnej osobie, no to też jak gdyby pokazuje, że jest jakiś pewien schemat.
0: Mira, jakie myśli, refleksje słyszysz najczęściej od osób, które jakoś zwierzają się, czy przechodzą kolejne nieudane relacje?
2: Wiesz, pewnie bywa różnie. Ale chciałam jeszcze nawiązać do tego rollercoastera, bo to jest taki dosyć chyba częsty przypadek i właśnie uważany za rodzaj miłości. Byłam świadkiem kiedyś takiego właśnie związku kobiety, młodej kobiety, no młodej, w średnim wieku kobiety i mężczyzny, i to było dla nich tak potwornie wyjaławiające, że te osoby nie mogły potem już nawet pracować. Oni brali zwolnienia lekarskie, dlatego że to było jakby to powiedzieć, emocjonalnie wykańczające. Więc myślę sobie, że choćby tego typu przypadek jest, myślę, że wcale nie rzadki. Też takie zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład on mnie nie rozumie, że ja czego innego potrzebuję, a ta osoba w inny sposób mi objawia swoje uczucia, albo że jest ktoś niedostępny, że na przykład ja się duszę w związku, tak, że jestem w takiej klatce jakiejś, może i nawet ze złota, ale to jest dla mnie trudne do zniesienia. Że na przykład.
0: A czy myślisz, że zdarza się, czy uważasz, że to jest pytanie, które znajduje potwierdzenie w rzeczywistości, że ludzie często mylą miłość z potrzebą bycia potrzebnym?
2: Miłość z potrzebą bycia potrzebnym, że ktoś potrzebuje mnie, czy ja potrzebuję kogoś?
0: Nie, znaczy, że potrzeba bycia potrzebnym jest mylona z miłością. Że ja chcę być komuś potrzebny.
2: Aha, o tak.
0: W tym znaczeniu. Mhm.
2: Tak, tak. No, ja myślę sobie, że to też jest taki częsty przypadek dosyć, kiedy jakby nie rozróżniamy, że miłość to jest też coś, co potrafi zaskoczyć i jest, powiedziałabym, taką energią, takim, nie chcę powiedzieć tylko stanem, bo to jest też wiele warstw jest miłości i to by trzeba było je powymieniać, ale że to jest taki fenomen, że wiele rzeczy się dzieje, pomimo tego, że właściwie nic się nie zmieniło. Natomiast to, że ja na przykład chcę być potrzebna komuś i go kochać, i w ten to jest to rodzaj dla mnie zasłony dymnej. I to nie jest to, o co chodzi w relacji miłosnej. To jakby inne elementy tutaj są użytkowane, które też są istotne, pewne potrzeby, na przykład właśnie do tego, żebym ja mogła ofiarować komuś po prostu siebie i swój czas, ale to można równie dobrze ofiarować na przykład, nie wiem, komuś, kto jest dzieckiem albo staruszce, albo po prostu w przyjaźni, natomiast to jest zupełnie co innego niż miłość, o której my rozmawiamy, rozumiem.
1: Ja jeszcze bym dodała do tych schematów, po czym możemy poznać, że wpadamy w schemat, takie jedno, bym powiedziała, nawet z najważniejszych pytań jest, żeby zobaczyć, kim się stajemy w relacji, w której jesteśmy. Na przykład zamiast pytać, czy ja kocham kogoś, możemy bardziej skupiać się na tym, co się dzieje ze mną, kiedy kocham. Bo na przykład jedna osoba będzie sobą, a inni bardziej chodzą na palcach, starają się, nie wiem, coś udowadniać komuś, albo na przykład dopasowują się do drugiej osoby, rezygnują z siebie, czekają na jakąś akceptację tej drugiej strony i tak dalej. Na przykład przestają czuć swoje potrzeby, ważniejsze są potrzeby drugiej strony, tak jak mówisz o tym byciu potrzebnym. Czy na przykład ratuje tą osobę, czy bardziej kontroluje, czy wycofuje się w tej relacji. Kolejna rzecz, która jest też bardzo ważna, a która moim zdaniem jest bardzo często niedoceniana, to jest słuchanie swojego ciała. Są osoby, przy których się czujemy po prostu rozluźnieni, a przy niektórych ciągle na przykład mamy napięte barki, albo jesteśmy z wciągniętym brzuchem, że boli nas brzuch, albo mamy na przykład zimne dłonie, albo takie poczucie bólu głowy i różne takie...
0: No nieswoje się czujemy, bo tak, ciało nam mówi, że coś jest nie tak.
1: Tak, i na przykład ciągle jesteśmy w napięciu i zagrożeniu, a przy niektórych osobach totalnie się czujemy zrelaksowani, jakbyśmy po prostu byli sami ze sobą. Kolejna rzecz, co w naszym domu nazywało się miłością, bo możemy na przykład...
0: Otóż to.
1: Możemy na przykład postrzegać, że w naszym domu miłością było to, kiedy...
0: Nie dom wiem, był wysprzątany.
1: Dom był wysprzątany.
0: Liturgia domowa, po prostu od rana do wieczora sprzątanie.
1: Kiedy na przykład nie robiliśmy problemu, kiedy nie mieliśmy żadnych potrzeb, kiedy byliśmy grzeczni, kiedy podporządkowywaliśmy się, kiedy na przykład byliśmy posłuszni, kiedy nie wiem, pozwalaliśmy na takie traktowanie, jakie akurat rodzice chcieli, to wtedy na przykład była miłość. Kolejna rzecz, jak my sami definiujemy też miłość, no bo na przykład jakbym ja miała powiedzieć, z czym mi kojarzy się miłość i po czym bym najszybciej poznała, że doświadczam miłości, to jest spokój. A dla niektórych spokój to jest nuda, czyli tutaj coś zgasło, nie ma fajerwerek.
0: No właśnie, chyba normalność.
1: Miłość
0: to jest normalność, prawda?
1: Tak, no. Normalność, a dla wielu ludzi na przykład normalność jest jakąś bardzo niepokojącą sytuacją.
0: Tak, stagnacja i trzeba coś zmienić.
1: Stagnacja, bo trzeba zmienić najlepiej partnera albo partnerkę, bo jest oczywiście tutaj tęsknota za adrenaliną.
0: Tak, wypalenie.
1: Huśtawka emocjonalna i na przykład to wtedy jest miłość. Jak coś się dzieje, jak ciągle mam ten niepokój, jak na przykład mam ciągle tęsknotę, jak mam taką potrzebę ciągłego analizowania, sprawdzania, czy ktoś napisał, to jest dla mnie na przykład miłość, a nie na przykład spokój, więc różne rzeczy mogą nam pomagać, jak gdyby złapać ten schemat, ale też jak gdyby ważne jest dla mnie, żeby po prostu w tym no przede wszystkim być uświadomionym, że nam się to może wydawać jako norma, bo to jest właśnie ta przewrotność schematu, że nam się wydaje, że to jest normalne. No tak jest po prostu, więc nawet nie wiemy, że jesteśmy w schemacie.
0: No to, że można być uzależnionym od trudnych relacji, to już właśnie tutaj padło i dlaczego ten chaos emocjonalny bywa z wielką miłością, no też wyjaśniłaś, ale ja bym tutaj na koniec tej części postawił taką kwestię, jak odróżnić taką prawdziwą bliskość od emocjonalnego uzależnienia. No bo ona też może się wiązać z wielkimi emocjami.
1: Tak, ale bliskość daje przede wszystkim poczucie takiego bezpieczeństwa, że nie musimy jak gdyby udowadniać, starać się być kimś, kim nie jesteśmy, żeby przy odsłanianiu się...
0: Naturalnie wszystko się dzieje.
1: Tak, że po prostu jesteśmy blisko siebie i że taka dojrzała miłość w dużej mierze nie polega na tym, że trafiamy na idealnego partnera albo idealną partnerkę, tylko że jesteśmy w stanie zrozumieć i widzieć, że ktoś też jest w swoich jakichś brakach i swoich dziurach emocjonalnych, ale taka dojrzała miłość przede wszystkim będzie koncentrowała się na tym, że ja mogę podchodzić bardzo, bardzo blisko, ale nie tracić siebie w tym. że mogę być bardzo blisko drugiej osoby, ale nie kosztem siebie.
0: Tak, że nadal jestem sobą,
1: tak.
0: I jeszcze nadal się rozwijamy wspólnie.
1: I że na przykład bliskość, że jest mi cudownie być z tobą, że cieszę się, że ciebie mam w życiu, ale nie jesteś, że tak powiem, całą kręgosłupem, nie jesteś całą protezą, która mnie trzyma, że jak ciebie nie będzie, to po prostu koniec, to ja zniknę. Dla niektórych na przykład, jeżeli ktoś słyszy takie wyznanie miłości, że Boże, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie, to ja pamiętam, jak na studiach psychologicznych miałam taką panią mądrą, panią doktor, ona akurat miała taki fakultet do depresji, mówiła, że jak nam ktoś będzie mówił, że bez nas nie może żyć, że on sobie nie wyobraża świata bez nas, że sobie coś zrobi, to że powinniśmy uciekać.
0: No to zostajemy z tą przestrogą na krótką przerwę i to będzie ostatnia już tego wieczora, bo za moment również ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora spotkaliśmy się w cyklu Miłość w praktyce. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Mira Jankowska i Izabela Kobierecka są tego wieczora naszymi ekspertami. No i za chwilę będziemy już mówić o tym, czy to wszystko, z czym sobie nie radzimy, czyli te schematy, które czasami są dla nas nieczytelne, a jeżeli zaczniemy je zauważać, czy one są możliwe do zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób. Wracamy do Państwa za chwilę i zapraszamy też na ostatnie minuty, bo już powoli zbliżamy się do pierwszej. Na Facebook, na fanpage Radia Plus jest miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na Facebooku.
3: Radio Plus. Nocne światła.

0: Jasne światła.
1: Ostatnie minuty tego wydania Nocnych Świateł. 14 minut do pierwszej nam pozostało, niecały kwadrans. Przypomnę, że ten wieczór to cykl, w ten wieczór poświęciliśmy cyklowi Miłość w praktyce. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. W studiu Izabela Kobierecka, na łączach dr Mira Jankowska. A państwo macie jeszcze te paręnaście minut na to, by do nas napisać na fanpage'u Radia Plus facebookowym pod pierwszym postem od góry. Tam niezmiennie od kilkunastu lat forum wymiany myśli dla świetlików na czas trwania Nocnych Świateł. No więc tak jak zapowiadałem, przejdziemy teraz do tego, czy można to wszystko, z czym borykają się osoby, które zobaczyły, że działają w pewnym schemacie, czy mogą to zmienić? A jeśli tak, to w jaki sposób? No bo czy te style przywiązania, po pierwsze, mogą się zmieniać? No bo jeżeli ten styl przywiązania jakoś wynosimy i on jest w pewien sposób wdrukowany w nas, to pytanie, czy mamy na to jakiś wpływ? Bo o ile temperament mamy ten sam, to jednak, jak już tutaj padło w naszej rozmowie, nad charakterem możemy pracować. Ale czy nad stylem przywiązania możemy pracować na tyle, żeby pozbyć się pewnych schematów, które przyczepiły nam się jak kula do nogi?
2: Na szczęście możemy pracować nad tym, ale uwaga, to nie jest najłatwiejsza może praca i tu nie wystarczy afirmacje, manifestacje i kilka mądrych cytatów, żeby nam się zmieniło, tylko to trzeba naprawdę praktykować, zmieniać i być świadomym różnych swoich schematów. Ale bardzo mocno bym chciała to podkreślić, żeby nie mieć takiego poczucia, jak tutaj nawet tak przeczytałam, momencik, o, że jednak pani Katarzyna pisze, że jednak naznaczają nas doświadczenia bardzo i dzieciństwo, doświadczenia życiowe, tak naznaczają, ale nie, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie, tak, ale nie definiują nas w pełni. One nas naznaczają, ale też możemy dbać o to, żeby świadomie nad różnymi rzeczami pracować i zmieniać te rzeczy. Wiadomo, że jeżeli ileś lat funkcjonujemy na jakimś patencie, no to nie jest za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że się zmienia, albo za pstryknięciem palcami, ale jest możliwa zmiana. Tylko żeby dokonała się zmiana, to przede wszystkim musimy załączyć świadomość. I tutaj bez wstydu dobrze jest przyznawać się do tego, jeżeli zauważamy jakiś schemat w naszym działaniu. To nie jest coś takiego, na co mieliśmy jako dzieci wpływ, w jakim schemacie zostaliśmy wychowani, więc w ogóle zauważanie tych rzeczy, o których powiedziałam przed przerwą, co nazywamy miłością, jak my się zachowujemy w związkach, jakich ludzi przyciągamy, jak reaguje nasze ciało, żeby parę takich po prostu rzeczy sobie przeskanować w sobie, żeby być bardziej właśnie takim otwartym na to, czy aby na pewno to, co się dzieje, jest tym, co się dziać powinno, czy po prostu jest to znajome, ale nie do końca dla mnie zdrowe. Taką kolejną rzeczą, która na pewno może pomagać, to wybieranie bezpiecznych relacji. I tutaj możemy uczyć się w relacjach innego funkcjonowania. I relacje nie muszą być za każdym razem tutaj romantyczne, bo też możemy uczyć się po prostu bycia przyjętym przez naszych przyjaciół, przez innych bliskich ludzi, ale też zachęcam do tego, żeby nie bać się tworzyć, otwierać się powiedzmy na psychoterapię, dlatego że bardzo często nasze środowisko może nie być dobrym miejscem do redefiniowania różnych rzeczy, chociażby dlatego, że nie mają takich zasobów. I bardzo często relacja taka terapeutyczna pomaga chociażby w kolejnej rzeczy, jaką jest regulacja emocji, nazywać emocje, bardziej świadomie je przeżywać, bardziej różnorodnie je odczuwać, więc na pewno w terapii jest łatwiej nad tą kolejną rzeczą do regulacji emocji podchodzić. I też jest bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w swoje ciało i pracować swoim ciałem. Czyli na przykład nie ignorować różnych sygnałów, bo nam się wydaje, że to jest normalne, że ja jestem cały czas podminowana. bo zawsze tak było w relacjach z mi bliskich, ale może warto jest czasami podpytać albo nawet zobaczyć, czy inni też są podminowani w towarzystwie swoich najbliższych osób, że niekoniecznie to musi być naprawdę miłość, tylko to jest wzorzec, który ja znam.
1: No tak, tutaj a propos umiejętności rozpoznawania sygnałów płynących z ciała i komunikowania ich, no to przypomina mi się poniedziałkowa rozmowa, kiedy tutaj z Marcinem Dybukiem, autorem książki Chłopaki nie płaczą, chłopaki z okien skaczą, rozmawialiśmy o pakiecie ratunkowym dla mężczyzn i jednym z wątków była ta właśnie nieumiejętność komunikowania swojego stanu psychicznego, głębszego, który może też być wypadkową nieumiejętności znalezienia się w relacji. Czyli kiedy mężczyzna na przykład nie umie zrozumieć swojej choroby, czyli depresji w tym momencie, która może jakoś tam pączkować z powodów właśnie również problemów w relacji, mówi: jestem zmęczony, jestem ciągle zmęczony, nie mam czasu, chcę się położyć, chcę odpocząć, daj mi spokój, nie chcę teraz o tym myśleć, nie chcę tego rozważać, później chcę poczytać, albo chcę sobie posiedzieć, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo istotna kwestia, bo jeżeli pewne sytuacje są nierozpoznane, no to trudno na nich pracować. Miro, a co według ciebie pomaga osobom, które boją się bliskości? Jeżeli już wchodzimy w tą przestrzeń zmiany, przemiany, czyli takiej pracy nad sobą, no to tu już jest jakiś konkret, o którym możemy mówić.
0: Co pomaga, żeby lepiej zaczęły funkcjonować w tych relacjach już jeden na jeden?
1: Tak. Jeżeli ktoś boi się bliskości, jak to przełamać? Jak wejść w taką sytuację, w taką przestrzeń, która tej bliskości pomaga po prostu? Mhm.
0: Ja się odniosę do tego, co Iza już wspomniała, że dobrze jest szukać takich osób, takich środowisk, przy których czujemy się bezpiecznie i dobrze, żeby siebie też w tym obserwować. Też wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby robić takie małe kroki, bo czasami takie wielkie przemiany nas przerażają i są ponad nasze możliwości, ale na przykład odezwanie się, bo w sytuacji, kiedy zwykle tego nie robimy, bo jesteśmy na przykład introwertyczni, i rozpoczęcie rozmowy nawet od jakiejś takiej błahej kwestii typu dokąd jedziesz, czy jak ci dzisiaj mija dzień, czy o, fajna pogoda, albo ojej, znowu pada, jak ja sobie poradzę. No coś takiego, co spowoduje, że sami, bo ja uważam, że pewne rzeczy trzeba ćwiczyć, bo no mówię, życie, część rzeczy jest nam dana, ale nad częścią musimy popracować, żeby było tak, jak sobie życzymy, jak chcielibyśmy, żeby było dobrze. I to jest rzecz, która wymaga naszego zaangażowania i wyrobienia pewnej sprawności. Więc to takie inicjowanie pewnych rzeczy jest wskazane. Tak samo jak na przykład gdzieś wyjście czy zaproszenie kogoś, czy pozwolenie na zaproszenie siebie na jakieś spotkanie czy na jakiś kulturalny wstęp. No, chodzi o to, żeby odrobinkę chociaż wyjść poza tę strefę swojego bezpieczeństwa, komfortu, zwał jak zwał. Co jeszcze? Myślę sobie, że też właśnie obserwowanie ludzi, czy to w realu, czy też w takiej przestrzeni życia medialnego, nazwijmy to tak, czyli na przykład na YouTubie, czy gdzieś w tych przestrzeniach filmowych, żeby zobaczyć, jak ludzie sobie radzą, kiedy też są w podobnym takim klinczu. No bo przecież jeżeli zobaczymy, że ktoś pomimo swoich jakichś takich ograniczeń jednak robi ten krok do przodu i z tego wychodzi dobro, no to zachęca, żeby też samemu spróbować. Ja kiedyś oglądałam taki film, może Paweł, ty jesteś też filmowy, więc może tutaj podpowiesz, tylko nie wiem, czy sobie dobrze pamiętam tytuł. W każdym razie był mężczyzna, który był dosyć taki wysoki, postawny, i on był bardzo pracował w jakimś urzędzie, nie wiem, czy nie, coś w rodzaju naszego urzędu skarbowego, i chodził, sprawdzał jakieś tam funkcjonowanie firm. I to był amerykański film. I trafił do kobiety, młodej kobiety, która prowadziła ciastkarnię, coś w tym rodzaju, jakąś taką mini cukierenkę i zrobiła to na swój sposób, to było bardzo małe przedsięwzięcie. I oni się sobie spodobali, pomimo tego, że był właśnie taki niefajna ta rzecz związana z opłatą podatkową. I on w danym filmie właśnie robi taki mały ruch, który pozwala im się tak naprawdę pokochać. No żałuję, że teraz sobie nie mogę przypomnieć tytułu, ale może znajdę to, jeszcze bym rzuciła tutaj na Facebooka jako komentarz. No i to jest to. I jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której może warto, żeby Państwo też wiedzieli, bo teraz w najbliższy weekend od piątku popołudnia, czyli od 15.
1: Czy to jest podatek od miłości?
0: Przepraszam?
1: Podatek od miłości?
0: Nie. To jest jakiś inny. No teraz sobie taki, ten film jest taki dosyć specyficzny, ale może przez aktorów uda mi się znaleźć. Ale co powiedzieć, że w ten weekend w Licheniu odbywa się międzynarodowy kongres maryjny poświęcony, znaczy dla rodzin z Polski i świata, polonijnych. I tam będzie mnóstwo wydarzeń, proszę Państwa, i właśnie a propos tego właśnie szukania ludzi ze swojej bajki, czy o podobnym systemie wartości, to warto też być może wybrać się na to spotkanie, bo to będzie nie tylko religijne, ale też właśnie takie budzące i odnawiające nasze relacje. I to nie chodzi tylko o osoby, które mają własne rodziny, czyli mąż, żona i dzieci, ale w ogóle o ludzi, dla których kwestia rodziny, jej chronienia, rozwijania, wspierania jest ważna. Tam będzie ksiądz profesor Skrzypczak i Grzegorz Górny, publicysta bardzo, bardzo znany. Będą ludzie, w ogóle wszystko bazuje na objawieniach Maryi Skibeho, czyli w Rwandzie. I będziemy się też uczyć takiej modlitwy do siedmiu boleści Maryi, to się nazywa koronka albo różaniec, która jest niezwykle skuteczna i właśnie dana przez Maryję, szczególnie na te trudne czasy. Będą też zabawy i koncerty, i warsztaty dla dorosłych, dla dzieci.
1: Rozumiem, ale wróćmy jednak do tematu, bo czas płynie.
0: Dobrze, tylko powiem tylko to, że wrzuciłam tam, jest adres internetowy, maryja-kibeho.pl.
1: Widzimy to na Facebooku, ale wracamy do tematu. Ostatnie kwestie, które tutaj chciałbym, żebyśmy przedyskutowali, to pytanie o to, co jest trudniejsze, wejść w relacje, czy nauczyć się zdrowej bliskości?
2: Wejść jest prosto, ale bliskość najbardziej nas, bym powiedziała, przeraża, bo ona jest ryzykowna, no bo jeżeli się zbliżamy, no to musimy zaryzykować tym otwarciem, więc wchodzenie w relacje albo w ogóle początki jak gdyby dla wielu, można by powiedzieć, nie są zbyt trudne i to wiele osób umie zrobić, no bo poznajemy się, więc na początku promujemy, jak ja to często mówię, jesteśmy w tym stanie promocji, ale jak potem zaczynamy się zbliżać, no to jedne osoby mogą być przerażone tym, że ktoś się z nimi zleje, a ktoś inny może być przerażony, że będzie zostawiony. Więc dopiero moim zdaniem przy bliskości naprawdę różne rzeczy i te różne schematy się będą ujawniały.
1: Bogumiła napisała na Facebooku: z tego, co obserwuję młodych ludzi obecnie, szczególnie mężczyźni mają problem z podejmowaniem decyzji i zaangażowaniem się głębiej. Wszystko jest dobrze, gdy nie trzeba podjąć decyzji, a kiedy już nadchodzi czas, gdy ta decyzja jest konieczna, wycofują się. No, to, że jest kryzys męskości i w ogóle kryzys płci, to wiemy nie od dzisiaj. Różnie się to objawia, ale może to jest pytanie o to, o czym już tutaj powiedzieliśmy w kontekście rozumienia relacji na co dzień, czyli pewnej normalności, w której funkcjonujemy. Bo to pytanie, jak budować bliskość w codzienności, może być dla wielu osób bardzo dużym wyzwaniem.
2: No bo bliskość przede wszystkim jest związana z zaangażowaniem, czyli żebyśmy mogli czuć się z kimś związani blisko, to na to potrzeba czasu, potrzeba decyzji, bo sama namiętność bardzo często się pojawia trochę bez, można powiedzieć, bez pracy, natomiast zbliżanie się i branie odpowiedzialności za drugą stronę i budowanie tego poczucia bezpieczeństwa, to jest w dużej mierze decyzja, to jest ukierunkowanie na drugą stronę i podejmowanie różnych działań związanych z tym, że ktoś jednak wybiera tą osobę i też daje się wybrać.
1: Ostatnia kwestia, no może być problematyczna, ale myślę, że trzeba na koniec to powiedzieć. Jak reagować, gdy już rozpoznaliśmy swój schemat i pracujemy nad nim i widzimy, że ten styl przywiązania jest jakąś przestrzenią, którą chcemy przemieniać na rzecz właśnie budowania dobrej relacji, ale jak reagować, gdy nasz partner życiowy czy partnerka mają zupełnie inny styl przywiązania?
2: No bardzo często, żeby było tak, powiedziałabym, przewrotnie, to często styl, który jest tutaj lękowo ambiwalentny, przyciąga często taki styl, który jest związany z unikaniem. Więc to jest takie jakby gonienie ciągle króliczka, który ucieka. Ale jeżeli rozpoznajemy już w sobie jakiś schemat, jakiś styl, to przede wszystkim to, co bym na szybko tak powiedziała, z czego można byłoby skorzystać, to żeby nie panikować, być wobec siebie też życzliwym. I też bardzo chciałabym, żeby to wybrzmiało. To nie o to chodzi, że teraz mamy pojechać jutro albo pojutrze do swoich rodziców i powiedzieć, że nie wiem, tak nas wychowali, to jest ich wina, bo tak byłoby najłatwiej zwalić na kogoś i znowu wejść w pozycję ofiary, że jak gdyby ja nie mam na to wpływu. Pamiętajmy, że rodzice nie są genialnym pokoleniem. To nie jest tak, pokolenie,
1: które...
2: Oni też mieli swoich rodziców, a rodzice rodziców też mieli swoich rodziców. I to jest taka sztafeta,
1: tak,
2: którą...
1: Tak, moglibyśmy do piasta kołodzieja dojść w ten sposób.
2: Dokładnie. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby rozumieć, że pewne schematy wynosimy, ale jesteśmy obdarzeni swoją wolą, rozumem i że możemy podejmować decyzje, żeby w te schematy nie wpadać. I chociażby świadomość tego, albo nawet obserwowanie, zaciekawianie się z tym, co tu się ze mną dzieje, może pomagać nam bardziej świadomie dokonywać różnych wyborów, a nie wpadać automatycznie.
1: Czyli bardziej zrozumieć mechanizm niż
2: tak,
1: szukać winnego.
2: Dokładnie. I to, co moim zdaniem też jakoś chciałabym tak, nie wiem, to zabrzmia takie rozgrzeszające, ale chciałabym jakoś to na koniec powiedzieć, żeby być dla siebie takim utulającym, wspierającym, że okej, no dostało nam się takie rozdanie, inni mają inne rozdania, ale każdy ma swój krzyż. A to, co jest jakoś ważne, żeby być dla siebie też wyrozumiałym, że uczenie się czegoś nowego albo oduczanie się też zajmuje czas, ale żeby też popatrzeć w taki sposób, że kiedyś ten styl pozwalał mi po prostu przetrwać. Teraz może nie jest adaptacyjny i nie pozwala mi na przykład odnajdywać się w tej relacji, w której jestem albo w której chciałabym być, ale kiedyś ja nie umiałam inaczej, żeby nie rozliczać się z tego, że no taka jestem i już nie ma niczego tutaj możliwości zmienienia, tylko pomyślenie sobie, okej, złapałam to, że to nie pomaga mi i teraz mam gotowość po prostu poeksperymentowania, poszukania innych dróg, które będą mnie bardziej zbliżały do siebie i do innych.
1: Ostatnia kwestia. Miro, jedna praktyka, która pomaga budować bezpieczniejszą relację według ciebie. Tak syntetycznie.
0: Bezpieczną relację. Wiesz, to szczerość. Szczerość wobec siebie samego, czyli tak jak Iza przed chwilą mówiła, nazywanie pewnych rzeczy, które się we mnie dzieją, z taką łagodnością i ze szacunkiem wobec samego siebie. I no, jeśli ufam tej osobie, no a chyba o tym mówimy, no to też dzielenie się tym. Czyli odkrywanie kart, ale też roztropnie, to znaczy nie w złym momencie, nie na siłę, też w odpowiedni sposób, żeby to w sobie nazwać i wyrazić. I myślę sobie, że ta przestrzeń jest taka, no chyba pierwszoplanowa.
1: Iza, to samo pytanie.
2: To ja bym jeszcze do tego dodatkowo dorzuciła, że w momencie, kiedy jesteśmy w poznawaniu, to żeby zatrzymywać się i po prostu sprawdzać, co się ze mną dzieje, gdy to się wydarza i czy mi jest w tym po prostu dobrze, czy ja na przykład zbliżając się do kogoś nie muszę rezygnować z siebie, czy ja, nie wiem, pozwalając komuś na takie zachowanie, gdzieś sama znikam i nawet jeżeli, to co tu powiedziałaś, Mira, nazywanie i mówienie i szczere takie okazywanie różnych rzeczy, ale nawet jak nie wiemy, to dzielenie się tym, że nie wiem, co się ze mną dzieje, nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem, dlaczego mam potrzebę sprawdzania ci telefonu, albo nie rozumiem, dlaczego odchodzę od zmysłów, jak nie odbierasz ode mnie po trzecim, nie wiem, telefonie. To jest też jak gdyby pokazywanie swojej prawdy. To nie znaczy, że my musimy wiedzieć za każdym razem, co się z nami dzieje, ale jak nie wiemy, to też mówmy o tym, że nie wiemy, że nie rozumiemy i potrzebujemy po prostu też jak gdyby to ujawniać.
1: Ostatnia myśl, bardzo ci dziękuję, Iza, ale ostatnia myśl, którą tutaj chcę dodać, to już nie jest związana stricte z tematem, natomiast tutaj jeden ze słuchaczy, Mariusz, pomógł nam rozwiązać zagadkę tytułu filmu. To jest film Siedem dusz z roku 2008 w reżyserii Gabriela Muccino z Willem Smithem w roli głównej.
0: To jest ten film, o którym ja mówiłam?
1: Tak, to jest ten film, tak.
0: Chyba nie, ale to już nie ma znaczenia. Jeżeli tam jest tak podobna scena, to też super.
1: No dobrze, miejmy nadzieję, że ten film, ja w każdym razie go
0: ale
1: nie widziałem.
0: Ale dziękuję panu bardzo.
1: No dziękujemy w każdym razie. A przede wszystkim dziękuję wam, moje drogie panie, za to spotkanie, za wszystko, czym się podzieliłyście, bo myśli mieliśmy tutaj sporo istotnych i ważnych, których padło i wartych nie tylko zapamiętania, ale i wprowadzenia w życie, jeżeli jest taka potrzeba. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce rozmawialiśmy o tym, jak rozpoznać swój schemat miłości, czyli dlaczego kochamy tak, jak kochamy. Naszymi gośćmi, ekspertkami tego wieczoru były na linii dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Miro, dziękuję ci bardzo.
0: Pięknie dziękuję i życzę państwu wszystkim, łącznie z moimi kolegami, miłości.
1: Dziękujemy ci, Miro, z wzajemnością. I Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Izo, również dziękuję ci z serca.
2: Dziękuję ślicznie i życzę spokojnej nocy.
1: Dziękuję bardzo, życzę tego państwu i miłości, i spokojnej nocy. Sobie także. No cóż, kończymy, bo 2060 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca, ale to nie jest koniec w tym tygodniu, bo od poniedziałku do czwartku spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny. Znowu jakiś bonus nam wyskoczył, 8-minutowy, prawie 9, chociaż nie planowaliśmy. I przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. O czym jutro? Rok w Kościele na co dzień i od święta. Gościem w programie będzie ksiądz Bogusław Kowalski, proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie, autor książki Świątek, Piątek i Niedziela. Ksiądz Boguś wyjaśnia. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.